korzenie naszych serc splatają się. Białe anioły naszych dusz lecieć nie mogą.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Gdzieś mosty budują, gdzieś palą je znów. Na szafot wstępuje.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Ksiądz Andrzej Mulka został odznaczony denarem świętej Małgorzaty. Medal jest przyznawany przez prezydenta Nowego Sącza za szczególne zasługi dla miasta. Dyrektor wydawnictwa Promyczek i dyrektor zespołu Promyczki Dobra został wyróżniony za wieloletnią działalność w świecie kultury i pracę z młodymi artystami.
3: To wiele wydanych numerów gazetek dla dzieci, płyt, ale przede wszystkim promocja miasta Nowego Sącza w świecie, w Polsce, wszędzie tam, gdzie ten zespół jechał, to padało słowo Nowy Sącz, padała ta fraza, skąd jesteście z Nowego Sącza, i to jest naprawdę bezcenne, że pokazujemy, jak wspaniałe mamy dzieciaki, a jednocześnie jak wspaniałą mamy opiekę i wszystko to, co się wiąże z pracą księdza Andrzeja.
2: Mówił podczas sesji Rady Miasta Nowego Sącza prezydent Ludomir Handzel. Dodajmy, że 25 maja ksiądz Andrzej Mulka obchodził jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich. Majówka to piękna polska tradycja, mówili podopieczni Domu Emerytów przy ulicy Starodąbrowskiej w Tarnowie. Mieszkańcy wspólnie z biskupem tarnowskim Andrzejem Jerzem uczestniczyli w nabożeństwie majowym przy figurze Matki Bożej. Placówkę pielęgnacyjno-opiekuńczą prowadzi Caritas Diecezji Tarnowskiej. Ważną częścią tego domu jest ogród z figurą Maryi, gdzie codziennie w maju gromadzą się wszyscy na majówce.
4: Dla mnie jest to miejsce święte. Ja strasznie lubię się modlić, ponieważ modlitwa prowadzi nas do zdrowia.
5: To jest tradycja wielka, że zawsze Polacy w trudnych czasach swojej historii modlili się do Matki Bożej.
2: Wspólnie z mieszkańcami Domu Emerytów modlił się biskup Andrzej Jerz. Biskup Tarnowski wskazuje, że codzienna praca personelu tej placówki jest żywym świadectwem matczynej miłości Matki Bożej.
6: Jestem wdzięczny wszystkim opiekunom naszego domu przy Starodąbrowskiej, którzy podejmują tę troskę i promieniują macierzyństwem Maryi. Rehabilitanci, lekarze, pielęgniarki, ktokolwiek podejmuje się tej posługi na rzecz drugiego człowieka, traktując go jak dziecko Boże, a zarazem jest to często mama kogoś, babcia, dziadek, tato. W tym szczególnym miejscu uczymy się tej postawy życzliwości, otwartości, serdeczności w stosunku do drugiego człowieka.
2: Mieszkańcy tego domu od poniedziałku do piątku, jeżeli jest ładna pogoda, gromadzą się przy figurze Matki Bożej. Zapraszają także osoby z zewnątrz, by przyszły pomodlić się przy figurze w każdą sobotę i niedzielę maja o godzinie 17. Już w sobotę ogród Domu Pomocy Społecznej w Brzesku, prowadzony przez siostry służebniczki, zamieni się w prawdziwe centrum rozrywki, uśmiechu i integracji. Dobrą zabawę będzie można połączyć z pomaganiem. Podczas pikniku rodzinnego prowadzona będzie zbiórka na pilną naprawę dachu budynku DPS-u. Woda niszczy pokoje, nieszczelne kominy, dziurawe rynny sprawiają, że podczas każdego deszczu woda wdziera się do środka. Każda wrzucona do puszki złotówka to realna cegiełka, która pomoże zabezpieczyć dom nad głową dla podopiecznych mieszkańców. Koszt wymiany dachu to prawie 500 000 zł. W internecie prowadzona jest także zbiórka na ten cel. A podczas sobotniego pikniku rodzinnego będą m.in. dmuchańce dla dzieci, balonowe zoo, zabawy dla dzieci, wystawa prac podopiecznych, strefa gastronomiczna. Zabawa na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej potrwa w sobotę od 14 do 18. DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Brzesku, to miejsce pomocy i opieki dla 50 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Współczesny świat daje ogrom możliwości, ale także ogrom chaosu, dlatego młody człowiek potrzebuje nie tylko planu kariery, ale kompasu wartości, mówiła w Pulsie Regionu siostra Lucyna Gąsior ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Tarnowie. Młodzi wybierają szkoły ponadpodstawowe, maturzyści czekają na wyniki egzaminu i planują, co dalej. O podejmowaniu decyzji życiowej rozmawialiśmy z siostrą, która towarzyszy młodym ludziom m.in. w bursie międzyszkolnej w Tarnowie. Wybierajcie to, co prowadzi do dojrzałości, prawdy i sensu, radziła maturzystom siostra Lucyna.
7: Szukaj swojego sensu życia, szukaj prawdy o sobie, czym możesz służyć i sobie, i innym, co daje ci satysfakcję, ale co też daje ci wartość taką jako człowiek. Szukaj nadziei, szukaj prawdy, autentyczności.
2: Siostry Urszulanki prowadzą w Tarnowie bursę międzyszkolną dla dziewcząt. Zbliżają się dni otwarte w placówce znajdującej się przy Bema 13.
7: 28 maja zapraszamy i 2 czerwca proponujemy, żeby zajrzeć od środka, zapytać, i też zapraszamy do środka, żeby podpytać dziewczyny, które u nas mieszkają, bo myślę, że one najbardziej powiedzą, jak się tutaj czują i to będzie takie bardziej autentyczne. Mamy piękny ogród. Myślę, że to jest naszym atrybutem takim, że taki czas wolny, czasem też czas nauki, ale czas wolny mogą sobie wyjść. To jest taki azyl zieleni w środku miasta.
2: Rekrutacja będzie prowadzona do sierpnia. Więcej o tym piszemy na rdn.pl. Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zawadzie koło Dębicy zaprasza dzieci po pierwszej komunii świętej i rocznicy na wspólne dziękczynienie. Odbędzie się ono w sobotę o godzinie 10. Dla dzieci przewidziany jest także posiłek. Kustosz sanktuarium zaprasza także do pielgrzymowania na uroczystościach odpustowych w lipcu i we wrześniu oraz na comiesięczne dróżki różańcowe w każdą pierwszą sobotę miesiąca.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: O Panie, daj mi w pokoju przywitać nowy dzień. Wspieraj mnie, abym we wszystkim postępował za Twoją świętą wolą. Objawiaj mi ją w każdym momencie tego dnia. Błogosław mi i wszystkim ludziom, których spotkam. Naucz mnie wszystkich dobrze traktować. Podchodzić do wszystkich pełen duchowego pokoju i pewności, że Ty wszystkim rządzisz.
1: Ucz mnie, jak postępować pewnie i mądrze, nie budząc u innych rozgoryczenia i zakłopotania. Daj mi siłę do pokonania trudów dnia, abym wykonał wszystko, co powinienem zrobić. Pozwól mi, Panie, iść za Tobą przez wszystkie chwile dnia dzisiejszego.
0: Jak zwykle w czwartek chcę, Panie, dziękować Ci za Twoją eucharystyczną obecność, za Twoje bycie pośród mojej często zagmatwanej codzienności. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, Panie nasz, Synu Boga żywego, który większy jesteś niż nasze serca i wiesz wszystko.
1: Który odpowiadasz na pytania, kiedy wszystko milknie.
0: Który umacniasz nas w każdym niebezpieczeństwie.
1: Którego miłość jest większa niż wszystek ból świata.
0: Zbawicielu świata, Mistrzu nasz i bracie, zmiłuj się nad nami.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Bóg jest miłością. Mówi się, że miłość napędza świat. Ale kiedy rozglądam się po tym świecie, to widzę, że owszem, między członkami rodziny i innymi ludźmi jest oczywista miłość. I tak, istnieją różne wspaniałe misje i humanitarne inicjatywy. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale również jest bardzo dużo nienawiści. Sprawdziłem definicję miłości w słowniku i oto co znalazłem. Silne uczucie sympatii. Jasne, po części tak. Ale każdy, kto chociaż przez krótki czas był w związku małżeńskim, wie, że wykracza ona poza tę definicję. Gdzie jest miłość, kiedy nie jesteś w czułym nastroju? Kiedy się kłócicie? Kiedy doprowadzacie się nawzajem do szału? Niestety, kurczowo trzymamy się tej niepełnej definicji, a potem zastanawiamy, dlaczego miłość nie zawsze tak wygląda. Bóg stawia tę definicję na głowie. Oto, jak to ujmuje. Bóg jest miłością. I pokazał nam tę miłość, wysyłając swego Syna Jezusa, aby za nas umarł. Miłość to znacznie więcej niż uczucie.
1: Henryk Dedo, kropla wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Germana z Paryża. Jeden z największych ludzi, jakich wydała Francja, święty German. Urodził się w roku 496. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk świętego Agipina, biskupa Attun. Następnie został opatem i administratorem parafii. Około roku 566 król mianował go biskupem Paryża. Mimo to nadal wiódł życie skromne i surowe. Jego przykład i nauki sprawiły, iż wielu grzeszników i ludzi zaniedbujących praktyki religijne wróciło na łono Kościoła. Nawet król przestał poświęcać się wyłącznie sprawom ziemskim i stał się dobroczyńcą biednych, zakładając wiele fundacji dobroczynnych, kościelnych i świeckich. Jako biskup święty German odważnie i niezmordowanie, choć bezskutecznie walczył o ład i pokój w kraju. Powściągnięcie rozpasania możnych i wzajemnych zawiści królów frankońskich. Zmarł 28 maja 576 roku. Jego pogrzeb ściągnął rzeszę mieszkańców Paryża. W uroczystości wziął udział nawet król, który skomponował na jego cześć epitafium, wysławiające cnoty, cuda i apostolską gorliwość biskupa.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 28 dzień maja w kalendarzu Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego.

O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: 3 osoby zatrzymane, a służby zapowiadają kolejne zatrzymania. To bilans wspólnej operacji prokuratury i policyjnych specbiur wymierzonej w internetową szajkę, która paraliżowała kraj fałszywymi alarmami. Cyberprzestępcy brali na celownik m.in. media, polityków, a także mieszkanie rodziny prezydenta. Więcej na ten temat w wiadomościach o 7:00. Tragedia w Brzesku. Mężczyzna utonął w Uszwicy. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu. Jak wynika ze wstępnych informacji, do rzeki wpadło 2 mężczyzn. Jeden z nich wydostał się na brzeg o własnych siłach. Drugi został wyciągnięty z rzeki przez wezwanych na ratunek strażaków. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności wyjaśniające. Najprawdopodobniej w wakacje zostanie podpisana umowa z wykonawcą nowego mostu na Dunajcu i w Nowym Sączu, informuje marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Jak już informowaliśmy, trzecia przeprawa na Dunajcu ma pozwolić na łatwiejszy przejazd między ulicą Węgierską a obwodnicą zachodnią Nowego Sącza. Zarząd dróg wojewódzkich przeanalizował w sumie 19 ofert złożonych do przetargu.
2: Biorąc pod uwagę województwo, to jest jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w województwie tej kadencji. Chcielibyśmy, aby umowa została podpisana z wykonawcą wakacje 2026 roku. To spowoduje, że w pierwszym półroczu 2029 roku ta inwestycja zostanie oddana kierowcom oraz mieszkańcom ziemi sądeckiej.
0: W ramach inwestycji poza budową nowego mostu na Dunajcu zaplanowano też nową drogę, rondo i skrzyżowanie, chodniki oraz ścieżki rowerowe.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Ogromne emocje, wielka scena i energia od tysięcy widzów. Zespół Pieśni i Tańca Świerczkowiacy z Tarnowa wystąpił podczas jednego z największych wydarzeń muzycznych w Polsce. Świerczkowiacy pojawili się na scenie Polsat Hit Festival w Operze Leśnej w Sopocie, gdzie zapewnili oprawę artystyczną dla gwiazd polskiej estrady. Tancerze wystąpili m.in. u boku zespołów Enej oraz Piersi podczas wykonywania energetycznego hitu Bałkanica.
4: W Sopocie, no to bardzo pięknie upiększył koncerty sopockich gwiazd, Eneja i Bałkanicy, Piersi zespołu. Było to niesamowite wydarzenie dla zespołu. Tancerze 5 par miało okazję zaprezentować się na największej scenie muzycznej. Dosyć długo przygotowywaliśmy ten projekt i było to naprawdę coś mega.
0: Mówiła na antenie RDN Małopolska choreograf i kierownik zespołu Świerczkowiacy Jowita Wilowski. Zespół Pieśni i Tańca Świerczkowiacy działający przy Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie istnieje nieprzerwanie od 1963 roku. Od lat pielęgnuje polską tradycję, kulturę i folklor, jednocześnie dbając o wysoki poziom artystyczny swoich występów. Przed zespołem kolejne ważne wydarzenie. Już 28 czerwca odbędzie się uroczysty koncert galowy Świerczkowiaków, podsumowujący cały sezon artystyczny.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sprawdzamy, co tam ciekawego w pogodzie. Słońcem z samego rana i to słońcem do południa. Po południu zamiast słońca mogą chmury nam dominować. Tak, wczoraj my też tego słońca, no w niektórych regionach my tutaj mieliśmy to słoneczko, później my troszeczkę chmur, nawet delikatnie nam popadało, a w niektórych miejscach nawet mocno nie padało, ale wiało. A dziś na razie wszędzie słońce. Pytanie tylko, kiedy te chmury faktycznie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Do godziny 13 nie powinniśmy narzekać, jeżeli tego słońca naprawdę powinno być sporo, błękitne niebo po godzinie 13, no tutaj już w regionie może być przewaga chmur. Dziś, no już nie tak ciepło jak wczoraj. Wczoraj termometry nawet wskazywały 30 stopni, dziś 19 tylko stopni w ciągu dnia, teraz o poranku mamy 12, a ciśnienie wynosi 996 hektopaskali.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
2: Końcówka maja, ma dokładnie dziś 28 dzień maja, czwartek, czyli polski czwartek. Gramy wyłącznie po polsku.

0: Reklama.
1: Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
2: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
3: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
0: Po reklamie.

0: życzę mi zdrowia, no to tego zdrowia życzę wszystkim, no i bezpiecznej drogi, szczególnie o poranku. W piosence za nami długa noc. Ja bym powiedział, że są tacy, którzy pewnie z samego rana śpiewają sobie, że za mną krótka noc, chciałoby się jeszcze troszeczkę by pospać, no ale nie ma tak dobrze, bez szósta, prawie 50, czyli czas już powolutku do pracy by się wybrać, no to wybieramy się my teraz wspólnie, wsiadamy do samochodu, no i odpalamy i jedziemy.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Wczoraj w niektórych regionach małopolskim pochmurno się nam zrobiło w godzinach tych popołudniowych, popadało nawet, wiało mocno praktycznie wszędzie, a dziś odmienna troszeczkę pogoda, no szczególnie w tych godzinach porannych. Nie wieje, słonecznie, 12 stopni, idealne warunki do podróżowania, ale po południu zamiast słońca mogą pojawić nam się chmury. Synoptycy na razie nie zapowiadają żadnych deszczów, tak więc tutaj te warunki no, w miarę będą przyzwoite na tych naszych ulicach, ale przypominam, mimo wszystko tutaj pamiętajcie o tej rozwadze, ostrożnej drodze, powolutku, nie spieszymy się, wyjeżdżamy wcześniej i później, no dzięki temu nie spoglądamy na ten nerwowo zegarek, no i ta noga nie na tym gazie, nie przyspieszamy za bardzo. Ulice Tarnowa jak wyglądają, jak informuje obserwator dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, noc i poranek bez zdarzeń drogowych spokojnie upłynęła i mam nadzieję, że ten dzień też będzie nam spokojnie upływał. A na ulicach, no spokój, jak jesteśmy już przy tym słowie, spokój, ale ten spokój zostanie zakłócony, bo wiemy, że po siódmej to już, no zacznie nam się korkować przed ósmą i przed godziną dziewiątą. Na razie by płynie, nie zatrzymujemy się, no może wzmożony ruch tutaj na niektórych odcinkach, ale to już jesteśmy przyzwyczajeni, że na Klejkowskiej mamy więcej tych samochodów Sikorskiego, Narutowicza, Konarskiego czy Tuchowska, ale co najważniejsze, tak jak mówiłem, płynnie. Mościc, Aleja Kwiatkowskiego, tutaj wzmożony ruch i od strony Mościckiego już na wysokości Ronda Żołnierzy Wyklętych powoli do Czerwonych Klonów. Podobna sytuacja od Ronda Solidarności, czyli od Witosa. Z Bylitowska bez utrudnień, Koszycka dojeżdżamy do samego skrzyżowania.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Polski czwartek, gramy wyłącznie dziś po polsku, no to czas teraz, no a propos właśnie, że za nami długa, długa noc, co jak niektórzy, jak wspominałem, mówią, że krótka noc, no to jeszcze pozostańmy przy tej nocy, nie budźcie marzeń ze snu, Ryszard Rynkowski, no to jeszcze troszeczkę sobie pomarzmy, 8 minut do 7, za chwilę punktualnie o 7 wiadomości.

0: Sasza Strunin. Warto mieć ciemne marzenia, tak, tak, warto mieć marzenia, ale jak mamy te marzenia, to warto właśnie te marzenia spełniać, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy spełniali te marzenia, zarówno te małe, jak i te duże. No i tego właśnie my wam życzymy, spełnienia marzeń. Półtorej minuty nam zostało do godziny siódmej, punktualnie o siódmej wiadomości, po wiadomościach prognoza pogody, no i będziemy sprawdzali tą prognozę pogody na dziś, jutro, pojutrze, bo przecież coraz bliżej jesteśmy weekendu. Na razie czwartek, ale już piątek powolutku puka do naszych drzwi, a później jest sobota i niedziela.
1: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
2: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
4: Będą kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów, o szczegółach już za chwilę. Przebudowa obwodnicy zachodniej Nowego Sącza wejdzie w kolejny etap, będą kolejne utrudnienia. I nowy żłobek w gminie Tarnów będzie miejsce dla ponad 50 dzieci. Wiadomości o siódmej, Aneta Mleczko zapraszam. 3 osoby zatrzymane, a służby zapowiadają kolejne. To bilans wspólnej operacji prokuratury i policyjnych specbiur wymierzonej w internetową szajkę, która paraliżowała kraj fałszywymi alarmami. Cyberprzestępcy brali na celownik m.in. media, polityków, a także mieszkanie rodziny prezydenta. Piotr Durys.
5: Wspólne działania praskiej prokuratury oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości koncentrują się teraz na analizie zabezpieczonych dysków i telefonów. Śledczy chcą zidentyfikować wszystkich członków tej internetowej społeczności. Prokurator Karolina Staros zapowiada, że celem jest pełne rozliczenie grupy.
6: To postępowanie będzie dalej prowadzone w kierunku ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach, a także wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności.
5: Policjanci, którzy prześwietlają sieć, wprost przyznają, że zebrany materiał dowodowy już teraz daje podstawy do planowania następnych akcji. Komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zapowiada kolejne uderzenia.
7: Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie.
5: Za wywołanie fałszywych alarmów podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.
4: Kolejny etap przebudowy obwodnicy Nowego Sącza. Od 1 czerwca zamknięty zostanie odcinek od Ronda w Podrzeczu do Ronda w Brzeznej. Równocześnie kontynuowane są prace na zamkniętym od kwietnia odcinku od skrzyżowania z ulicą Łączną w Chełmcu do skrzyżowania w rejonie składu budowlanego w Podrzeczu. Kierowcy będą musieli wybierać kolejne objazdy, mówi dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak.
8: Chcemy te prace wykonywać przy całkowitym zamknięciu tych odcinków. Będą oczywiście objazdy wyznaczone. Zawsze przy takich inwestycjach mamy dylemat, czy długo i być może jakoś w większym komforcie, czy szybko, ale przy całkowitym zamknięciu. Tutaj też widzimy, że będą dosyć głębokie wykopy, w związku z powyższym chcemy to wykonywać przy całkowitym zamknięciu.
4: Do tej pory zamknięty odcinek obwodnicy trzeba było objeżdżać drogą powiatową między Podrzeczem Świniarskim i Chełmcem oraz ulicą Limanowską. Ten objazd wciąż będzie obowiązywać. Dodatkowo od 1 czerwca kierowcy będą musieli ominąć odcinek obwodnicy między Rondem w Podrzeczu i Rondem w Brzeznej, wybierając odcinek drogi powiatowej od Ronda w Podrzeczu, a następnie pojechać drogą gminną między rondami w Brzeznej. Dodajmy też, że rondo w miejscowości Podrzecze będzie przejezdne w kierunku Brzeznej i Podegrodzie oraz w kierunku składu budowlanego w Podrzeczu. Przypomnijmy, że przebudowa obwodnicy zachodniej Nowego Sącza podzielona jest na 3 etapy o łącznej długości około 5 km. Cała inwestycja ma zostać zakończona w marcu 2027 roku, chociaż nową drogą kierowcy powinni przyjechać jeszcze w tym roku. Koszt robót to ponad 17 milionów złotych. W Koszycach Tarnowych Wielkich pod Tarnowem ma powstać największy w gminie żłobek. Samorząd pozyskał już działkę pod budowę. Obecnie trwa projektowanie, a wkrótce ruszą konsultacje. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, plan zakłada budowę żłobka od zera i uruchomienie nowej instytucji już w przyszłym roku.
9: To będzie największy żłobek w gminie Tarnów. Tam myślę, że na pewno będzie więcej niż 50 dzieci. Natomiast tak mamy rozmieszczone żłobki w gminie Tarnów, żeby każdej miejscowości był swobodny dostęp. Więc już mamy żłobek publiczny w Woli Rzymzińskiej. Funkcjonują żłobki niepubliczne w Radnej. Teraz będzie otwierany również żłobek niepubliczny z Blitowskiej Górze.
4: Działkę nieodpłatnie na rzecz gminy przekazała spółdzielnia kółek rolniczych.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Nie zawsze trzeba wyjeżdżać daleko od domu, by odkryć interesujące miejsca, mówili uczestnicy ogólnopolskiego konkursu na fotoreportaż Patrzer. Była to już piąta edycja konkursu, który zaczynał się od zasięgu diecezjalnego, a rozrósł się na cały kraj. Karol Frączek z parafii Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej, laureat głosowania internautów, w centrum swojego reportażu postawił miejscowy kościół. Jak podkreślał w rozmowie z radiem RDN, interesujące miejsca można znaleźć nawet w swoim najbliższym sąsiedztwie.
10: Te miejsca bliskie są nam tak naprawdę często dalekie. Można za rogiem znaleźć takie miejsca, gdzie możemy znajdywać różne ciekawe rzeczy. Powinniśmy patrzeć oczami Pana Boga, tak jak mówił święty Benedykt, patrzeć przez Pismo Święte, no ale też dostrzegać, czyli nie dać się rozproszyć różnym dzisiejszym rozpraszaczom, jak telefon. Telefon jako narzędzie do robienia zdjęć, czy zapisywania notatek, które możemy zebrać w jakąś jedną wielką myśl, na przykład pod fotoreportażem.
4: Konkurs został zorganizowany przez Wydział Katechetyczny Diecezji Tarnowskiej, Tarnowski Gość Niedzielny oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat medialny nad konkursem objęło radio RDN Małopolska.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Będzie chłodniej, ale nadal pogodnie. Dziś maksymalnie to tylko 19 stopni o poranku. No nie 20 stopni jak wczoraj, ale dziś o poranku to tylko 12 stopni. Ale mimo wszystko jest bardzo dobrze. Przewaga chmur zapowiadają nam synoptycy, ale w godzinach popołudniowych. Do 12, do 13 sporo słońca, błękitne niebo, wiatr północno-zachodni do 25 km na godzinę.
0: Sponsor warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Sześć i pół minuty po godzinie 7, polski czwartek, teraz Goja. Co powiesz na Rzym? No powiem tak, jestem za, tym bardziej, że o tej porze roku słoneczny, ciepły, może być troszeczkę gorący, ale mimo wszystko warto się wybrać. No to muzycznie na razie zwiedzamy wieczne miasto. Miasto Rzym i Goja.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon we...
1: Reklama.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
7: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
5: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska.
1: 28 dzień maja, kwadranse prawie już po godzinie 7, czwartek, 148 dzień roku, do końca roku 217 dni. Dziś dzień trwa na 16 godzin 19 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 36 minut, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 27 minut tylko. Tak więc tego dnia przybywa nam, cały czas nam przybywa. Wiosna w pełni, chociaż no praktycznie już powolutku ta wiosna będzie nam się kończyła, bo lato za 24 dni, czyli 74% wiosny za nami. Ale pozostajmy przy 28 dniu maja z kalendarza. 45. dziś rocznica śmierci Stefana kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Dokładnie 45 lat temu, 28 maja 1981 roku zmarł właśnie kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski w latach 1948-1981. Mąż stanu, obrońca praw człowieka, miał 79 lat. Po śmierci został uhonorowany orderem Orła Białego, a w 2021 roku został beatyfikowany. Prymas Stefan Wyszyński kierował kościołem w naszym kraju w warunkach komunistycznego ustroju. Hierarcha, który doświadczył niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, przeciwstawiał się narzucanej ideologii, aby uchronić kościół w Polsce przed frontalnym atakiem władz. W 1950 roku zgodził się na zawarcie porozumienia, jednak przy nasilonych represjach w maju 1953 roku wystosował memoriał, w którym zawarł stanowcze słowa: nie możemy, non possumus. Był to sprzeciw prymasa uważanego za interksa występującego w imieniu narodu. Podczas ostatniej przed aresztowaniem procesji Bożego Ciała w Warszawie w 1953 roku, podczas procesji wobec setek zgromadzonych wiernych, kardynał Stefan Wyszyński takie słowa przekazał wiernym.
2: Dzieci moje, prowadząc przez ulice naszej stolicy Boga żywego, rozważamy te przepiękne słowa prorocze. Mądrość Boża zbudowała sobie dom, wino zmieszała i stół zastawiła. To jest Bóg, który pragnie mieszkać wśród ludzi.
1: Wkrótce potem, 25 września 1953 roku, prymas Wyszyński został aresztowany i uwięziony na 3 lata bez aktu oskarżenia, sądu i wyroku. Podczas internowania opracował program odnowy życia religijnego w Polsce, zawarty w jasnogórskich ślubach narodu, które zostały złożone 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze przez milion zgromadzonych tam ludzi. Prymas ślubował w odosobnieniu w Komańczy. Kardynał Stefan Wyszyński wrócił do Warszawy w październiku 1956 i w przemówieniu radiowym wygłoszonym w Wigilię zwrócił się z orędziem do Polaków w kraju i za granicą.
3: Z wiarą patrzmy w żółwek betlejemski i oddajmy Matce Boga Człowieka całe życie narodu, który chce żyć nie tylko chlebem powszednim, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pragnienia i nadzieje narodu, wszystkie szlachetne jego trudy i dążenia, nas samych i wszystko, co miłujemy, składamy w dłonie macierzyńskie królowej naszej.
1: Prymas Stefan Wyszyński pozostawił po sobie duchowy testament, w którym wybaczył wszystkim ludziom, także tym, którzy go atakowali i więzili. Został pochowany w architekatedrze świętego Jana w Warszawie. A rozpoczęty w 1989 proces beatyfikacyjny kardynała Wyszyńskiego zakończył się jesienią 2019 roku. Uroczystość beatyfikacji wraz z matką Elżbietą Różą Czacką, założycielką Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, odbyła się 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Dziś wspomnienie liturgiczne błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, 28 właśnie maja. Przypomnę również dziś wspomnienie liturgiczne, 45. rocznica śmierci. To był rok 28 maja 1981 roku. Zmarł kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia.

0: RDN Małopolska.
1: To wydarzenie sprzed lat z naszego kalendarza. 20 minut mamy po godzinie 7. Do tego naszego kalendarza jeszcze powrócimy na antenie radia RDN Małopolska. Polski czwartek, teraz mrozu troszeczkę nas będzie chłodził, a już my za chwilę zespół Wilki.

0: Podzielony świat. No nie, będzie zjednoczony świat, to wszystko za sprawą piłki nożnej, bo coraz bliżej jesteśmy mistrzostw świata we piłce nożnej. Poznaliśmy już 26-osobową kadrę na najbliższe zgrupowania reprezentacji Polski, które rozpoczynają się właśnie dziś w czwartek, 28 maja. Przypominam, dwa mecze biało-czerwoni. 31 maja Wrocław z Ukrainą, później 3 czerwca w Warszawie z Nigerią, ale na chwilę przenieśmy się za oceanem. No i tutaj spoglądnijmy szczególnie na Stany Zjednoczone, bo to Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada. No i mistrzostwa świata w piłce nożnej. A tam 7 spotkań rozpoczynających się już za 2 tygodnie piłkarskich mistrzostw świata rozegranych zostanie w Miami. No i mundial, co się okazuje, częściowo pokryje się z rozpoczynającym się właśnie 1 czerwca sezonem huraganów na Atlantyku. Z tego powodu służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe stają przed takim wyzwaniem bardzo trudnym, wyzwaniem logistycznym, koniecznością przygotowania milionów turystów z zagranicy, których napływu do południowej Florydy spodziewa się w związku z mistrzostwami świata właśnie Miami. No i tutaj mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów z rozgrywaniem meczów, że tutaj ten sezon huraganów akurat w tym roku tego sezonu nie będzie. Albo zostanie przeniesiony na inny termin, ale nie, najlepiej, żeby nie było, bo wiemy, że te huragany to żywioł niszczycielski i powodują ogromne spustoszenie, dlatego tutaj najlepiej, gdyby bez żadnych problemów, a wszyscy, którzy przyjadą, no mogli się cieszyć w spokoju tymi rozgrywkami, no i żeby każdy mógł spoglądać na to błękitne niebo, które będzie towarzyszyło piłkarzom, aby tak było. Tego życzymy wszystkim tym, którzy no nie tylko wybierają się do Stanów Zjednoczonych, na przykład na Mistrzostwa Świata, ale też tym, którzy wypoczywają na przykład na Florydzie, bo wiem, że są tacy, którzy chętnie tam wyjeżdżają i szukają tego ciepła i tego wyjątkowego klimatu. A propos sportu, nie tylko piłki nożnej, no to już za chwilę jak zwykle o 7.30 na antenie Radia Arden Małopolska wiadomości sportowe.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
6: Mogą je zapewnić badania prenatalne.

0: natalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
1: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
0: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Radiowe kino plenerowe.
4: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na Dzień Dziecka połączony z seansem letniego kina plenerowego. Ron Usterka. To pełna akcji podróż dla całych rodzin, w której możemy odkryć genezę prawdziwej przyjaźni. Sobota 30 maja, godzina 20.30, Rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 18.30 animacje, zjeżdżalnie, fotobudka. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
7: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
8: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. W niedzielę zagra we Wrocławiu z Ukrainą, w środę 3 czerwca z Nigerią w Warszawie. Mowa o reprezentacji Polski w piłce nożnej. Selekcjoner Jan Urban wysłał już powołania. W gronie 26 zawodników jest 5 debiutantów, a wśród nich m.in. Karol Czubak z Motoru Lublin, który został wybrany najlepszym napastnikiem tego sezonu w Ekstraklasie. Po raz pierwszy na grupowaniu pojawią się też Mateusz Żukowski z Magdeburga, Kacper Potulski z Mainz, Oskar Wójcik z Krakowi i Norbert Wojtuszek z Jagiellonii.
9: Nowe twarze, natomiast niezbyt wiele. Nie chcemy robić nie wiadomo jakiego przeglądu. Ci zawodnicy, którzy grali mniej na przykład w eliminacjach do Mistrzostw Świata, też chcą mieć swoją szansę. Zbyt wielka rewolucja, mam na myśli próbowanie zbyt wielu zawodników, to wszystko powoduje, że nie ma płynności gry, że nie ma zrozumienia i tak dalej, a my chcielibyśmy jednak zgrywać tą drużynę, robić taką atmosferę, która pozwoli nam na jak najlepsze przygotowanie się.
8: Mówił trener Jan Urban. Dodajmy, że wśród powołanych nie brakuje Roberta Lewandowskiego. Polacy nie jadą na Mistrzostwa Świata, więc będą się przygotowywać do meczów Ligi Narodów i eliminacji do Mistrzostw Europy. Piłkarze ręczni AZS-u Akademii Tarnowskiej zdobyli srebrny medal akademickich Mistrzostw Polski. Zawody rozegrano w Opolu. W drodze do medalu w fazie grupowej Tarnowianie pokonali Uniwersytet Warszawski i Wojskową Akademię Techniczną, a przegrali z Akademią Górniczo-Hutniczą. W ćwierćfinale pokonali Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w półfinale byli lepsi od Politechniki Opolskiej, by w finale przegrać 25-28 ponownie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Srebrny medal wywalczony na akademickich Mistrzostwach Polski jest drugi w historii tarnowskiego AZS-u. Pierwszy był brąz zdobyty w 2017 roku, jeszcze pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Wracamy do piłki nożnej. Chrobry Głogów, ŁKS Łódź, Wieczysta Kraków czy Polonia Warszawa. Dziś półfinały meczów barażowych o awans do Ekstraklasy. Wiemy już, że do najwyższej klasy rozgrywkowej awansowały Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, a kolejne 4 zespoły są w grze. O 17.30 rozpocznie się półfinał, w którym Chrobry Głogów zmierzy się z ŁKS-em, a o 20.30 starcie Wieczystej Kraków z Polonią Warszawa. Zwycięzcy tych spotkań zagrają w finale barażu o Ekstraklasę, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 31 maja. 36 piłkarskich drużyn z Europy i Ameryki Południowej przyjedzie do Starego Sącza. 6 i 7 czerwca odbędzie się tu turniej Sokolika dla zawodników w wieku do lat 10. W 15 edycji imprezy pojawi się aż 18 zespołów z zagranicy, mówi organizator Tomasz Popiela.
10: Większość z Europy, w tym jedną drużynę, która przyleci do nas z Brazylii.
11: Atletico Gaucho, tak? To ta drużyna z Brazylii, a z Europy?
10: FC Barcelona po raz czwarty, FC Porto, Victoria Guimaraes, Derby Kanty, Admira Wacker, Deportivo La Coruña, Feyenoord. Tych drużyn można wymieniać naprawdę, to jest kilkanaście krajów.
8: Nie zabraknie też lokalnych drużyn, Sandecji, Dunajca Nowy Sącz, Limanowi czy Sokolików Stary Sącz. Dzień przed rozpoczęciem turnieju, czyli 5 czerwca, wszystkie drużyny wyruszą ze stadionu Sokoła w Starym Sączu i przejdą na rynek, gdzie impreza zostanie oficjalnie otwarta. Rok temu, przypomnę, turniej Sokolika wygrała FC Barcelona.
7: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Niedziecza.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Zaglądamy do stacji Meteo Mosice i sprawdzamy, jaka prognoza pogody na dziś. Przewaga chmur, ale to dopiero w godzinach popołudniowych. Do południa słońce, tak więc no, można zażywać tą witaminę D i garściami, ale my proszę pamiętać, no, żeby ten krem z filtrem jednak stosować, bo to słoneczko mocno operuje, chociaż te temperatury nie będą wysokie dzisiaj, 19 stopni, ale trzeba uważać.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Wysokie wartości bardziej przeniosły się na południe Europy, Hiszpania, Francja, czy na przykład Włochy. U nas maksymalnie 19, teraz o poranku mamy 13 stopni. Jutro w piątek 22, sobota, no chłodniejsza i troszeczkę nam się pogoda w sobotę zmieniła. 19 stopni, opady deszczu nam zapowiadają synoptycy. Niedziela 23, częściowym zachmurzeniem, ale mam nadzieję, że w ciągu dnia tego deszczu nie będzie, jak już to będzie nam, no przynajmniej niech pada nam w nocy, ale na razie w nocy bez opadów. Temperatury w nocy to od 8 do 12 stopni, chociaż ta noc, która przed nami, to temperatura tylko 5 stopni, ale kolejne noce to, tak jak mówiłem, od 11 do 12, a w przyszłym tygodniu to w nocy nawet 13 stopni i te temperatury w przyszłym tygodniu już dużo wyższe niż ta końcówka tego tygodnia. Temperatura podskoczy nam do 25-26 stopni, tak więc no będziemy, no znowu bardzo ciepło, ale w przyszłym tygodniu więcej chmur niż słońca, niestety zapowiadają nam synoptycy. 23 minuty nam zostało do godziny 8. Za chwilę jeszcze raz ulicę Tarnowa, ale wcześniej Mariusz Urbaniak.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
6: Leży dzień dziecka. 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: 13 minut nam zostało do godziny 8. No sprawdzamy tę sytuację na naszych drogach. Słonecznie, wydawałoby się, że idealne warunki do podróżowania, ale niestety kierowcy roztargnieni. Informacja dosłownie z ostatniej chwili i w tym momencie policjanci udają się na miejsce wypadku. Potrącenie pieszego na ulicy Konarskiego i to potrącenie pieszego na pasach. To są na razie wstępne informacje. Tak jak mówiłem przed chwilą, policjanci dopiero w tym momencie udają się na miejsce. Informują dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Więcej informacji w następnym naszym kolejnym spotkaniu dla zmotoryzowanych. I przypominam o tym bezpieczeństwie. Mamy tutaj szczególny apel do też i pieszych, i zmotoryzowanych o tą uwagę. No i też pamiętajcie, że ta pogoda, to słońce, ten upał, no to powoduje, że kierowcy troszeczkę roztargnieni, a tutaj trzeba się skupić na drodze. Szczególnie w tych godzinach porannych, gdzie mamy spory ruch w mieście, stoimy, zatrzymujemy się i czasami tak jest, że niektórzy kierowcy na tym zderzaku i pamiętajcie, trzeba mieć też te odległości pomiędzy pojazdami, bo nagle ktoś zahamuje, no i my już nie zdążymy, no i wtedy mamy dzwon. A tych samochodów, no będzie nam w tych godzinach porannych przybywało. Spory ruch na Narutowicza w obu kierunkach i na wysokości gdzieś mniej więcej Limanowskiego, Urszulańskiej na ulicy Narutowicza się zatrzymujemy. Zatrzymujemy się na Konarskiego na wysokości Szewskiej i Sądowej. Na Tuchowskiej też spory ruch od Drzymały powoli do Konarskiego. Na Gumińskiej podobna sytuacja od Mostowej do Dąbrowskiego. Zmożony ruch, no standardowo tej porze to ulica Klikowska od Paderewskiego, Wieniawskiego do Ronda Słackiego, Klikowska, Szkotnik, no i tutaj też na Klikowskiej od Jabłoniowej, Miętowej powoli do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, na wysokości ulicy Rzeźniczej stoimy. Gdzie jeszcze zatrzymujemy się? No zatrzymamy się na chwilę na ulicy Zblitowskiej, dojeżdżając do Chemicznej, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów. Spory ruchy też na Alejach Kwiatkowskiego, ale tylko od strony Witosa, na wysokości już Ronda Chemiczna Witosa, czyli Ronda Solidarności. Tych samochodów sznur ciągnie się nam do Czerwonych Klonów od strony Mościckiego. Spokojnie na całym odcinku. No i zobaczmy sobie jeszcze Koszycką. No w miarę przyzwoicie bym powiedział, na wysokości Sucharskiego powoli do skrzyżowania z Czerwoną Krakowską, ale na szczęście tutaj nie stoimy. Tutaj tylko ta zmiana świateł. No i te samochody nam się powolutku będą przemieszczać przez to skrzyżowanie.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: To tyle na razie z dróg. Ponownie jeszcze raz przypominam, wyjedziemy przed samą godziną 9, czyli o poranku jeszcze raz będziemy sprawdzać sytuację na tarnowskich ulicach. 9 minut do 8.

0: Berry, my zamykamy oczy. No, często nam się tak zdarza, że my zamykamy oczy i gdzieś przenosimy się w wyjątkowe miejsce. 4 minuty nam zostało do godziny 8. A propos wyjątkowych miejsc, to też o poranku będziemy się przenosić w wyjątkowe miejsce. Przeniesiemy się do Medjugorje, ale to dopiero po godzinie 10. Teraz już za chwilę na antenie Radia Demo Polska, punktualnie o 8 wiadomości, a po wiadomościach o 8.10 nasza poranna rozmowa. Słowo za słowo, dziś gościem radia będzie wójt gminy Żyraków, Marek Rączka.
1: Reklama. Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą ci drogę do kariery.
2: No to startujemy.
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery. Albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na VW Dostaw.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Będą kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów, o szczegółach już za chwilę. 20 milionów złotych strat w 3 lata, spór o ceny wody na Sądecczyźnie narasta. Świerczkowiacy zachwycili w Sopocie, tarnowscy tancerze wystąpili podczas jednego z największych wydarzeń muzycznych w Polsce. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. 3 osoby zatrzymane, a służby zapowiadają kolejne. To bilans wspólnej operacji prokuratury i policyjnych specbiur wymierzonej w internetową szajkę, która paraliżowała kraj fałszywymi alarmami. Cyberprzestępcy brali na celownik m.in. media, polityków, a także mieszkanie rodziny prezydenta. Piotr Durys.
1: Wspólne działania praskiej prokuratury oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości koncentrują się teraz na analizie zabezpieczonych dysków i telefonów. Śledczy chcą zidentyfikować wszystkich członków tej internetowej społeczności. Prokurator Karolina Staros zapowiada, że celem jest pełne rozliczenie grupy.
2: To postępowanie będzie dalej prowadzone w kierunku ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach, a także wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności.
1: Policjanci, którzy prześwietlają sieć, wprost przyznają, że zebrany materiał dowodowy już teraz daje podstawy do planowania następnych akcji. Komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zapowiada kolejne uderzenia.
3: Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie.
1: Za wywołanie fałszywych alarmów podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.
0: Sądeckie wodociągi alarmują o wielomilionowych stratach związanych z utrzymywaniem jednolitych taryf za wodę i ścieki dla Nowego Sącza oraz podsądeckich gmin będących udziałowcami spółki. Chodzi o Nawojową, Korzenną, Kamionkę Wielką i Stary Sącz. Władze spółki od około półtora roku zabiegają o zmianę taryf. Proponują, aby mieszkańcy podsądeckich gmin płacili więcej niż odbiorcy w Nowym Sączu. Zdaniem wodociągów byłoby to rozwiązanie bardziej sprawiedliwe i odpowiadające rzeczywistym kosztom dostarczania usług. Jak wylicza prezes sądeckich wodociągów Jerzy Szczecina, tylko w gminie Nawojowa w ciągu 3 lat spółka odnotowała ponad 5 milionów złotych strat. Do tych danych odniósł się wójt Nawojowej Stanisław Kiełbasa. Podkreślił, że jeśli przedstawione wyliczenia są rzetelne, to problem wynika przede wszystkim ze złego zarządzania spółką. Według niego sądeckie wodociągi nie chcą inwestować w nowe przyłącza, które mogłyby zwiększyć liczbę odbiorców i poprawić wyniki finansowe. Prezes Jerzy Szczecina odpiera zarzuty. Jak zaznacza, rozbudowa sieci na terenach o niskiej gęstości zabudowy jest ekonomicznie nieopłacalna.
4: Jeżeli my w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy mało przyłączy na kilometr, a już centrum jest zabudowane wodociągami, to jeżeli my będziemy budować dodatkowe sieci z mniejszą ilością potencjalnych odbiorców, to będziemy jeszcze większe straty generować.
0: Z danych przedstawionych przez spółkę wynika, że straty liczone są również w pozostałych podsądeckich gminach. W Starym Sączu, Korzennej i Kamionce Wielkiej łącznie w ciągu 3 lat mają przekraczać 20 milionów złotych. Większość gmin będących udziałowcami spółki opowiada się jednak za utrzymaniem jednolitej taryfy wspólnie z Nowym Sączem. Swojego stanowiska nie przedstawiła jeszcze gmina Kamionka Wielka.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji samorządowej biskup Andrzej Jerz skierował słowo wsparcia do władz polskich gmin i miast wobec presji na transkrypcję zagranicznych aktów związków jednopłciowych. Biskup wyraził solidarność z samorządowcami, którzy sprzeciwiają się wprowadzaniu takich procedur w podległych im urzędach. Istnieją wartości nadrzędne, których nie można poświęcić dla świętego spokoju, podkreślił biskup Jerz. W opublikowanym słowie wsparcia podziękował samorządowcom, którzy, jak wskazał, z odwagą oświadczyli, że nie dopuszczą w podległych im urzędach do procedur uderzających w tożsamość małżeństwa i rodziny. Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej podkreślił, że Konstytucja RP ma absolutny prymat nad prawem europejskim i międzynarodowym, a artykuł 18 ustawy zasadniczej określa małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. W ocenie hierarchy próby wdrażania procedur urzędowych z pominięciem Konstytucji są uderzeniem w suwerenność porządku prawego. Biskup Jerz w dokumencie przywołał także słowa świętego Jana Pawła II o tym, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Biskup zapewnił samorządowców o modlitwie i wsparciu Kościoła oraz ludzi dobrej woli. Z treścią dokumentu będzie się można zapoznać na rdn.pl.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Ogromne ogromne emocje, wielka scena i energia od tysięcy widzów. Zespół pieśni i tańca Świerczkowiacy z Tarnowa wystąpił podczas jednego z największych wydarzeń muzycznych w Polsce. Świerczkowiacy pojawili się na scenie Polsat Hit Festival w Operze Leśnej w Sopocie, gdzie zapewnili oprawę artystyczną dla gwiazd polskiej estrady. Tancerze wystąpili m.in. u boku zespołów Enej oraz Piersi podczas wykonywania energetycznego hitu Bałkanica. Zaproszenie do udziału w festiwalu zespół z Tarnowa otrzymał od Andrzeja Starowicza, tancerza, reżysera i choreografa, który odpowiadał za choreografię taneczną całego Polsat Hit Festival w Sopocie. O kulisach przygotowań opowiadała na antenie RDN Małopolska Ewa Kubisztal, wicedyrektor Centrum Sztuki Mościce, przy którym działa zespół Świerczkowiacy.
6: Po miesiącu prób udało się wystąpić na tej wspaniałej scenie i zaprezentować tak naprawdę przed całą Polską. Jak smakuje życie. Tancerze mówili, że to były wielkie, niesamowite emocje, ale że wielką energię dała im właśnie ta publiczność, że w momencie, kiedy wyszli na scenę i zobaczyli 5-tysięczną publiczność przed sobą, dostali takiego powera, takiej energii, że po prostu zatańczyli wspaniale, cudownie, z wielką energią.
0: Zespół pieśni i tańca Świerczkowiacy działający przy Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie istnieje nieprzerwanie od 1963 roku. Od lat pielęgnuje polską tradycję, kulturę i folklor, jednocześnie dbając o wysoki poziom artystyczny swoich występów. Przed zespołem kolejne ważne wydarzenie. Już 28 czerwca odbędzie się uroczysty koncert galowy Świerczkowiaków podsumowujący cały sezon artystyczny. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9, a już za chwilę nasi poranni goście w RDN Małopolska. Wójt gminy Żyraków Marek Rączka, Werden Nowy Sącz Mirosław Cichosz, wójt gminy Mszana Dolna, a po 9:00 audycja Rozgryźć Kościół. Dzisiaj gościem księdza Marcina Gryzły będzie ksiądz Piotr Dydorożniecki, misjonarz z Kazachstanu.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Zanim przejdziemy do naszej porannej rozmowy, no to oczywiście wcześniej czas na prognozę pogody. Tutaj na szczęście nam się nic nie zmienia, czyli słońce cały czas dominuje, ale po południu synoptycy zapowiadają, że w niektórych miejscach regionu mogą chmury nam dominować, bez opadów. Maksymalnie dziś chłodniej, dużo chłodniej niż wczoraj, bo tylko 19 stopni. Teraz o poranku mamy 14.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: A kto to?
7: To Jan Sebastian Bach.
6: A gdzie to?
7: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
6: A co to?
7: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
6: A, to ja też chcę!
7: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
6: Ło, to super!
7: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
8: Mniam! Prawdziwy smak natury!
1: Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Po reklamie.
1: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska.
1: 12 minut mamy już po godzinie 8. My przechodzimy do naszej porannej rozmowy. My słowo za słowo. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Ewa Bietronia.
0: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Naszym gościem jest Marek Rączka, wójt gminy Żeraków. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich radiosłuchaczy radia RDN Małopolska.
2: Wczoraj odbyła się sesja, radni decydowali o udzieleniu absolutorium, wotum zaufania. Jaki był wynik głosowania?
3: Tak, w dniu wczorajszym odbyła się sesja absolutoryjna, na której radni udzielają wójtowi wotum zaufania, jak również absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok poprzedni, czyli rok 2025. Zanim powiem, jaki był wynik, to się odniosę właśnie do tej sprawy. Mianowicie przepisy tak stanowią, że to organowi wykonawczemu udziela się absolutorium. W przypadku samorządów gminnych to dotyczy wójta, ale na to absolutorium pracują wszyscy i pracownicy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, ale również ten budżet kreuje Rada Gminy, która...
2: To jest za wykonanie budżetu.
3: To jest za wykonanie budżetu, ale żeby ten budżet można było realizować, wykonywać, najpierw trzeba go zatwierdzić i to się dzieje rok wcześniej, kiedy Rada Gminy przyjmuje budżet na dany rok. I z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego dołożyli. No, z satysfakcją muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o absolutorium i wotum zaufania, otrzymałem wczoraj od Rady Gminy to zaufanie, otrzymałem również absolutorium. Jest to dla mnie na pewno wielkie zobowiązanie i jestem z tego dumny, że Rada Gminy pozytywnie oceniła
2: moją
3: pracę.
2: Czyli taki prezent pan dostał, tak? Na Dzień Samorządowca bo był wczoraj.
3: Można powiedzieć, że to jest prezent, który właśnie w dniu wczorajszym, w dniu samorządowca, Rada Gminy tutaj wójtowi udzieliła wotum zaufania absolutorium, czyli w tym święcie samorządowców to taki prezent.
2: Czyli świętował pan pracując i to już od wielu, wielu lat. Przyzna się pan tutaj słuchaczom, ile to już lat w samorządzie?
3: My cały czas pracujemy, bo działalność samorządowa polega na ciągłości, realizowaniu wielu zadań, których nie można powiedzieć, że robimy sobie przerwę, tylko cały czas na rzecz społeczeństwa, między innymi tego społeczeństwa, które nas wybrało, musimy pracować. Jeżeli chodzi o mnie, to ja w samorządzie znalazłem się w roku 1994, kiedy zostałem radnym gminnym. Byłem wtedy członkiem zarządu, potem pełniłem funkcję zastępcy wójta, potem miałem przerwę, jeżeli chodzi o samorząd, jedną kadencję, a od 2010 roku pełnię funkcję wójta gminy Żyraków.
2: Są tematy trudne na pewno w samorządzie, są tematy przyjemne. Bardzo ważny temat na Podkarpaciu to powstanie aktualnie nowej drogi Mielec-Dębica. Dużo osób bierze udział w tych spotkaniach informacyjnych. My w naszych wiadomościach przedstawialiśmy tutaj zdanie w Przedsławiu, jakie jest w gminie Dębica, bo zacznijmy od tego. Ma powstać nowa droga. Jaka będzie rola tej drogi?
3: Tak, inwestor tego zadania, chodzi o województwo podkarpackie, czyli w tym momencie marszałek województwa, jak również sejmik województwa podkarpackiego przystąpił do prac określających nowy przebieg drogi wojewódzkiej łączącej, można powiedzieć w uproszczeniu, Mielec z Dębicą, z autostradą. Tutaj konkretnie chodzi o zjazd Dębica Wschód i na dzień dzisiejszy według koncepcji przygotowanej przez biuro projektowe zostały zaproponowane trzy warianty nowego przebiegu, nowym śladem drogi wojewódzkiej.
2: I jeden z wariantów ma przechodzić przez gminę Żyraków.
3: Tak, jeden z wariantów, wariant W2, został zaproponowany, aby przechodził przez gminę Żyraków, konkretnie przez trzy miejscowości: Korzeniów, Bobrowa Wola i Bobrowa, i następnie przez most na Wisłoce łączy się z gminą Dębica.
2: I co na to mieszkańcy? Bo w Przedsławiu ponad 600 osób było i żaden z wariantów tutaj mieszkańcy, samorząd podkreślają, że nie akceptują tych wariantów.
3: Jeżeli chodzi o sąsiedni samorząd, czyli Przedsław, tam akurat wszystkie trzy warianty przechodzą przez tereny gminy Przedsław i to spotkanie, o którym pani mówi, które miało miejsce w środę w zeszłym tygodniu, na tym spotkaniu mieszkańcy gminy Przedsław opowiedzieli się przeciwko każdemu z tych wariantów. Natomiast ja mogę się wypowiadać na temat wariantu W2. Również w zeszłym tygodniu zorganizowaliśmy spotkania informacyjne dla mieszkańców tych trzech miejscowości, przez które jest zaproponowany przebieg tej drogi wojewódzkiej: Bobrowa, Bobrowa Wola i Korzeniów. W spotkaniach tych uczestniczyło ponad 250 osób. To jest bardzo dużo. Jak na te trzy miejscowości i udział osób, które są zainteresowane i muszę powiedzieć zaniepokojone zaproponowanymi rozwiązaniami, które przebiegają po pierwsze blisko domów albo między domami, zbliżają się do zabudowań. Ludzie mają wielkie obawy co do hałasu, co do drgań, które powodują przejeżdżające samochody, jak również mają wiele niepokoi ich oddziaływanie środowiskowe na przykład strefy chronionego krajobrazu albo na gatunki roślin czy zwierząt, które zostaną w związku z tym wyeliminowane. Jednoznacznie chciałem powiedzieć, że na wszystkich tych trzech zebraniach mieszkańcy się opowiedzieli przeciwko wariantowi drugiemu przebiegającym przez te nasze miejscowości, gdyż te problemy, które sygnalizowali, powodują, że mieszkańcy nie są zadowoleni.
2: Mieszkańcy się wypowiadają, ale trzeba znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Wiem, że pan uczestniczył w spotkaniu z marszałkiem województwa podkarpackiego.
3: W dniu wczorajszym w Pustkowie odbyła się konferencja prasowa, której uczestniczył marszałek województwa jako główny inwestor tego rozwiązania i również miał możliwość wysłuchania naszych uwag samorządowców, bo uczestniczyli w niej wszyscy samorządowcy i starostowie powiatu dębickiego-mieleckiego, wójtowie gminy Żyraków, Dębica, Ostrów, Przedsław i zgłaszaliśmy swoje, jak również przedstawiciele grup społecznych, miejscowości, przez które przechodzą te poszczególne warianty, gdzie wypowiedzieliśmy się jednoznacznie co do uwag, które są na etapie informacyjnym zgłaszane przez tychże mieszkańców.
2: I jak to podsumował wszystko marszałek? Co dalej?
3: Znaczy, na pewno jest to początkowa faza, powiedzmy, proponowania przebiegu nowych rozwiązań. Ja odniosę się do wariantu W2. Według opracowania, które przedstawili firma konsultingowa, która przedstawiła to rozwiązanie, określa, że jako najmniej, powiedzmy, korzystny pod względem kosztów, pod względem długości i w tym momencie również należy się liczyć z opiniami mieszkańców, którzy jednoznacznie się wypowiedzieli przeciwko temu wariantowi. Ja zobowiązany przez mieszkańców i również jako mieszkaniec jednej z tych miejscowości, przez które również w tym momencie twierdzę, że należy zrezygnować z wariantu drugiego. Natomiast odpowiadając na pytanie, marszałek w dniu wczorajszym po wysłuchaniu naszych wszystkich uwag stwierdził, że jeszcze to nie jest ostateczna decyzja, który z tych wariantów będzie realizowany, bo są różne propozycje, pojawiają się nowe, być może pojawią się nowe warianty, które w dniu wczorajszym wybrzmiały na tym spotkaniu, jak również będą jeszcze konsultowane i proponowane inne rozwiązania.
2: Dobrze, że ten głos mieszkańców jest brany pod uwagę, że są te spotkania, ale na pewno ci, którzy przy tej aktualnej drodze mieszkają, też chyba już mają dość i chcieliby nowego rozwiązania, nowej drogi.
3: I właśnie w dniu wczorajszym marszałek zwrócił uwagę, że oprócz protestów ludzi, którzy są brani pod uwagę, czy są w obszarze projektowanych, czy proponowanych rozwiązań tych wariantów 1, 2, 3, również zaczynają protestować mieszkający przy obecnej drodze tej wojewódzkiej, gdzie dla nich uciążliwość hałasu przejeżdżających samochodów jest bardzo duża. W związku z powyższym oczekują na rozwiązania, które odciążą obecną drogę wojewódzką i ten ruch zostanie skierowany w inne tereny.
2: A nowa droga to kwestia lat, chyba z tego, co słyszymy, skoro...
3: Na dzień wczorajszy marszałek sam powiedział, że nie ma widocznych na dzień dzisiejszy dzisiejszy póki co źródeł nawet finansowania, a to jest droga, która według opracowanych wariantów zamyka się w kwotach od 800 do miliarda 300 milionów złotych, więc to są potężne pieniądze, na które trzeba mieć zabezpieczenie, czy to w postaci środków zewnętrznych, czy środków rządowych, bo na pewno samorządy same nie uniosą takiego rozwiązania.
2: Do tego tematu oczywiście, że będziemy wracać. Ważny temat na Podkarpaciu. Po inwestycjach porozmawiajmy. Kilka gmin realizuje projekt na terenie Dębicko-Robczyckiego obszaru funkcjonalnego. Gmina Żeraków jest liderem. To ile ścieżek rowerowych będzie u was?
3: Akurat w obszarze budowy ścieżek rowerowych te cztery samorządy porozumiały się i my jako Żyraków zostaliśmy wyznaczeni liderem. Tutaj uczestniczą wszystkie cztery samorządy, czyli miasto Dębica, gmina Dębica, miasto i gmina Robczyce oraz gmina Żyraków. Na dzień dzisiejszy będziemy realizować pierwszy etap budowy ścieżek rowerowych. Mówię o gminie Żyraków, który połączy mosty na Wisłoce w Zawierzchu, czyli łączący naszą gminę z miastem Dębica i będzie przebiegać przez miejscowości Zawierzbie, Żyraków, Wola Żyrakowska i Bobrowa do mostu w Brzeźnicy, który łączy gminę naszą Żyraków z gminą Dębica. Jest to około 10 kilometrów. Będzie to albo budowane na wałach przeciwpowodziowych, albo w ciągu dróg istniejących dróg gminnych bądź dróg powiatowych, co również przyczyni się na pewno do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na tych drogach. Jest to jakaś alternatywa dla ruchu samochodowego. Pozwoli na korzystanie rowerzystom choćby nawet w drodze do pracy, czy w drodze do szkół, czy do punktów przesiadkowych, a jak również będzie atrakcją turystyczną dla wszystkich tych, którzy będą chcieli korzystać z tych rozwiązań.
2: Jak idą przygotowania do rozbudowy Centrum Kultury w Woli Żyrakowskiej?
3: No i tutaj jest dobra wiadomość. W dniu wczorajszym otworzyliśmy oferty, które zostały złożone w przetargu. Jest 16 ofert, które teraz będą musiały być zweryfikowane. Jeżeli uda się poprawnie najtańszą ofertę, to rozstrzygnąć i podpisać umowę, to będziemy poniżej progu tego, który mamy zabezpieczone środki.
2: Dużo tych ofert.
3: Tak, jest duże zainteresowanie.
2: Firmy walczą akurat o zamówienia.
3: Nie ukrywam, że z dużym niepokojem czekaliśmy na otwarcie tych ofert, bo tak jak pokazują ostatnio otwierane przetargi, dużo jest takich przetargów, które ze względu na to, że są wyższe

0: wyremontować i dostosować akurat dla potrzeb osób starszych.
1: Skoro o seniorach, to na koniec o najmłodszych, tym bardziej, że się Dzień Dziecka zbliża. Jak wypadł nabór do przedszkoli, do żłobków, do szkół na terenie gminy Żeraków?
0: Zakończyliśmy nabory właśnie do tych naszych placówek, czy opiekuńczych, czy przedszkolnych. Opiekuńcze to są żłobki. Oczywiście od 1 września rusza u nas kolejny żłobek w miejscowości, tym razem Żyraków. Na Zawierzchu już od kilku lat funkcjonuje i tutaj akurat nabór jest pełny. 63 dzieci na Zawierzchu, 20 dzieci w Żyrakowie i tutaj mamy pełną obsadę. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkola, mamy tych przedszkoli na dzień dzisiejszy 5 jako samodzielne przedszkola działające w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych. Tam jest kilka miejsc wolnych. No niestety musimy, patrząc na demografię, która od kilku lat jest niepokojąca, jeżeli chodzi o ilość urodzeń, to tych dzieci pozostało jeszcze trochę wolnych miejsc i tutaj jeżeli...
1: Ale to wszędzie w samorządach tak, ten problem występuje.
0: To nie jest problem tylko gminy Żyraków, to jest problem ogólnokrajowy. W związku z powyższym tutaj pojawiają się wolne miejsca. Niemniej jednak zachęcamy, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to jak najbardziej są jeszcze przedszkola, w których są wolne miejsca i można skorzystać z oferty.
1: Ten problem demografii dotyczy samorządowców, bo wczoraj chociażby z okazji Dnia Samorządowca też pytałam o te wyzwania i ta demografia się pojawia, bo przecież i subwencja oświatowa i właśnie tych miejsc nadal sporo i podobnie zresztą w Tarnowie sytuacja wygląda. Patrzę na zegar, musimy kończyć, więc wszystkie dzieciaki pewnie pozdrowimy w tym miejscu i rodziców z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.
0: Kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Matki, za kilka dni jest Dzień Dziecka, więc wszystkim rodzinom i rodzicom, i mamom, i tatom, i dzieciom najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim jak najmniej problemów, dużo zdrowia i uśmiechu na co dzień. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję pani redaktor. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom.
1: My też dziękujemy. Marek Rączka, wójt gminy Żyraków, był naszym porannym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. RDN Małopolska.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z kart. Na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
11: A gdyby tak to zmienić?
12: A gdyby tak to zmienić?
10: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
13: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy.

0: nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
1: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
2: Hyundai.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: 14-15 stopni meteorologiczne wskazuje naszym radiowym termometr. Niebo błękitne, słońce do godzin południowych do 13. Po południu synoptycy zapowiadają nam częściowe zachmurzenie. Maksymalnie w ciągu dnia to 19 stopni. Jutro już temperatura troszeczkę wyższa, 22. Kolejne dni to nawet 24. W nocy 6 stopni.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Przez najbliższe dni trochę słońca, trochę chmur, a nawet im opady deszczu nam zapowiadają synoptycy i te opady deszczu, lekkie opady deszczu w sobotę 30 maja. 28 minut do godziny 9.
7: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
10: Polski czwartek. Przypominamy, dziś gramy wyłącznie po polsku. Teraz duecik Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski, Remedium.

0: Reklama.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
5: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
6: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
8: Leży Dzień Dziecka! Nie! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
9: Gdy jesteś po 50, masz doświadczenie, które może stać się początkiem czegoś nowego. Projekt Doświadczenie to akcji, Srebrny Start dla osób 50+, zaprasza mieszkańców Tarnowa na bezpłatne szkolenia i warsztaty. Dowiedz się, jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, a także jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w internecie. A na zakończenie, bezpłatny wyjazd.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Kwadrans nam został do godziny 9. Czas wyjechać na nasze ulice i przypomnieniem o wypadku na ulicy Konarskiego, potrącenie 14-latka na pasach. Cały czas trwają tam czynności policyjne. Chłopiec doznał potłuczeń, został przewieziony do szpitala. Ruch na Konarskiego naprzemienny, tak więc prosimy o ostrożną jazdę. No i przypominamy wszystkim zmotoryzowanym, noga z gazu, powoli, moi kochani, rozglądamy się dookoła. Prośba też do pieszych, też tutaj szczególnie pamiętajcie o tej uwadze, a szczególnie właśnie podczas przejścia przez jezdnię. No i też przypomnienie, że coraz więcej tych naszych rowerzystów na tych naszych drogach, pogoda sprzyja przemieszczaniu się na tych naszych rowerach, tak więc tutaj też apel do wszystkich praktycznie na naszych drogach o to bezpieczeństwo. No i pamiętajcie, że te warunki pogodowe w ciągu dnia się będą zmieniać, no i te warunki zmienne też będą powodować, że niektórzy kierowcy troszeczkę mniej będą skupiać się na tym, co przed nimi, a będą bardziej się skupiać na tym, co obok nich. No i często właśnie, jak mówią tutaj statystyki, właśnie podczas takiej pogody, czyli słońca, błękitnego nieba, dochodzi częściej do wypadków na naszych drogach. Dlatego tutaj apel o tą jazdę ostrożną i bezpieczną. No i a propos tej jazdy, sprawdzamy ulicę Tarnowa przed 9. No w dalszym ciągu tutaj spory ruch. Zatrzymujemy się w paru punktach naszego miasta. Między innymi zatrzymujemy się na Szujskiego, dojeżdżając do Szkotni, jadąc w kierunku Mościc. Podobna sytuacja Klikowska od Paderewskiego do Ronda Słowackiego. Szkotni w kierunku Solidarności też powolutku sznur samochodów. Luźniej na Rondzie Elektrycznym Wyszyńskiego. Wzmożony ruch na Mickiewicza. Podobna sytuacja do Krakowska od Dworcowej do Narutowicza. Krakowska-Sikorskiego, do tego Ronda, jeden samochód za drugim. Również tych samochodów więcej na Narutowicza w kierunku Konarskiego od Limanowskiego, Urszulańskiej tutaj powoli do skrzyżowania z ulicą Tuchowską. Krótki postój na ulicy Gumnickiej dojeżdżając do Dąbrowskiego. No i zobaczmy sobie jeszcze na ulicę Koszycką. Jak wygląda teraz sytuacja na poranku? Spokojnie. Praktycznie cały dzień na ulicy Koszyckiej bez utrudnień dojeżdżamy do samego skrzyżowania Czerwona i ulica Krakowska.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: I a propos ładnej pogody, no już myślami jesteśmy na wakacjach. Są tacy, którzy na wakacje wybierą się swoim samochodem. Warto przypomnieć sobie, przybliżyć przepisy ruchu drogowego, nie tylko tutaj u nas w kraju, ale również i poza granicami naszego kraju, bez względu na to, gdzie się będziemy wybierać. A na przykład, jeżeli ktoś wybiera się do Włoch, a wielu kierowców jest takich, którzy wybierają właśnie ten kierunek, no to proszę pamiętać, że opony zimowe we Włoszech nie. I tutaj nie tak jak u nas w kraju, że nie ma tego obowiązku. Tutaj bardziej policjanci skupiają się na stanie bieżnika i tutaj sprawdzają, kontrolują ten stan bieżnika. W Polsce nie ma obowiązku takiego sezonowego wymiany opon, ale we Włoszech, no tutaj już są te zmiany i kierowcy mogą otrzymać mandat nawet do 7000 zł za jazdę na zimowych oponach po sezonie, jeśli indeks prędkości ogumienia jest niższy niż wymagany na przykład dla pojazdu. Mandaty nakładane są na osoby już po 15 maja, które nie wymieniły zimówek z nieodpowiednim indeksem prędkości, a w najpoważniejszych przypadkach policja może zatrzymać na przykład dowód rejestracyjny, skierować pojazd na dodatkowe badania. Tak więc proszę o tym pamiętać i nie zapominać, żeby sprawdzić, jak wyglądają przepisy w innych państwach, żeby później się nie okazało, że ten nasz wymarzony urlop wygląda troszeczkę inaczej niż sobie zaplanowaliśmy. 10 minut nam zostało do godziny 9. Urlopowo? No troszeczkę tak, bo to opowieść zapisana na barowej serwetce i zespół Rotary.

0: może cię kocham jeszcze, nie wiem, może.
1: Chce mi się śmiać, chce mi się płakać.
0: Jak zaraz tutaj nie wrócisz i nie zabierzesz mnie stąd, to ja zamknę oczy i już się nie obudzę. Zamknę, zamykam, zasypiam i już mnie nie ma. Poszedłeś sobie.

Pokochała deszcz. No tak, są tacy, którzy my kochają deszcz, ale są też tacy, którzy my kochają słońce. I ci, którzy my kochają słońce, no to mają teraz powód do zadowolenia. Słoneczko nam świeci. Jak długo w pogodzie? My będziemy sprawdzali po wiadomościach, czyli za 3 minuty, punktualnie o 9 na wiadomości. Natomiast po wiadomościach, przypominam, dziś czwartek, czyli jak zwykle my po godzinie 9 audycja Rozgryźć Kościół, a dziś gościem radia będzie ksiądz Piotr Dydo Różniecki, misjonarz z Kazachstanu, i ta rozmowa o 9:10.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
5: Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
1: Po reklamie.
6: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
0: RDN Małopolska.
7: Potrącenie 14-latka na pasach w Tarnowie. Chłopiec trafił do szpitala. Jest kompromis wokół ustawy łańcuchowej, o szczegółach już za chwilę. Najpóźniej do połowy czerwca gmina Muszyna ma otrzymać uzgodnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie reaktywacji wyciągów narciarskich w Szczawniku. I nowa płyta z kompozycjami Mozarta z Tarnowa na okrągły jubileusz. Pueri Cantores Tarnowienses ma już 45 lat. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Na początek jednak...
8: Ważna informacja.
7: Do groźnego wypadku doszło dziś rano w Tarnowie. Około godziny 7:30 na przejściu dla pieszych potrącony został 14-letni chłopiec. Samochodem osobowym kierował około 80-letni mężczyzna. Nastolatek doznał poważnych obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala. Na szczęście mimo odniesionych obrażeń życiu chłopca nie zagraża niebezpieczeństwo. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają tarnowscy policjanci.
9: Dziś około godziny 7:30 doszło do zdarzenia drogowego przy ulicy Narutowicza. Kierujący osobową Hondą mężczyzna w wieku około 80 lat nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącemu przez przejście 14-latkowi. Chłopak znajdował się już na przejściu. W wyniku zdarzenia chłopiec doznał poważnych obrażeń, trafił do szpitala, natomiast jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na ten moment pracują tam funkcjonariusze. Kierujący samochodem podczas zdarzenia był trzeźwy.
7: Mówił aspirant Kamil Wójcik z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. W miejscu zdarzenia mogą wciąż występować chwilowe utrudnienia.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Jest kompromis wokół ustawy łańcuchowej, mówią posłowie większości rządowej i opozycji. W Sejmie debatowano nad nowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że projekt uwzględnia zastrzeżenia prezydenta do poprzedniej ustawy łańcuchowej. Nie ma w nim wymogów dotyczących wielkości kojców.
10: Udało nam się dojść do porozumienia, czyli wyeliminowaliśmy z tej ustawy te najbardziej szkodliwe i kontrowersyjne zapisy dotyczące wielkości tych kojców. To ma zostać przesunięte do rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa. Ja zakładam i mam taką nadzieję, a w zasadzie jestem przekonany, że ministerstwo podejdzie do tego w sposób rozsądny, rozważny.
7: W nowym projekcie znalazł się zapis, aby nowe wymagania dotyczyły także kotów. Najpóźniej do połowy czerwca gmina Muszyna ma otrzymać uzgodnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie reaktywacji wyciągów narciarskich w Szczawniku. Decyzję ma przekazać Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. To już drugi tego typu poprawiony dokument, bo pierwsza decyzja była negatywna. RDOŚ stwierdził m.in., że inwestycja ingeruje w miejsca przebywania niedźwiedzi i rysi.
11: PKL musiało zejść z niektórych propozycji dotyczących właśnie uatrakcyjnienia tego przedsięwzięcia zarówno w okresie letnim czy zimowym. Musiało skrócić czas funkcjonowania tej kolejki ze względu na obawy, że możemy tutaj dokonać jakichś zakłóceń w przyrodzie, czyli szczególnie chodzi o zwierzynę tą dużą. Mam nadzieję, że w tym przypadku nie ma za bardzo już czego tutaj się doszukiwać, że coś jest nie tak, bo wszystko jest zgodnie z życzeniem, zgodnie z oczekiwaniami RDOŚ-u przygotowane.
7: Mówił burmistrz Muszyny Jan Golba, który ma nadzieję, że tym razem decyzja będzie pozytywna. Projekt odnowienia stacji narciarskiej w Szczewniku stanął w miejscu w ubiegłym roku właśnie ze względu na brak zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Od momentu rozpoczęcia całego procesu uzgadniania raportu o oddziaływaniu na środowisko minęły już 2 lata. Gmina Muszyna ma nadzieję, że tym razem sprawa zostanie zamknięta, co pozwoli ruszyć krok dalej, czyli uzyskać decyzję środowiskową na całą inwestycję.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Chłopięcy chór katedralny Pueri Cantores Tarnowienses obchodzi jubileusz 45-lecia. Założony w 1981 roku przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie przez księdza Andrzeja Zająca, chór ma na swoim koncie 9 płyt. Teraz okrągłą rocznicę chce przypieczętować kolejną. Dyrygentem chóru od 2008 roku jest ksiądz dr Grzegorz Piekarz. Jak mówi dla RDN Małopolska, 10. płyta zostanie poświęcona wyjątkowemu tarnowskiemu artyście, który był nazywany cudownym dzieckiem, a nawet polskim Mozartem z Tarnowa.
12: Był takim geniuszem, można powiedzieć, muzyki. Jeśli na lat 26 już miał ponad 100 kompozycji, w tym ponad 10 mszy. Płyta będzie zawierała m.in. 2 msze, które są w ogóle nieznane. Chodzi tutaj o rekwiem, mszę żałobną Józefa Władysława Krogulskiego, którą napisał jak miał 20 lat, i mszę pasterską, która jest oznaczona numerem 10 na jego partyturze.
7: Te dzieła ujrzały światło dzienne właśnie dzięki chórowi Pueri Cantores Tarnowienses. Ksiądz Grzegorz Piekarz zwraca uwagę, jak mało znanym artystą był pochodzący z Tarnowa Józef Władysław Krogulski, który w wieku zaledwie 9 lat dał swój pierwszy koncert w tarnowskiej katedrze. O jego talencie było głośno w całym kraju. Nazywano go m.in. najbardziej utalentowanym nastolatkiem w historii polskiej muzyki, a nawet Mozartem z Polski. W Tarnowie do dziś stoi jego rodzinny dom. Zmarł bardzo młodo, bo mając zaledwie 26 lat, na gruźlicę.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Słonecznie, coraz cieplej nam się robi. Ile wskazuje nasz radiowy termometr? No już na nim mamy 15 stopni, a maksymalnie to dziś 19 stopni. Troszeczkę sobie odpoczniemy od wczorajszego upału, bo przecież termometry wczoraj wskazywały nawet 30 stopni. W nocy 6, jutro 22 stopnie, ale synoptycy zapowiadają nam po południu częściowe zachmurzenie.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
4: Reklama.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
6: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
1: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
7: Już 30 i 31 maja Pilsno zaprasza na wyjątkowy weekend w ramach wydarzenia Fundusze Europejskie wokół nas Wielki Finał. Sobota to muzyczne emocje i wielkie sceniczne show. O 17.40 wystąpi Roxy, jedna z najpopularniejszych młodych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawi się także Kevin Easton, znany z programu Europa da się lubić. Wieczór zakończy koncert zespołu Acoustic Freaks, pełen rockowej energii i wyjątkowego klimatu. Niedziela to rodzinne święto pełne atrakcji, mini wioska językowa, dmuchańce, kreatywne warsztaty dla dzieci, pokazy pierwszej pomocy, europejskie smakołyki, animacje oraz wielkie piana party. Wszystkie atrakcje i koncerty są bezpłatne. Pilsno, 30 i 31 maja. Nie może Was zabraknąć. Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej.
4: Po reklamie.
1: Autopromocja.
8: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
1: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska.
1: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10 ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam.
2: A dziś w naszej audycji zawędrujemy aż do Azji Środkowej, a to za sprawą mojego gościa, ksiądz Piotr Dydo-Rożniecki, od 8 lat misjonarz posługujący w Kazachstanie, jest moim Państwa gościem. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Jak dobrze pamiętam, to ostatnio w tym studiu widzieliśmy się 2 lata temu, rozmawialiśmy wtedy o pracy, o tych wyzwaniach misyjnych na terenach Azji Środkowej. Co sprawia, że będąc właściwie już kolejny raz na urlopie tutaj w Polsce, chce się wracać do Kazachstanu?
3: No, myślę, warto zobaczyć, że to jest część serca zostawiona w Kazachstanie, która tam już te 8 lat, czyli można powiedzieć, dziękując Panu Bogu za 14 lat kapłaństwa, większość spędziłem za granicą w Kazachstanie, na stepie, w Azji Środkowej i no, jak myślę, pasterz, który jest między owcami i chcąc pachnąć owcami i pragnie też tam wrócić, ponieważ to jest ten kawałek życia, który Pan Bóg tam posłał. I tam jestem, czuję się potrzebny.
2: Hasło obecnego roku duszpasterskiego brzmi uczniowie, misjonarze. Czego po 8 latach pracy w Kazachstanie można się nauczyć w pracy, ale też podejściu do tamtejszych ludzi, ale także w takim duszpasterstwie?
3: No, pierwszą rzeczą, którą zawsze powtarzam odnośnie Kazachstanu, że on wiele rzeczy wyciąga, ten step. Nie tylko temperatura bardzo skrajna, ale to spotkanie ze schematami, które przywożę, przywozimy w różne miejsca, bo to nie muszą być misje. Może być inna parafia, może być inna praca. Ten bagaż doświadczeń i pozytywnych, i tych negatywnych. I to spotkanie z rzeczywistością. Kościół misyjny w Kazachstanie Zachodnim powstał w 1999 roku, a więc 27 lat temu. I w tym czasie wiele rzeczy się kształtuje. Czuć tą odpowiedzialność odnośnie tego, co jest niezbędne, co jest ważne, a co może chwilę później warto jeszcze prowadzić, ale przede wszystkim słuchać ludzi, bo w parafii, gdzie jest mała wspólnota 20-30 parafian, gdzie znamy się bardzo dobrze, mamy też taką możliwość, żeby powiedzieć sobie te dobre rzeczy i te trudniejsze i tak kształtować to życie parafialne na misjach. Więc Kazachstan, myślę, że ucz przede wszystkim tego, żeby słuchać nie tylko Boga, przede wszystkim swoich myśli, ale drugiego człowieka.
2: Czyli misje pozwalają lepiej słuchać drugiego człowieka?
3: Tak mi się wydaje, że to jest taki ten proces, ponieważ nie mogę powiedzieć po prostu na tak, że poznałem Kazachstan czy Kazachów, dalej go poznaję i się uczę, nieraz bardzo pokornie. Mhm.
2: A przypomnijmy naszym słuchaczom i może nakreślmy, jak wygląda posługa księdza w Kazachstanie, tak od strony duszpasterskiej, misyjnej, bo to jest dość ciekawe, jeśli chodzi na przykład o terytorium, żebyśmy mieli wyobrażenie, w jakiej części, jak ta posługa wygląda w takich realiach w Kazachstanie.
3: Dokładnie, bo Kazachstan jest zupełnie inny od Polski. Jedno województwo w Kazachstanie jest terytorialnie wielkości Polski, można powiedzieć, ponieważ Kazachstan jako terytorium jest 9 razy większy od Polski, a posiada tylko 20 milionów mieszkańców. I odległości między miastami, czy nie tylko między parafiami, ale między miastami, to nieraz 230-800 kilometrów. I na stepie rozsiani ludzie, którzy mieszkają w klimacie skrajnym, bo przeżyłem zimą minus 40, a latem prawie plus 60, można powiedzieć. I tam żyją ludzie, którzy każdego dnia wstają, działają i nieraz szukają tego Pana Boga, różnie pojętego. I też w kościele katolickim, który w różnych częściach Kazachstanu był obecny, a na zachodzie, gdzie pracuję od ponad 25 lat. Więc to tak, ten klimat Kazachstanu, myślę, że jest taki specyficzny, gdzie większość kraju to muzułmanie, ponieważ to jest też inna specyfika. Ich wychowani może jesteśmy w Polsce, nasi słuchacze i ja sam, gdzie może nigdy nie widzieliśmy muzułmanina, może nawet grekokatolika, prawosławnego czy wyznawcy judaizmu. I inaczej to wygląda, ponieważ konfrontujemy się z tą rzeczywistością pytaniem o siebie. No, takim dla mnie przykładem jest, że przez 8 lat w Polsce może jedna osoba zapytała mnie odnośnie celibatu, a tam nie ma może tygodnia spotkania, jak jestem, kim jestem księdzem, a przyjechałem z rodziną czy bez, dlaczego żyje w celibacie, jak to wygląda, i to są te spotkania, taka prosta ewangelizacja na coś, co może tutaj do tego tak przywykliśmy, albo nie pytamy. Mhm.
2: 6 lat pracował ksiądz w naszej diecezji, potem już od 8 lat w Kazachstanie. Kiedy wyjechałeś z diecezji, to co trzeba było zmienić? Takie pierwsze w myśleniu, w podejściu, tam właśnie, kiedy dotarłeś do Azji Środkowej?
3: Myślę, że to było takie, taka pewność siebie. No, że 6 lat to już te wszystkie cykl świąteczny, Wielkanoc, Boże Narodzenie, święta liturgiczne. Jestem już jakoś przygotowany, tylko zmienię język na rosyjski, którego totalnie nie umiałem i uczyłem się na miejscu. I pokornie w pierwszej parafii, gdzie pracowałem wraz z księdzem Piotrem Kluzą z naszej tarnowskiej diecezji pochodzącym, który dalej tam proboszczuje, ucząc się z tymi ludźmi czytać, mówić. I nawet jak pamiętam, w pierwszych miesiącach czytałem Ewangelię, te słowa były no dłuższe, jak oni ze mną niejako sylabizowali, żeby pomóc mi przeczytać, czy bardzo chętnie, jak brakowało słowa, że masz już napisane, bo ponosisz głowę z kartki, albo mówisz z głowy i brakuje tego jednego słowa tak ważnego i ci pomagali, że to jest taka otwartość na to, ale zrozumienie tego, że w jakimś tam pojęciu ta doskonałość kapłańska, ludzka jest bardzo ułomna i dosadnie to można było poczuć taki w sposób pozytywny, ponieważ ludzie, którzy chętni byli do pomocy, czy pomagają i są otwarci na to, to jest, myślę, taki ważny też ważny owoc tego.
2: W tym roku, 18 października, będziemy przeżywali po raz setny Światowy Dzień Misyjny. Papież Leon XIV wystosował orędzie z tej okazji, w którym możemy przeczytać takie słowa. Tutaj cytat. Pierwszą odpowiedzialnością misyjną Kościoła jest odnawianie i podtrzymywanie żywej, duchowej i braterskiej jedności między jego członkami. Jak te słowa realizują się konkretnie w Kazachstanie, gdzie katolicy, jak dobrze wiemy, w tym kraju stanowią mniej niż 1% ludności?
3: No, myślę właśnie, że ta konkretna może liczba, statystyka pomaga zrozumieć to, że może nasi słuchacze pochodzicie, jesteśmy z różnych parafii. Ja sam pochodzę z miejscowości, z miasta Mielec 60-tysięcznego, gdzie jest kilka parafii, są duże parafie i może trudno znać współparafianina. Duża jest ta migracja, a w Kazachstanie, gdzie odległości między parafiami to 230, 500, 800 kilometrów, no mogę powiedzieć, że dużą część katolików z Kazachstanu już poznałem. Na różnych spotkaniach z młodzieżą, z dorosłymi, nawet pielgrzymując do sanktuarium, do Oziornego, zatrzymujemy się w kilku parafiach. Tam nas przyjmują w domach, w mieszkaniach, w parafii. Tamtejsi parafianie, możemy się poznać. I to jest podejście takie bardzo konkretne do człowieka, którego znam, znają się, są te znajomości nawiązywane, czasem może i małżeństwa, ponieważ między katolikami, ale kiedy katolicy to 0,01%, gdzie w mieście, gdzie pracuje Kulsary, jest 60 tysięcy mieszkańców, a katolików jest 30 i parafia znośnie to albo 230 na północ kilometrów, albo na południe 800. No, ta walka o to, żeby być na mszy świętej, ktoś przyjeżdża 200 kilometrów, to mogę zadać sobie pytanie, będąc w Polsce, w tarnowskiej diecezji, gdzie może jadąc, szczególnie w maju, to tak bardzo pozytywnie też zachwyca wieczorem, gdzie ludzie gromadzimy się przy kapliczkach, śpiewamy litanię loretańską. No, tego przywileju Kazachstan nie ma, że nie możemy publicznie manifestować swojej wiary poza ogrodzeniem Kościoła, ale to dotyczy wszystkich wyznań, więc to nie jest dyskryminacja tylko katolików, ale takie prawo laickie w Kazachstanie, które może nie jest jedną główną przeszkodą, ale pomaga w takiej ewangelizacji i spotkaniu w domowym kościele, za stołem, czy po mszy świętej, czy urodzin.
2: Kazachstan, jak mówimy, to kraj wielu kultur, wielu też religii. Jak w takim tyglu religijno-kulturalnym odnajduje się chrześcijaństwo i co jest takim wyzwaniem dzisiaj dla chrześcijaństwa właśnie w Azji Środkowej?
3: Chcę się podzielić taką myślą, którą nasz tarnowski misjonarz obecny z Kirgistanu, ksiądz Janusz Potok, przekazał, jak się widzieliśmy w kwietniu na spotkaniu tarnowskich kapłanów pracujących w Kazachstanie i w Kirgistanie, taką myśl zostawił, która u mnie pracuje w sercu, nawiązał do adhortacji Ecclesia in Asia z 1999 roku, która mówi rzecz banalną, że Jezus zaczynał ewangelizację z Azji. No, Izrael to Azja. A obecnie jeszcze Azja jest najmniej zewangelizowanym kontynentem. Mhm. Że poszli w różne strony po pięćdziesiątnicy, a ten czas Kościoła w Azji, jak wtedy Jan Paweł II mówił, w 1999 roku to jest czas, który przyjdzie na Kościół w Kazachstanie. I nie chodzi o statystyki, bo w taki sposób możemy pewne rzeczy wymiernie też zobaczyć oczywiście, ale to oczekiwanie i ufność, tak jak ten setny dzień misyjny, można powiedzieć, że kolejny raz nawiązujemy i patrzymy na misję Kościoła, bo możemy być misjonarzami tylko na innym kontynencie, ale może przede wszystkim tam, gdzie jesteśmy, w domu, może w bloku. Często tak pytają, jak realizować to podejście misyjne w swojej parafii. To taki myśl od paru lat mi towarzyszy, że może wiesz, że jest osoba chora, cierpiąca w twojej klatce, w bloku, może dom obok. Od strony ludzkiej może warto zapytać o zakupy, może pomóc posprzątać, nie tylko przed świętami, ale może zadbać o to, żeby kapłan na pierwszy piątek miesiąca przyjechał z komunią świętą i będziesz tym misjonarzem, który troszczy się o kapłana.
2: Ja wrócę jeszcze do cytowanego wcześniej orędzia papieża Leona XIV, gdzie papież napisał na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny: jeśli jedność jest warunkiem misji, to miłość jest jej istotą. Czy na przestrzeni już ponad 27 lat ewangelizacji tarnowskich misjonarzy w Kazachstanie zmienił się sposób i metody głoszenia Ewangelii? Jak dzisiaj tamtejsza ludność przyjmuje chrześcijańskie przesłanie?
3: No właśnie, ta miłość, którą papież wspomina i wspomniałeś, jest taką ważną sprawą, ponieważ mam takie podejście, że staram się latać i latam samolotem w sutannie. No, kraj muzułmański, może ktoś powie, że to może dziwne, ale dzięki temu na różnych lotniskach spotykam osoby, czy na Watyrał, które mówią: pamiętamy tego księdza. On mi pomógł. Może w prostej rzeczy, albo przetłumaczyć coś na język z niemieckiego na rosyjski, albo pomógł w dokumentach. I to dobro, które na pierwszy rzut oka nie jest ewangelizacyjne, ale jest spotkaniem z tym, że jest ktoś, obcokrajowiec, który bezinteresownie pomaga, jest księdzem, jest chrześcijaninem, i to się buduje według mnie jedność mimo różnorodności, ponieważ w Kazachstanie samych narodowości jest ponad 123. Jest tyle narodowości w Kazachstanie i myślę, że to pomaga Kazachstanowi, że żyją w spokoju, w jedności, bo są do tego przyzwyczajeni w sposób pozytywny, że widzą, że nie jest ważne, czy ty jesteś Kazachem, Rosjaninem, Ormianinem, Polakiem, Niemcem, żyjesz razem i dalej funkcjonujesz. Narodowość tego nie warunkuje i dzięki temu można podejmować różne działania między chrześcijanami. Powoli to też się udaje. No oczywiście w gronie Kościoła katolickiego, w różnych parafiach, diecezjach, ale i nawet z niewierzącymi czy z muzułmanami, ponieważ wspólny cel łączy, a potem czasem jest to oswojenie z Chrystusem.
2: W ubiegłym tygodniu Vatican News podał informację, że 16 maja powstał nowy kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja w wiosce Amangeldy. Czy to jest potrzeba lokalna? Czy możemy też powiedzieć, że chrześcijaństwo na swój sposób w tym kraju rośnie w siłę?
3: No to jest też dobry przykład, drodzy słuchacze, ponieważ ten kościół powstał w Amangeldy, to jest miejscowość koło Almaty, dawnej stolicy Kazachstanu, gdzie w 1936 roku byli deportowani nasi rodacy. I obecni parafianie są potomkami polskich zesłańców. Jest to inna część Kazachstanu, ode mnie odległa ponad 2,5 tysiąca kilometrów.

0: tak zwane wiejskie parafie, czyli nie tylko w miastach, pokazują tą żywotność. Parę razy korzystałem z jego gościnności, nocując, mieszkając w tamtych parafiach i widać ten kościół żywy i kościół młody, ponieważ średnia wieku parafian jest bardzo, bardzo dużo młodzieży, dzieci jest i to buduje, bo mówi o przyszłości kościoła katolickiego w Kazachstanie, czy to wschodnim, zachodnim, północnym, czy południowym, ale budowa świątyń jest aby, no nie może być uwieńczeniem, ale pokazaniem tego, że trwacie i jeszcze dalej możemy wam pomóc, mając swoją świątynię, swoje duszpasterstwo w taki sposób u was, czy przez katechistów świeckich, czy siostry tam przyjeżdżające zakonne, czy ksiądz, czy właśnie z Polski pochodzący, czy wikary z Korei. No to jest kolejny rok trwania, mimo że czekali na Kościół 90 lat.
1: Ksiądz Piotr Dydo-Rożnicki, od 8 lat misjonarz posługujący w Kazachstanie, był moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać, szczęść Boże.
2: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10 ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Gmina Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Domosławicach zapraszają dorosłych mieszkańców do udziału w projekcie edukacyjnym LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. W programie bezpłatne kursy i warsztaty, taniec towarzyski, zdrowe gotowanie, florystyka, rękodzieło, nauka pływania, joga, pszczelarstwo, pierwsza pomoc i warsztaty instrumentalne dla orkiestr kameralnych. Zgłoszenia przyjmowane są w Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach. Nie czekaj, postaw na rozwój. Projekt współfinansowany z funduszy europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
7: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
6: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
7: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
8: Rodzinny Dzień Dziecka z Gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
9: O, na dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
8: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy, poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
1: Po reklamie.
10: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Wiadomości ekonomiczne.
1: Pod hasłem 3% dla nauki, 100% dla Polski przed Sejmem protestowały środowiska naukowe z całego kraju. Domagają się wzrostu nakładów na naukę do 3% PKB. Jak przekonywali, teraz sytuacja sektora jest dramatyczna, a niedofinansowanie powoduje zapaść i odpływ naukowców z kraju.
2: Mogę śmiało powiedzieć, rozglądając się ze sceny w każdą stronę, że jest to prawdopodobnie największy protest sektora nauki w III RP.
3: Przyszłyśmy, żeby trochę nagłosić tę sytuację doktorantów, bo doktorantek teraz tak naprawdę dostaje mniej niż najniższa krajowa, a praca jest zdecydowanie ciężka i wymagająca.
4: Nie no, z pasji niestety się żyć w tym kraju nie da.
5: Nie chcemy, żeby polska nauka głodowała i żeby coraz więcej ludzi przychodziło, bo zmuszonych tak naprawdę przychodzić do biznesu, wyjeżdżać za granicę. Chcemy robić dobrą naukę w Polsce.
1: Ministerstwo Nauki wyraziło zrozumienie dla protestujących. Szef resortu Marcin Kulasek zapewnia, że ma plan dojścia do przeznaczenia 2% PKB na naukę w ciągu 5 lat. Zakończyły się konsultacje społeczne projektu, który reformuje przepisy o pieczy zastępczej. Nowelizacja wprowadza m.in. obowiązek zatrudniania asystenta rodziny w każdej gminie. Będzie on kierowany do rodziny, z której dziecko po raz pierwszy trafiło do pieczy zastępczej, mówi wiceszefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska.
6: Kwestia wsparcia rodziny i pieczy zastępczej to są zadania własne samorządu. Gmina pracuje z rodzinami, które znajdują się w kryzysie, gdzie pojawia się nieporadność, gdzie trzeba interweniować, ale właśnie nie interweniować w myśl naszych przepisów dopiero wtedy, kiedy dzieje się źle, tylko wtedy, kiedy dostrzegamy pierwsze dysfunkcje, gdzie nieporadność może doprowadzić do kryzysu. Należy temu przeciwdziałać, dlatego tak ważna jest funkcja asystenta rodziny, który powinien według nas już teraz pracować w każdej gminie, natomiast tego nie ma, dlatego wpisujemy ten obowiązek ustawowy.
1: Celem reformy jest wzmocnienie zawodowego rodzicielstwa zastępczego. Zaplanowano zwiększenie wynagrodzeń i dodatków dla rodzin zastępczych. Ministerstwo Pracy szacuje, że w pierwszym roku działania nowych przepisów liczba miejsc w rodzinach zastępczych zwiększy się o 300. Dla młodych po 16 roku życia, którzy wybiorą swojego opiekuna usamodzielniania, zwiększyć się ma comiesięczne świadczenie na naukę do 1300 zł. Wprowadzona ma być też indywidualna diagnoza ich sytuacji. Posłowie pracują nad projektem ustawy o osobie najbliższej. Wczoraj Sejm debatował podczas drugiego czytania. Współpracownicy prezydenta zapowiedzieli, że Karol Nawrocki nie podpisze tej ustawy. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker powiedział, że prezydent nie zgodzi się na legalizację związków partnerskich. Jego zdaniem do ich wprowadzenia mogłaby prowadzić ustawa o osobie najbliższej, nad którą pracuje Sejm. Paweł Szefernaker podkreślił, że proponowane przepisy w wielu kwestiach zrównują związki partnerskie z małżeństwem. Projekt zakłada podpisanie u notariusza umowy, która byłaby rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest kompromis wokół ustawy łańcuchowej, mówią posłowie większości rządowej i opozycji. W Sejmie debatowano nad nowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że projekt uwzględnia zastrzeżenia prezydenta do poprzedniej ustawy łańcuchowej. Nie ma w nim wymogów dotyczących wielkości kojca.
7: Udało nam się dojść do porozumienia, czyli wyeliminowaliśmy z tej ustawy te najbardziej szkodliwe i kontrowersyjne zapisy dotyczące wielkości tych kojców. To ma zostać przesunięte do rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa. Ja zakładam i mam taką nadzieję, a w zasadzie jestem przekonany, że ministerstwo podejdzie do tego w sposób rozsądny, rozważny.
1: W nowym projekcie znalazł się zapis, aby nowe wymagania dotyczyły także kotów. We Wrocławiu powstaje pancerz dla psich komandosów. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej projektują specjalne kamizelki balistyczne i hełmy dla psów służbowych, które pracują m.in. w wojsku, policji i ratownictwie. Sprzęt ma chronić czworonogi przed ostrymi przedmiotami, atakami nożem, a nawet bronią palną i jednocześnie nie ograniczać ich ruchów podczas akcji. Doktor Dariusz Pyka wyjaśnia, że zapotrzebowanie na taki sprzęt zgłosili opiekunowie psów służbowych.
8: Kamizelka składa się z noszaka taktycznego, lekkiej obudowy, no i do tego dokładamy, w zależności od tego, gdzie pies ma pracować, odpowiednie wkłady balistyczne. Pies wojskowy dłużej pracuje, ciężej chodzi, więc te wkłady muszą być lżejsze na inne zagrożenie. Pies policyjny, jak to mówią, godzina, dwie wpada do akcji, cięższe wkłady można zastosować. zastosować. No i też ostatnio WOP, GOP się też zgłosił, czyli wkłady wypojnościowe, czy ewentualne jakieś wkłady na przecięcia, ogrodzenia, kamienie, ostre elementy.
1: Każda kamizelka i hełm są dobierane indywidualnie do zwierzęcia. Projektant Ireneusz Michalik zaznacza, że to kluczowe dla komfortu jego pracy.
9: Im lepszy komfort pracy, który jest mu zapewniony, tym on jest bardziej wydajny później przy poszukiwaniu materiałów wybuchowych, czy poszukiwania osoby. Wczoraj mierzyłem psa, od razu mi przewodnik powiedział, że tu musi mieć podcięcie na karku, nie mogą być wysokie kołnierze, jak w innych firmach. No i teraz pokazał mi zdjęcie, że pies przez to, że miał wysoki kołnierz, który mu chłonił głowę, nie mógł ugryźć wysokiej osoby, tak? Bo nie mógł tak wygiąć głowy, po prostu do tego chwytu. No i wtedy biorę miarę, robię wykroje, szyję pierwszy wzór.
1: Przetestowane prototypy psich hełmów będą miały oficjalną premierę w czerwcu na międzynarodowych ćwiczeniach zespołów pracujących z psami.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Ciekawe, co na tym nowości technologiczne powiedzą same psy. 24 minuty do godziny 10, 16 stopni, komfortowa temperatura, słonecznie, niebo błękitne, maksymalnie dziś 19 stopni. Po południu, po 13, tak godzinowo zapowiadają nam synoptycy, że częściowe zachmurzenie tutaj w regionie tarnowskiej nam będzie występowało. W nocy 6, jutro 22.
10: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
3: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
4: I uszyją ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
5: Leży Dzień Dziecka!
6: Nie! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na Dzień Dziecka połączony z seansem letniego kina plenerowego. Ron Usterka. To pełna akcji podróż dla całych rodzin, w której możemy odkryć genezę prawdziwej przyjaźni. Sobota 30 maja, godzina 20.30, Rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 18.30 animacje, zjeżdżalnie, fotobudka. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: 14 minut nam pozostało tylko do godziny 10. Ponownie witam księdza Marcina Gryzłę.
2: Cześć Boże, witam serdecznie.
1: Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. I na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz ponownie się spotykamy. A spotykamy się, ponieważ przeniesiemy się w wyjątkowe miejsce. W audycji Rozgryźć Kościół rozmawialiśmy na temat Azji Środkowej, dokładnie na temat Kazachstanu.
2: Tak,
1: a
2: dokładnie.
1: Teraz porozmawiamy o wyjątkowym miejscu, które od lat przyciąga pielgrzymów z całego świata. Chodzi o Medjugorje, czyli o wierze, modlitwie i doświadczeniach duchownych. Opowie nam dziś ksiądz Marcin Gryzło, który w Medjugorje był ile razy już?
2: Ta pielgrzymka będzie piąta już generalnie.
1: Czyli doświadczony pielgrzym.
2: W tym roku już dwa razy byliśmy z naszymi klubowiczami i słuchaczami, bo byliśmy w marcu i w kwietniu, a teraz kolejny raz taka pielgrzymka będzie w lipcu. Ja cieszę się bardzo, że ci, którzy byli w Medjugorje, ci, którzy też byli wcześniej w innych sanktuariach, mówią, że Medjugorje jest takim rzeczywiście wyjątkowym miejscem.
1: No to myślę, że Marcin, tam... wyjątkowe miejsce, co człowiek może tam odnaleźć w swoim sercu?
2: Ja powiem tak, od 45 lat trwają objawienia maryjne w Medjugorje. Oczywiście one są jeszcze nieuznane przez Kościół, bo według prawa, według tradycji też kościelnej, dopóki trwają objawienia, no nie możemy ich uznać. Natomiast przypomnę, że papież Franciszek w 2019 roku zezwolił na pielgrzymki, oficjalnie już można pielgrzymować do Medjugorje. To, co ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, ale także to, czym dzielą się pielgrzymi, którzy byli w tym miejscu i nasi klubowicze i słuchacze, to wyjątkowość tego miejsca polega na takiej aurze pokoju. I to jest ciekawe, bo w wielu objawieniach maryjnych w Medjugorje Maria przede wszystkim wzywa do pokoju. Tam sama nazywana jest królową pokoju. I ten pokój, taki pokój wewnętrzny, ale też taki pokój, który sprzyja modlitwie, temu klimatowi modlitwy, jest bardzo, bardzo odczuwalny.
1: Ale nie tylko tam na miejscu, ale też i po przyjeździe z Medjugorje odczuwa się ten wewnętrzny pokój.
2: Tak, i to jest też ciekawe, że ludzie, podobnie jak ze Ziemią Świętą, ludzie chcą do tego miejsca wracać. No, Ziemia Święta, wiadomo, teraz jest troszkę w innej sytuacji geopolitycznej, natomiast Medjugorje jest takim miejscem, które przede wszystkim najpierw zaprasza, a potem zachęca, aby tam wrócić.
1: Przypomnijmy, gdzie Medjugorje się znajduje?
2: Medjugorje, ojej.
1: Z geografii, dyrektor z geografii. No, bo żebyśmy mieli takie rozeznanie, bo tutaj Lourdes to każdy wie, gdzie to Lourdes się znajduje, Medjugorje, każdy się zastanawia.
2: Myślę, że dużo było już ludzi na Chorwacji, więc wystarczy przyjechać całą Chorwację, potem Bośnię, Hercegowinę i jesteśmy właśnie w Medjugorje. Pod względem takim historycznym, a sama Medjugorje jest takim miejscem, bym powiedział, cudownie ocalałym, ponieważ dobrze wiemy, że wojna, która miała miejsce w latach 90. naokoło, czy to był Mostar, czy to właśnie była Bośnia, Hercegowina, to była bardzo krwawa wojna. Medjugorje uchroniło się od takich liczby ofiar i takiego trudu i koszmaru wojny, natomiast my też, będąc w Medjugorje, poznajemy też historię, bo właśnie pielgrzymujemy też do Blagaju, pielgrzymujemy do Mostaru, więc nie tylko jest to pielgrzymka pod względem duchowym, ale jest to taka pielgrzymka również pod względem kulturalnym, pod względem historycznym, bo przecież Mostar to muzułmanie, więc poznajemy też te relacje islamu i chrześcijaństwa, więc to jest pod każdym względem taka wielowymiarowa pielgrzymka.
1: Ale to nie tylko zwiedzanie, ale to przede wszystkim modlitwa podczas tej pielgrzymki. Jak przygotować się duchowo? Co warto, nie wiem, przeczytać? Jak przygotować się przed wyjazdem do Medjugorje?
2: Ja zawsze, kiedy pielgrzymujemy, jedziemy do Medjugorje, to zawsze mówię, miej jakąś taką jedną bardzo konkretną intencję. I w tej intencji ofiaruj trudy pielgrzymki, trudy tego pielgrzymowania nie tylko w autokarze, ale też tam na miejscu, bo są takie dwa miejsca, które wymagają od człowieka trochę wysiłku fizycznego. Każdy do tej pory na tą górę wyszedł, czy mówimy o górze Krzyżewac, góra Krzyża, czy góra Podbrdo, ale właśnie z taką jedną konkretną intencją. I to jest przede wszystkim jedna konkretna intencja. I druga, pod względem duchowym, no to być w stanie łaski uświęcającej. Czy spowiedź tutaj gdzieś w kościele naszym, czy może właśnie tam na miejscu, bo mówi się dzisiaj o Medjugorje bardzo szeroko, że to jest konfesjonał świata. Tam rzeczywiście spowiedź święta, sam jak jako kapłan się, posługując, widzę, że te spowiedzi święte są inne, głębsze. Czasami po wielu, wielu latach. Ostatnio, jak byłem na Medjugorje, to była osoba, która po 54 latach przyszła do spowiedzi świętej.
1: Czyli jakbym się za Marcinem zapytał, jakie świadectwa najbardziej zapadły księdzu tutaj w pamięci, jako też i przewodnikowi, bo to opiekun duchowy też pielgrzymek, to by ksiądz powiedział, że to ta spowiedź święta?
2: Spowiedź święta nawrócenia. To jest ewidentne działanie z góry, że ludzie w tym miejscu rzeczywiście bardzo głęboko przewartościowują swoje życie, stają na Pana Boga. Ale wracając do tego przygotowania, no teraz w lipcu, od 4 do 11 lipca, więc pogoda będzie piękna, słoneczna, więc na pewno trzeba też pod takim względem zabezpieczyć się trochę wakacyjny, jakieś nakrycie głowy. Natomiast wszystkie takie rzeczy, o których myślimy, czasami takie zdrowotne, może myślimy, że może nie damy rady, proszę jak gdyby to zostawić na bok, bo czasami mogą być takie pokusy, że to jest tak daleko, że to jest autokarem. Wszystko jest tak zrobione, że nikt nie odczuwa jakiegoś takiego dyskomfortu pielgrzymowania.
1: No ale jadąc stąd, to jak tutaj każda podróż, no muszą być te przystanki czas odpoczynek.
2: Takie przystanki są. Nawet zdradzę, uśmiechając się, że nawet na takiej pielgrzymce będziemy też mieć taki dzień na plażowanie na Rivierze Makarskiej, także tym
1: bardziej. Czyli coś dla ducha i coś dla ciała
2: będzie. Musi tak być.
1: Księże Marcinie, bo ksiądz mówi, że ten wyjazd, kolejny wyjazd do Medjugorje, kiedy?
2: Od 4 do 11 lipca, ale zaznaczam, że zgłoszenia zostało już właściwie tylko 12 miejsc, więc jeszcze zachęcamy tych, którzy może gdzieś myślą, jak właściwie rozpocząć wakacje, może właśnie położyć akcent na duchowość, na wiarę od 4 do 11 lipca, ale zapisy do 14 czerwca. Ja podam numer telefonu, jeszcze go pewnie tutaj będę prosił, żeby pan Paweł powtórzył później, pod który się można zapisywać. To numer 691-147-893 i pod tym numerem podam już wszystkie informacje, które są niezbędne do tego, żeby naprawdę przeżyć ten czas pod względem i duchowym, i kulturowym, i historycznym.
1: Księże Marcinie, jeżeli by ktoś nie zdążył teraz wyjechać do Medjugorje, wspólnie wybrać się na tą pielgrzymkę, będzie jeszcze taka możliwość? Nie, bo wie ksiądz, jak to jest, że czasami te plany nasze różne są niż te oczekiwania i chcemy jechać i nagle się okazuje, no niestety, w tym terminie nie mogę. Czy mogę sobie kolejny termin jakiś wybrać? Już są jakieś plany kolejnych pielgrzymek takich cyklicznych do Medjugorje?
2: Powiem tak, po pielgrzymce naszych słuchaczy, klubowiczów w marcu, grono osób mówiło, że chciałby za rok już do tego miejsca powrócić, więc może zobaczymy, jak się to wszystko ułoży. Może będzie tak, że rzeczywiście raz w roku będzie taka pielgrzymka do Medjugorje, ale to na razie zostawiam poza takim zapytania, natomiast już na najbliższą pielgrzymkę, trzecią w tym roku, naszych słuchaczy, klubowiczów, ale też tych, którzy po prostu chcą jechać do Medjugorje, serdecznie zapraszam, bo Medjugorje to jest miejsce, które zaprasza od 4 do 11 lipca. Pielgrzymka, można zapisywać się do 14 czerwca pod numerem telefonu 691-147-893. Jeszcze dzisiaj dopełnia, myślę, że ten numer telefonu i ta informacja padnie na naszej
1: antenie. Tu ksiądz już mówił o tych radach, to jeszcze przypomnimy na koniec naszej rozmowy, jakie ksiądz dałby rady tym wszystkim, którzy wybierają się do Medjugorje. Buty odpowiednie muszą być.
2: Buty, nakrycie głowy, na pewno wygodne buty, bo wychodzimy po skalistym podłożu. Może nakrycie głowy, tak oczywiście. Natomiast najważniejsze dla mnie to mieć takie otwarte wnętrze, bo to przede wszystkim liczy się na pielgrzymce do
1: Medjugorje. No i chyba te pytania, które się cały czas pojawiają w tej drodze do Medjugorje. Z czym naprawdę tutaj przyjechałem?
2: Dokładnie. Konkretna
1: intencja. Co chciałbym oddać Bogu i czego najbardziej na przykład się boję, albo za co jestem wdzięczny.
2: Jestem przekonany, sam po sobie wiem, ale poprzez rozmowę z tymi, którzy pielgrzymowali, że Medjugorje, jeśli jadę z konkretną intencją, wcześniej czy później daje bardzo konkretną odpowiedź.
1: A opiekun duchowy, to przypominam, ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny Radia Rady Małopolska i RD Nowy Sącz, który zachęcał wszystkich naszych radiosłuchaczy do pielgrzymki do Medjugorje. Przypominamy, ostatnie ile? 12 miejsc? Dobrze pamiętam?
2: Tak,
1: 12 miejsc. Tak z doświadczenia, bo to było 5 razy?
2: Tak.
1: 5 razy. Rodzinnie? Jak to wygląda? Takie pielgrzymki wyglądają?
2: Prze- przeważnie małżeńsko-rodzinne. To jest taki główny target ludzi, którzy pielgrzymują do Medjugorje. Ja też staram się ten program, który realizujemy właśnie pod względem, pod kątem rodziny, pod kątem małżeństwa, ale rzeczywiście, jeśli ktoś chce jechać w pojedynkę, pielgrzymować w pojedynkę, to żadnych barier, przeszkód nie ma.
1: Ja zrazu się z Marcinem przed wejściem na antenę mówi: Paweł, krótko, krótko. Nie da się krótko, księże Marcin, nie da się krótko o Medjugorje mówić.
2: Nie da się krótko.
1: Nie ma takiej możliwości.
2: Ja się w ogóle cieszę, że po 4 latach w końcu możemy razem rozmawiać w radiu na antenie.
1: Tak, bo byśmy wcześniej mieli przegląd prasy katolickiej.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: Czyli powiem tak, zachęcił mnie ksiądz do Medjugorje.
2: Bardzo się cieszę.
1: Mam też, Medjugorje to tylko... tak przyciąga jak Częstochowa.
2: Tak, tylko że w Medjugorje jednak ten klimat takiego wyciszenia jest większy. Bardziej można się skupić. Tym bardziej może też dlatego, że Medjugorje to nie tylko sanktuarium świętego Jakuba, ale też rozpraszamy się w inne miejsca, bo idziemy na górę Krzyżewac, bo idziemy na górę Podwórdo, bo jedziemy do Tichaliny, więc jak gdyby ta aura tego Medjugorje jest rozproszona.
1: A dużo pielgrzymek przyjeżdża do Medjugorje?
2: Bardzo dużo.
1: Z całego świata?
2: Z całego świata. Rzeczywiście, jak byliśmy na przykład w marcu, to było bardzo dużo Filipińczyków, w ogóle Azjatów. Natomiast jak byliśmy w kwietniu, bardzo dużo Włochów, bardzo dużo Ukraińców było w kwietniu. I to, co zawsze jednak z jednej strony to tak szokuje ludzi, ale też napawa nadzieją, to nieskończone kilometry kolejek do konfesjonału.
1: Moi kochani, no to nie pozostało nic innego, tylko po prostu wybrać się do Medjugorje. Ksiądz Marcin Gryzło zapraszał na wyjątkową pielgrzymkę, kierownik anteny Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Dziękuję serdecznie,
2: szczęść Boże. Dziękuję i zapraszam, szczęść Boże.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
6: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
5: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
7: Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
8: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Radni PiS krytycznie o rządach prezydenta Tarnowa. Dziś debata nad wotum zaufania. 45 lat temu zmarł kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Ukraińska partia chce sprowadzić szczątki Bandery. Za chwilę komentarze z Polski. Lokalne talenty i muzyczna gwiazda Roxy Węgiel wystąpi na Dniach Pilzna. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Tarnowscy radni miejscy z klubu Prawa i Sprawiedliwości są przeciwni udzieleniu prezydentowi Jakubowi Kwaśnemu wotum zaufania. Ta kwestia znalazła się w porządku obrad dzisiejszej sesji. Przewodniczący klubu radnych PiS Henryk Łabędź przekonywał, że brakuje konkretnych działań rozwojowych miasta, a pomysły radnych opozycyjnych są odrzucane przez kluby sprzyjające prezydentowi.
2: Oczywiście, że będziemy głosować przeciw, z tego powodu, że dużo PR-u, dużo szumu, dużo informacji, natomiast nie widzimy konkretów, a ostatnim gwoździem do trumny jest to, że po raz kolejny zgłosiliśmy uchwałę, która mogłaby być pomysłem na rozwój miasta, na jakieś skupienie się wokół tematu i została odrzucana także głosami radnych pana prezydenta. Po prostu nie mamy powodów do tego, aby udzielić poparcia. Nasze głosowanie po raz kolejny pokaże, że to jest dag ostrzegawczy, żeby pan prezydent brał pod uwagę stanowiska opozycji.
1: Jeżeli wszyscy radni klubu PiS zagłosują przeciw udzieleniu wotum zaufania, to będzie to surowsza ocena działań prezydenta niż w ubiegłym roku. W maju 2025 roku wszyscy radni PiS wstrzymali się od głosu. Prezydent wotum zaufania wówczas uzyskał głosami radnych z klubów Koalicji Obywatelskiej oraz Nasze Miasto Tarnów.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: 45 lat temu, 28 maja 1981 roku, zmarł kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski w latach 1948-1981. Mąż stanu, obrońca praw człowieka, miał 79 lat. Pośmiertnie w 1994 roku został uhonorowany orderem Orła Białego, a w 2021 został beatyfikowany. Prymas Stefan Wyszyński kierował kościołem w naszym kraju w warunkach komunistycznego ustroju. Hierarcha, który doświadczył niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, przeciwstawiał się narzucanej ideologii. Aby uchronić kościół w Polsce przed frontalnym atakiem władz w 1950 roku, zgodził się na zawarcie porozumienia, jednak przy nasilonych represjach w maju 1953 roku wystosował memoriał, w którym zawarł stanowcze non possumus, nie możemy. Był to sprzeciw prymasa uważanego za interreksa występującego w imieniu narodu. Podczas ostatniej przed aresztowaniem procesji Bożego Ciała w Warszawie w 1953 roku wobec setek zgromadzonych wiernych kardynał Stefan Wyszyński mówił:
3: Dzieci moje, prowadząc przez ulice naszej stolicy Boga żywego, rozważamy te przepiękne słowa prorocze. Mądrość Boża zbudowała sobie dom, wino zmieszała i stół zastawiła. To jest Bóg, który pragnie mieszkać wśród ludzi.
1: Wkrótce potem, 25 września 1953 roku, prymas Wyszyński został aresztowany i uwięziony na 3 lata bez aktu oskarżenia sądu i wyroku. Podczas internowania opracował program odnowy życia religijnego w Polsce, zawarty w jasnogórskich ślubach narodu, które zostały złożone 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze przez milion zgromadzonych tam ludzi. Prymas ślubował w odosobnieniu w Komańczy. Wspomnienie liturgiczne błogosławionego prymasa Wyszyńskiego przypada 28 maja. Ukraiński IPN rozważa możliwość przeniesienia szczątków Stepana Bandery z Monachium na Ukrainę. Bandera był liderem zbrodniczej organizacji odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Pomysł uhonorowania Stepana Bandery przez Ukraińców jest nie do zaakceptowania przez Polskę, oświadczyła badaczka rzezi wołyńskiej Ewa Siemaszko. Powiedziała, że to informacja, która jest nie do przyjęcia dla Polaków, ponieważ Ukraińcy chcą uhonorować człowieka odpowiedzialnego za ludobójstwo.
4: Bo jakkolwiek Bandery nie było w tym czasie na Wołyniu, niemniej jednak cała jego działalność, zanim został uwięziony przez Niemców, zmierzała do tego, żeby wyeliminować biologicznie Polaków z ziem wspólnie zamieszkałych przez Polaków i Ukraińców. A więc jest odpowiedzialny moralnie za ludobójstwo dokonane na Polakach.
1: W latach 40. ubiegłego wieku członkowie organizacji ukraińskich nacjonalistów UON i Ukraińskiej Powstańczej Armii UPA zamordowali na Wołyniu i we wschodniej Galicji według szacunków IPN-u około 100 tysięcy Polaków, mężczyzn, kobiet i dzieci. U podstaw zbrodniczych działań była ideologia czystego etnicznie ukraińskiego państwa, szerzona m.in. przez Stepana Banderę.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: To będzie rodzinny czas koncertów, spotkań i dobrej zabawy. W sobotę i niedzielę odbędą się dni Pilsna. Gwiazdą wydarzenia będzie Roxy Węgiel.
5: To jest teraz jedna z najpopularniejszych artystek, jeżeli chodzi o naszą polską scenę muzyczną. Koncert zapowiada się świetnie, także tutaj już bardzo serdecznie zapraszamy. Pozostałe atrakcje też są warte uwagi. 31 skupiamy uwagę na dzieciach i tam będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci. Mamy warsztaty, wioskę językową. Jeśli chodzi o pierwszy dzień, to bardzo mocno też zaangażowaliśmy młodzież i dzieci tutaj z naszej gminy. Bardzo chętnie one też w tym wszystkim będą uczestniczyć.
1: Mówiła na antenie RDN Małopolska dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Pilzno Jadwiga Papiernik. W sobotę na rynku w Pilźnie o 16 będzie widowiskowy taniec, a później quiz dla szkół prowadzony przez Kevina Einsztona. Widzowie poznają także najlepszy głos gminy Pilzno. Będzie to finał konkursu muzycznego. O 17.40 zaśpiewa Roxy Węgiel. W niedzielę czekać będą atrakcje dla najmłodszych. O szczegółach piszemy na rdn.pl.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Słonecznie, niebo błękitne i temperatura teraz już nam wynosi 17 stopni, maksymalnie to dzisiaj 19 stopni, jednak uwaga, po południu synoptycy zapowiadają nam częściowe zachmurzenie. Jutro 22 stopnie, w nocy 6. Sytuacja biometeorologiczna teraz o poranku korzystna.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
4: Reklama.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
8: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska. Audycja sponsorowana.
1: 13 minut mamy po godzinie 10. Wakacje coraz bliżej. No i są tacy, którzy już o szkole nie myślą, ale warto o szkole pomyśleć. I my teraz do tej szkoły się na chwilę przeniesiemy, a dokładnie do wybranej szkoły, czyli do zespołu szkół ponadpodstawowych księdza Janusza Stanisława Pasierba na Wrzabnie. Tam odbyła się wyjątkowa impreza edukacyjna, festiwal edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych. Czyli tak, czyli były warsztaty grafiki komputerowej, zajęcia z informatyki, była wirtualna rzeczywistość, a nawet zajęcia kulinarne. I to właśnie wydarzeniem stało się bardzo dobrym pretekstem do szerszej rozmowy o tym, jak bardzo zmienia się dziś szkoła, no i jak zmienia się też edukacja. Coraz częściej pojawiają się też nowoczesne pracownie, z nimi sztuczna inteligencja i cyfrowe kompetencje, które jeszcze kilka lat temu wydawały nam się odległą przyszłością. I jak właśnie ta szkoła odnajduje się w technologicznym rewolucji, czy sztuczna inteligencja stanie się codziennym narzędziem ucznia i nauczyciela? O tym teraz porozmawiam z naszymi gośćmi w studiu. Pani Justyna Kaczówka, wicedyrektor zespołu szkół ponadpodstawowych księdza Janusza Stanisława Pasierba w Wrzabnie. Dzień dobry, witam panią.
2: Dzień dobry.
1: Jest z nami również Kinga Schab, nauczyciel grafiki i poligrafii. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Drogie panie, w zeszłym tygodniu, jak wspominałem, odbyło się właśnie u państwa, odbyły się te otwarte warsztaty edukacyjne dla młodzieży. No i pytanie, skąd pomysł na taką inicjatywę i co to w ogóle jest ten EduFest? Bo tak to spotkanie zostało nazwane, EduFest.
2: Tak, EduFest to skrót od festiwalu edukacyjnego, który został zorganizowany po raz pierwszy przez naszą szkołę. Główną ideą było tego wydarzenia były takie otwarte warsztaty dla uczniów klas ósmych, którzy właśnie stoją przed wyborem dalszej szkoły. I uczniowie, i rodzice, jak wiemy z doświadczenia sprzed wielu już lat, tak? Co roku jakby spotykamy się z tymi uczniami, spotykamy się z nauczycielami również i z rodzicami. I często ci młodzi ludzie tak naprawdę jeszcze w tym wieku, mając 14-15 lat, nie wiedzą, co chcą robić, nie wiedzą dokładnie, czym chcieliby się w przyszłości zająć. Dlatego chcieliśmy im dać taką możliwość, żeby ta młodzież mogła nie tylko usłyszeć o kierunkach kształcenia, ale przede wszystkim wejść do różnych pracowni, które mamy bardzo bogato wyposażone i samodzielnie spróbować różnych rzeczy. Były, tak jak pan wspomniał, warsztaty z programowania, z grafiki komputerowej, druku 3D, zajęcia kulinarne, strefa VR.
1: Ale zajęcia kulinarne, pani Justyna, robione przez sztuczną inteligencję, czy bo to są tak teraz takie nowe metody, że pyta się nas, na co mamy ochotę i przygotowywuje.
2: Nie. Uczniowie sami przygotowywali swoje takie posiłki według różnych rozpisek przygotowanych przez uczniów i nauczycieli gastronomii. Mogli sobie wybrać i dobrać takie składniki, które im najbardziej odpowiadały w zależności od tego, jaki efekt chcieli uzyskać.
1: A co najbardziej odpowiadało tym młodym ludziom, którzy my przyszli? Tutaj nie chodzi mi o kulinaria, tylko o które warsztaty najbardziej mi odpowiadały. Co cieszyło się największym zainteresowaniem?
2: No, programowanie, grafika komputerowa, no takie związane z nowoczesnymi technologiami na pewno wiodły prym tutaj, ale też bardzo duże zainteresowanie nowymi kierunkami, które chcemy od września otworzyć, to znaczy liceum o profilu kosmetologicznym i pożarniczym. Też bardzo młodzież chętnie uczestniczyła w takich zajęciach warsztatowych.
1: Młodzież chętnie uczestniczyła, pani mówi. Skąd ta młodzież przyjechała?
2: Z ościennych gmin, oczywiście z całej gminy Wrzabno. Były to setki uczniów, które mogły w tych warsztatach uczestniczyć, mogły zobaczyć szkołę tak naprawdę od środka, porozmawiać z uczniami, z nauczycielami, uczestniczyć w pikniku, ale również z pobliskiego powiatu dąbrowskiego byli uczniowie i z wielu, wielu miejscowości tych bliżej i dalej położonych. Przyjechali w grupach zorganizowanych z nauczycielami, ale były też jednostki takie, które przyjechały po prostu samodzielnie. Na przykład przywieźli ich rodzice, bądź jacyś znajomi z
1: rodziny. Bo to było pierwsze spotkanie i tutaj z tego, co rozmawialiśmy poza anteną, frekwencja była tak ogromna, że my doszliście do wniosku, że trzeba zrobić kolejne takie spotkanie.
2: Tak, będziemy do tego dążyć. Mamy nadzieję, że to stanie się cykliczny festiwal i co roku będziemy oferować jeszcze więcej.
1: Drugie panie, bo jesteście nauczycielkami i tak się zastanawiam a propos właśnie tego spotkania z tymi najmłodszymi. Czy młodzież dziś bardziej interesuje ją nowe technologie niż tradycyjne formy nauki?
3: To znaczy, jeżeli chodzi o nowe technologie, to myślę, że młodzież spotyka się z nimi na co dzień, to już jest taki chleb powszedni. Oczywiście, że się tym interesują, współpracują z nowoczesnymi technologiami. W związku z powyższym tak samo zmienia się ich proces edukacyjny. Mają bardzo powszechny, ogromny dostęp do informacji i te informacje przez nich są, można powiedzieć, dosyć wybiórcze. Więc rola szkoły też się zmienia, jeżeli chodzi o edukację.
1: To jak szkoła się zmieniła pod względem właśnie tym technologicznym? Obecnie? Jak wygląda ta szkoła?
3: Generalnie szkoła musi współpracować z nową technologią, musi z tej technologii korzystać i musi tą technologię przetwarzać w taki sposób, żeby ona przynosiła efekty edukacyjne. Jest to taki nieodzowny element i nasza szkoła również podąża za tymi trendami, które są na rynku pracy. Między innymi planujemy od przyszłego roku otworzyć pracownię VR-ów, czyli okularów, które przenoszą uczniów w świat wirtualny.
1: Czyli ta nowoczesna szkoła to nowoczesna pracownia komputerowa obowiązkowo?
3: Nowoczesna szkoła nie tylko. Nowoczesna szkoła to szkoła, która uczy, przygotowuje uczniów do zawodu, wykorzystując nowoczesne technologie, algorytmy, sztuczne inteligencje, które podnoszą efektywność uczniów w wykonywaniu ich pracy w przyszłości. No bo nie ukrywajmy, jeżeli uczniowie i również my, nauczyciele, nie będziemy współpracować z nowoczesną technologią, to nasza efektywność na rynku spadnie. Zawody, do których uczniowie przygotowują się, które będą wykonywać w przyszłości, również się zmieniają. Więc tutaj ta współpraca z nowoczesną technologią jest takim nieodzownym elementem edukacji.
1: Czyli te kompetencje cyfrowe są dziś najważniejsze chyba dla młodych ludzi. Tak się zastanawiam, czy szkoła powinna przygotowywać uczniów bardziej do egzaminów, czy do świata nowych technologii?
3: A to jest ciekawe pytanie, dlatego że uczniowie, ucząc się w procesie edukacji, cały czas współpracują z nowoczesną technologią. My im tego nie zabraniamy, wręcz współpracujemy. Ja na przykład tutaj uczę grafiki komputerowej i również współpracujemy cały czas z algorytmami, sztuczną inteligencją. Natomiast chodzi o to, żeby proces edukacji był w taki sposób prowadzony, żeby uczeń potrafił połączyć te wszystkie umiejętności i te takie praktyczne, których musi nabyć samodzielnie, i te umiejętności, które pomaga mu zdobyć albo wykonać pewne zadania sztuczna inteligencja. No i odnośnie egzaminów zawodowych, są odłączeni od sieci, więc i zdają te egzaminy, więc to pokazuje efektywność tego kształcenia zawodowego.
1: No tak, no wiemy dobrze, że ta sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi do tej naszej edukacji. Pytanie tylko, czy szkoły są gotowe na tą sztuczną inteligencję, bo często się mówi, że czasami ta sztuczna inteligencja wypiera nasze myślenie. Zastępuje nas za bardzo.
3: Myślę, że jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, czy szkoły są gotowe, to byłoby odważnie powiedzieć, że tak, że są gotowe, bo to jest generalnie nowa rzecz, której wszyscy się uczymy, ale myślę, że takim dobrym kierunkiem jest dostosowanie możliwości albo procesu kształcenia do współpracy z tymi nowoczesnymi technologiami. No i my to realizujemy. Cały czas współpracujemy i tutaj zarówno praca nauczyciela, jak i praca uczniów wykonując dane projekty również się zmienia.
1: Ale to jest ta sztuczna inteligencja, to jest wsparcie dla was jako nauczycieli, czy też dodatkowe wyzwanie, bo wiemy, że uczeń szybko zweryfikuje to, co mówi nauczyciel.
3: Tak, oczywiście. Zgadzam się z tym, że uczeń zweryfikuje. Nauczyciel posiada ogrom wiedzy i ogrom informacji. Nie jest to zawsze wsparte sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja jest potrzebna i to nie jest złe narzędzie, jeżeli się z niego korzysta mądrze. Do na przykład przygotowania jakichś prezentacji, materiałów, ale wiedza, którą dysponuje każdy z nas, nauczycieli, jest naszą wiedzą, którą zdobyliśmy w procesie naszej edukacji i naszego doświadczenia, które mamy. Tutaj ja bym bardziej powiedziała, że problem jest taki, że uczniowie nie korzystają zawsze mądrze ze sztucznej inteligencji i z technologii.
1: Pani tutaj wcześniej pani Kinga Meschap, nauczyciel grafiki, mówiła wcześniej, że planujecie otworzyć tutaj i zrobić warsztaty wirtualnej rzeczywistości, te okulary. I co jeszcze ciekawego planujecie w szkole, to za chwilę do tego przejdziemy. A propos właśnie wirtualnej rzeczywistości czy grafiki komputerowej, to tak się zastanawiam. Tutaj poznajemy tą naukę w praktyce. Czy dzieci uczą się szybciej, kiedy mogą czegoś dotknąć, sprawdzić i doświadczyć?
3: Tak.
2: Zdecydowanie.
3: Zdecydowanie, tak, zdecydowanie.
2: Godzina warsztatów, na przykład taka, która była, były przygotowane różnorodne podczas tego EduFestu, no czasem daje więcej niż godziny wertowania jakichś, nie wiem, poradników, czy przeczytania opisów kierunków. To jest na pewno nieporównywalne. Młodzież może odkryć nieodkryte talenty w sobie, naprawdę, podczas takich warsztatów.
1: Mówimy tutaj o młodzieży, ale też bardzo ważnym temat rodzicem. Czy rodzice interesują się tymi kierunkami, nowoczesnymi kierunkami, które wybierają dzieci? Ich pociechy?
3: To znaczy, wydaje mi się, że teraz taki wybór przyszłości kierunku jest też podyktowany tym, co się dzieje na rynku, jeżeli chodzi o rozwój technologiczny, bo rozwój technologiczny był zawsze. Ja pamiętam, jak ja chodziłam na studia, też wtedy została wdrożona elektroniczna administracja, mówiono wtedy, że urzędnicy stracą pracę, coś, co nie nastąpiło, prawda? Mhm. Wchodziły te platformy B2B. Więc rozwój technologiczny, no, zawsze następował i on zawsze coś zmienia na rynku pracy. Pewne zawody przestają być potrzebne.
1: No to jakie zawody powstają teraz dzięki temu tej nowej technologii? Są jakieś takie szczególne zapotrzebowania, gdzie potrzebujemy oprócz tych programistów?
3: Zawód programisty jest nadal potrzebny, tylko efektywność programisty się zmienia. To znaczy programista jest w stanie napisać więcej kodu w krótszym czasie poprzez to, że właśnie współpracuje z sztuczną inteligencją. Grafik jest w stanie wykonać więcej grafik przez to, że ma jakieś koncepty sztucznej inteligencji, prawda? Czyli ta praca projektanta się zmienia. Natomiast praca techniczna, przygotowanie takiego projektu do druku, przygotowanie projektu do wydrukowania na konkretnym podłożu, w konkretnych rozmiarach, to już jest praca, której nie zastąpi sztuczna inteligencja. Więc to miejsce dla człowieka zawsze się znajdzie, tylko człowiek będzie, czy generalnie pracownik po prostu będzie bardziej efektywny.
1: No i też trzeba umiejętnie wykorzystywać.
3: Oczywiście, zawsze trzeba mądrze korzystać z każdego narzędzia, które jest takim narzędziem, które jest nowym narzędziem.
1: Tutaj na samym początku, panie, wspomniałeś, że ci młodzi ludzie przychodzą i że w tym wieku to czasami, no nie jesteśmy tutaj jeszcze ukierunkowani, ale wydaje mi się, że młodzi ludzie teraz mają większą świadomość swojej przyszłości, tej pracy zawodowej później. One już wiedzą, który kierunek będzie dla nich, no że tak powiem, opłacalny, ten kierunek, który będzie dla nich przyszłościowy.
3: Tak, i myślę, że to jest myślenie też młodzieży, ale przede wszystkim na tym etapie ich rozwoju również rodziców, którzy podejmują taką świadomą decyzję, jaki kierunek będzie miał sens być bytu w przyszłości ich dzieci. I na przykład są zawody, które oczywiście, no, można powiedzieć, są

0: Dokładnie. Żeby z tego skorzystać mądrze. No, są faktycznie zawody, których nie byliśmy sobie w stanie wyobrazić, że być może kiedyś zastąpi to jakaś maszyna, algorytm, czy właśnie jakaś technologia. Nawet zawód fryzjera, bo też teraz się pojawiają takie filmiki, czy takie sugestie, że no, zawód wizażysty, gdzie wcześniej należało wykonać mnóstwo pracy, żeby być dobrym wizażystą, teraz wystarczy zrobić zdjęcie i mamy już jakiś obraz siebie w przyszłości, jak możemy
1: tylko tak,
0: wyglądać.
1: Tylko z drugiej strony wszystko będzie ułatwione, ale znów zaginą te kontakty międzyludzkie, bo no jednak tutaj powiedzmy sobie szczerze, że część tych zawodów to też taki psycholog, do którego możemy podejść, porozmawiać, a w tym momencie no niestety no, będzie nam tego brakowało.
0: Tak. I tak właśnie, jak rozmawiamy z młodzieżą, też mówimy o nich, że jedyne, co ich zawsze będzie różniło od komputerów, od sztucznej inteligencji, to są oni, ich emocje, empatia, uczucia.
1: Drogie panie, jak będzie wyglądała wasza szkoła za 10 lat? Albo nie, w przyszłym roku. Będzie pracownia, mówiliśmy o tej wirtualnej.
2: VR. Tak, wirtualna.
1: Co jeszcze ciekawego?
2: Nowoczesna, bardzo nowoczesna pracownia gastronomiczna. Dlatego jeżeli ktoś chce jednak jeść to, co chce i sobie przygotować...
1: Ale nowoczesna, to na czym polega nowoczesna pracownia gastronomiczna? Co takiego?
0: Nasza pracownia będzie dostosowana do... Będzie wyglądała jak taka profesjonalna pracownia w kuchni, w dobrej restauracji. W sensie to będzie taki troszeczkę wyższy standard, najnowsze sprzęty. Trudno nam się musi wypowiadać, bo akurat nie jestem tutaj kompetentna, jeżeli chodzi o zawód gastronomika, ale są to setki tysięcy złotych, które zostały przeznaczone na taką inwestycję.
2: To bardzo dobre wyposażenie i doposażenie tych pracowni. Tak.
1: Co jeszcze zmieni się w ciągu najbliższych lat w szkole?
0: Cały czas ta szkoła się zmienia, bo cały czas doposażamy się o nowe sprzęty. Idziemy tutaj jakby z potrzebą w rynku, szukamy jakichś nowych rozwiązań. Teraz na przykład zakupiliśmy proter UV, który wykonuje jakieś gadżety, drukuje w drewnie. Czyli to właśnie mówiłam, to co będzie różniło zawód grafika w przyszłości od projektanta, który teraz wygląda, jak wygląda. Więc cały czas się zmieniamy. Będziemy mieć nowoczesną pracownię informatyczną, gdzie będą komputery, które będą miały bardzo dobre moce przeliczeniowe.
1: Dobrze, to tak się zapytam z drugiej strony a propos tych nowych mocy przeliczeniowych. Tej technologii, współczesnej technologii, czy będzie równowaga z tradycyjną edukacją tej współczesnej technologii, tego cyfrowego świata?
0: Musi być równowaga. Myślę, że bez tej równowagi nie ma edukacji takiej dobrej, ponieważ nie możemy uczniów kształtować w takiej postawie, że za nich będzie zawsze myślał komputer. Oni muszą myśleć samodzielnie, oni muszą być przygotowani do tego, żeby w sposób prawidłowy...
1: No to czego życzyć tym uczniom w tym świecie nowych technologii?
0: Żeby byli mądrzy. W tym świecie nowych technologii, żeby zawsze
2: myśleli krytycznie oceniać rzeczywistość, umieli wyciągnąć to, co rzeczywiście jest prawdziwe.
1: No to życzymy wszystkim tym, którzy wkraczają w ten świat technologii, tej technologii, która no, praktycznie otacza nas dookoła i wszędzie. Kolejny już jest jakiś plan, kiedy kolejny te edukacyjne festiwal odbędzie się, Edum Fest?
2: No myślimy, że za rok znowu, gdzieś wiosną, zapraszamy już dzisiaj.
1: A zapraszamy na to wyjątkowe spotkanie. Kolejne spotkanie opowiadało o tym spotkaniu i o współczesnej szkole. Justyna Kaczówka, wicedyrektor zespołu szkół ponadpodstawowych księdza Janusza Stanisława Pasierba w Żabnie oraz Kinga z Hub, nauczyciel grafiki i poligrafii. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
3: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
0: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99.

0: Teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gastorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już 30 i 31 maja Pilzno zaprasza na wyjątkowy weekend w ramach wydarzenia Fundusze Europejskie Wokół Nas Wielki Finał. Sobota to muzyczne emocje i wielkie sceniczne show. O 17.40 wystąpi Roxy, jedna z najpopularniejszych młodych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawi się także Kevin Easton, znany z programu Europa da się lubić. Wieczór zakończy koncert zespołu Acoustic Freaks, pełen rockowej energii i wyjątkowego klimatu. Niedziela to rodzinne święto pełne atrakcji, mini wioska językowa, dmuchańce, kreatywne warsztaty dla dzieci, pokazy pierwszej pomocy, europejskie smakołyki, animacje oraz wielkie piana party. Wszystkie atrakcje i koncerty są bezpłatne. Pilsno, 30 i 31 maja. Nie może Was zabraknąć. Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej.
1: Radiowe kino plenerowe.
4: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
7: Wiadomości kulturalne.
8: Ewa Biedroń, zapraszam. Nie zawsze trzeba wyjeżdżać daleko od domu, by odkryć interesujące miejsca, mówili uczestnicy ogólnopolskiego konkursu na fotoreportaż Patrzer. Była to już piąta edycja konkursu, który zaczynał się od zasięgu diecezjalnego, a rozrósł się na cały kraj. Uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie fotoreportażu ze zwykłego spaceru przy użyciu telefonów. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności wśród młodych ludzi, uważnej obserwacji i dostrzegania interesujących szczegółów. Karol Frączek z parafii Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej, laureat głosowania internautów, w centrum swojego reportażu postawił miejscowy kościół. Jak mówi, interesujące miejsca można znaleźć nawet w swoim najbliższym sąsiedztwie.
9: Te miejsca bliskie są nam tak naprawdę często dalekie. Można za rogiem znaleźć takie miejsca, gdzie możemy znajdywać różne ciekawe rzeczy. Powinniśmy patrzeć oczami Pana Boga, tak jak mówił święty Benedykt, patrzeć przez Pismo Święte, no ale też dostrzegać, czyli nie dać się rozproszyć różnym dzisiejszym rozpraszaczom jak telefon.
8: W tegorocznej edycji konkursu organizatorzy przyjęli prawie 50 prac. Były one oceniane przez jury, a także przez internautów, którzy zdecydowali o przyznaniu nagrody publiczności. Internetowy głos oddało około 12 tysięcy osób. Konkurs zorganizowany został przez Wydział Katechetyczny Diecezji Tarnowskiej, Tarnowskiego Gościa Niedzielnego oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat medialny sprawowało Radio RDN Małopolska. To będzie rodzinny czas koncertów, spotkań, dobrej zabawy. W sobotę i w niedzielę odbędą się Dni Pilzna, a gwiazdą wydarzenia będzie Roxy Węgiel. Na niebie błękit, ja
10: i ty. To jest teraz jedna z najpopularniejszych artystek, jeżeli chodzi o naszą polską scenę muzyczną. Koncert zapowiada się świetnie, także tutaj już bardzo serdecznie zapraszamy. Pozostałe atrakcje też są warte uwagi. 31 skupiamy uwagę na dzieciach i tam będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci. Mamy warsztaty, wioskę językową. Jeśli chodzi o pierwszy dzień, to bardzo mocno też zaangażowaliśmy młodzież i dzieci tutaj z naszej gminy. Bardzo chętnie one też w tym wszystkim będą uczestniczyć.
8: Mówiła dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Pilzno Jadwiga Papiernik. W sobotę na rynku Zamku w Pilźnie o 16 będzie widowiskowy taniec, później quiz dla szkół. Widzowie poznają ponadto najlepszy głos gminy Pilzno. Będzie to finał konkursu muzycznego o 17.40, zaśpiewa Roxy Węgiel. A na koniec tego dnia jeszcze Brzmienia bez granic. W niedzielę czekać będą atrakcje dla najmłodszych. O 17 wystąpią dzieci, zespół pieśni tańca Sokolanie i o 19 na zakończenie piana, party i animacje. Dla dzieci będą bezpłatne atrakcje, m.in. Dmuchańce, Wioska Językowa, natomiast o 13 nastąpi otwarcie biura zawodów. Chętni będą mogli wystartować w biegu na 5 km. To będzie okazja, aby zajrzeć do wnętrza baszty, poznać historię sądeckiego zamku i poczuć klimat średniowiecznego Nowego Sącza. Sądecka Baszta Kowalska będzie udostępniona dla zwiedzających. W najbliższą sobotę zostanie otwarta po remoncie. Z tej okazji zaplanowano plenerowe przedstawienie historyczne. Będą także pojedynki rycerskie, warsztaty rzemiosł, m.in. tkactwa, garncarstwa i wikliniarstwa. Zapowiada Jarosław Suwała, prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu.
11: Na górze, na tym pierwszym piętrze, gdzie jest ganek straży, jest ładna sala ekspozycyjna. Tam planujemy i już w zasadzie kończymy wykonanie ekspozycji z najciekawszymi znaleziskami podczas badań archeologicznych. Będzie tam też inscenizacja mała, będzie figura rycerza, sztandary, mieszczanin i też będą ciekawe zdjęcia, czy jakieś tutaj w antyramach schematy, plakaty, czy planów zamku, czy też z naszych wykopalisk.
8: Przy Baszcie Kowalskiej czekać też będą atrakcje dla najmłodszych, m.in. strzelanie z łuku i tańce średniowieczne. Impreza przy Baszcie w sobotę potrwa od godziny 11 do 16. Teraz Leśny Dzień Dziecka z Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska. Można wziąć udział w grze Leśni Odkrywcy i poznać tajemnice lasu. Atrakcje dla dużych i małych przygotowano na ścieżce przyrodniczo-leśnej w Wierzchosławicach. Leśny Dzień Dziecka organizują w niedzielę Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, Lasy Państwowe. Od 15 na uczestników będą czekać m.in. konkursy, zabawy sportowe, animacje i dmuchana zjeżdżalnia. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach zaplanowano nagrody watę cukrową, popcorn i kiełbaski z grilla. W piątek na obiektach sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębice w Pustkowie Osiedlu odbędzie się Dzień Dziecka połączony z Dniem Rodziny. Będą występy uczniów, bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie, basen z łódkami, widowiskowy pokaz chemiczny, olimpiada na zielonej trawce, familijny program rozrywkowy.
12: Zapraszam wszystkie dzieci właśnie na Gminny Dzień Dziecka do Pustkowa, bo będzie się działo, na pewno nikt się nie będzie nudził, moc atrakcji dla dzieciaków i dla rodziców również.
8: Mówił wójt gminy Dębice Adam Pieniążek. Dzień Dziecka połączone z Dniem Rodziny rozpocznie się w piątek o 15 na obiektach sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica w Pustkowie Osiedlu. W Miejskiej Galerii Sztuki w Limanowej w najbliższy poniedziałek odbędzie się wernisaż wystawy, podczas którego zaprezentowana zostanie twórczość pedagogów oraz studentów kierunku artystyczno-projektowych Katedry Edukacji Artystycznej i Sztuk Wizualnych Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Są to aktywni artyści i projektanci, którzy w swojej twórczości łączą tradycję z nowoczesnością, posługując się różnorodnymi środkami wyrazu artystycznego. Ekspozycje dopełniają prace studentów kierunków artystyczno-projektowych zrealizowane w bieżącym roku akademickim. Wystawa będzie przestrzenią prezentacji różnorodnych postaw artystycznych oraz dialogu pomiędzy mistrzami a ich uczniami. Wernisaż wystawy rozpocznie się w poniedziałek o 17.
4: To były wiadomości kulturalne.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
14: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
15: Póki w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy, no to sprawdźmy ten wiatr, skąd do nas wieje, bo w nocy temperatura to tylko 6 stopni, a było przecież nawet i 18. A wiatr, no mamy, no północny i północno-zachodni, prędkość wiatru od 15 do 25 km na godzinę, tak więc w nocy będziemy odczuwać chłód. W ciągu dnia maksymalnie 19, teraz mamy 17 i słońce nam się schowało za chmurami.
13: Rzeczy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
14: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
4: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
3: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
4: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
5: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
6: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum Handlowe na Błoniach w Tarnowie.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
7: Leży dzień dziecka! Yeah! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
8: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music, Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
9: Po reklamie.

5 minut nam zostało tylko do godziny. 11. Już za chwilę na Sydney Polak. Przypominamy dziś polski czwartek. Gramy wyłącznie po polsku. Twarzą w twarz. No właśnie, a propos twarzą w twarz. Na chwilę zaglądnijmy do kalendarza świąt nietypowych. Dziś Światobydzień Hamburgera. Są tacy, którzy no wychowali się, no i nie wyobrażają sobie życia bez fast foodów. No powiem tak, moi kochani, owszem, raz na jakiś czas można, ale nie cały czas na fast foodach. Nie cały czas kotlet. Chociaż dziś ma swój dzień, to mimo wszystko pamiętajcie, że na obiad to wybierzemy może coś innego. No jak już, to może najwyżej na kolację, ale na pewno nie obiad i nie śniadanie. Ale mimo wszystko warto zwrócić uwagę, Światowy Dzień Hamburgera, na tego hamburgera, jak wygląda, a przede wszystkim jak smakuje. Chociaż jak smakuje, to chyba każdy wie. Chociaż te smaki tak naprawdę to są różne. 4 do 11, no to twarzą w twarz, a dokładnie twarzą z hamburgerem. Sydney Polak o 11 wiadomości.

0: Reklama.
1: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
2: A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
1: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
5: Ukraina nie planuje przenoszenia szczątków Stepana Bandery. Szczegóły za chwilę. Będzie też odpowiedź wójta gminy Mszana Dolna na zarzuty części radnych.
6: Pokażę, jak bardzo mijają się z prawdą, bo nie będę używał słowa, że kłamią.
5: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Ukraina nie planuje przenoszenia szczątków Stepana Bandery z Monachium do Kijowa, powiedział szef ukraińskiego IPN Oleksandr Afiorow. Odniósł się w ten sposób do informacji polskich mediów o planach ekshumacji przywódcy ukraińskich nacjonalistów i pochowywania ich w tworzonym na Ukrainie pentaonie wybitnych Ukraińców. O szczegółach Paweł Buszko.
7: Oleksandr Afiorow przekazał mi, że Ukraina pracuje nad ekshumacją i ponownym pochówkiem szczątków wielu ukraińskich działaczy niepodległościowych, ale wśród nich nie ma szczątków Stepana Bandery. Jest to minimum 11 tysięcy osób, które mogą być ponownie pochowane na Ukrainie, ale prace odnośnie Stepana Bandery obecnie nie są prowadzone. Szefa ukraińskiego IPN-u pytałem, czy taka inicjatywa może się pojawić w przyszłości. Podkreślił, że obecnie to pytanie nie jest omawiane z powodu pozycji rodziny Stepana Bandery, która jest jedynym właścicielem szczątków i twierdzi, że nie mogą one być przeniesione na Ukrainę podczas wojny. O plany ekshumacji i przeniesienia na Ukrainę szczątków Stepana Bandery szef ukraińskiego IPN-u był dopytywany także wczoraj przez ukraińskie media. Nie odpowiedział jednak jednoznacznie i twierdził, że taka możliwość może być rozważana.
5: Radni mijają się z prawdą. To odpowiedź wójta gminy Mszana Dolna na zarzuty jego opozycji. Wiemy już, że odbędzie się referendum w sprawie odwołania Mirosława Cichorza na wniosek Rady Gminy. Część rajców zarzuca mu m.in. przekroczenie uprawnień oraz kłamanie i manipulowanie opinią publiczną. Wójt gminy Mszana Dolna w programie Słowo za Słowo Werden Nowy Sącz zapowiedział, że przed referendum odniesie się konkretnie do zarzutów jego opozycji.
6: Wszystkie te punkty z uzasadnienia rady wezmę, wypunktuję, ale to już w czasie kampanii referendalnej. Pokażę, jak bardzo mijają się z prawdą, bo nie będę używał słowa, że kłamią, bo to jest chyba oczywiste. Po prostu przedstawię każdy ich punkt, przedstawię fakty i zobaczycie, szanowni państwo, jak wiele się dzieje.
5: Mirosław Cichosz dodał, że zamierza przy tej okazji szeroko informować o swoich działaniach jako wójt i o tym, co dzieje się w gminie Mszana Dolna. Termin referendum nie jest jeszcze znany. Możliwe, że w tym samym dniu odbędzie się też referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Mszana Dolna na wniosek mieszkańców.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Stół to miejsce spotkań, budowania wspólnoty rodzinnej, rozmów o planach i wyzwaniach, mówi biskup tarnowski Andrzej Jerz. W naszym cyklu audycji Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II. Wejdziemy dzisiaj do serca małopolskiego domu, czyli do kuchni i jadalni. Biskup tarnowski Andrzej Jerz podkreśla, że dla kondycji współczesnej rodziny ten wspólny, powolny obiad jest kluczowy.
9: Myśmy zagubili kulturę wspólnego spędzania czasu przy stole, spożywania posiłków bez pośpiechu, delektując się, ciesząc sobą. i też tymi oczywiście smakami, zapachami. Warto byłoby tą kulturę mocniej zaszczepić w naszym polskim środowisku, gdzie no niestety często nie patrzymy sobie w oczy, tylko w ekrany. Często zionie jakąś pustką w domu. Ważne jest, abyśmy cieszyli się możliwością wspólnie spędzanych chwil, zwłaszcza przy stole, gdzie spożywamy posiłki.
5: Wspólny stół i modlitwa, małopolska gościnność i tradycyjne niedziele według Jana Pawła II to temat kolejnej audycji w ramach cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II. Programów na ten temat można posłuchać w każdy czwartek o 13.15 na antenie radia RDN.
3: Z życia Kościoła.
5: 28 maja przypada rocznica deportacji ojca Maksymiliana Marii Kolbego do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Postaci tego świętego poświęcony będzie festiwal Prosta droga do Boga, który odbędzie się w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ergo Arenie Gdańsk-Sopot. Wydarzenie poprowadzi Marcin Kwaśny, któremu święty Maksymilian jest szczególnie bliski ze względu na rolę w filmie Triumf Serca, gdzie wcielił się w tę postać. Aktor pochodzący z Tarnowa opowiedział wyjątkową historię ze swojego życia.
10: Leciałem do amerykańskiej Częstochowy, do Doylestone koło Nowego Jorku. Będąc na lotnisku, wstąpiłem na chwilę do kaplicy i tam zatrzymał mnie człowiek, który wręczył mi medalik Matki Bożej. Powiedział, że poczuł w sercu, że musi mi go dać. Ja go przyjąłem i też chciałem mu coś dać. Nie wiedziałem co. I patrzę, a tam w takiej zakładce był egzemplarz, który jak Bóg ze mną na okładce jako Maksymilianem Kolbe i mu to wręczyłem. I powiedziałem, wie pan, a ja zagrałem takiego świętego, który tak jak pan rozdawał te cudowne medaliki. I tyle na tym się skończyło. Mija 2 tygodnie, dzwoni do mnie reżyser i mówi, Marcin, chyba będziesz grał u mnie w filmie o Antonim Padku. Ja mówię, a dlaczego? Co się stało, że tak nagle? Bo nie sądziłem, że tam będę grał. On mówi, dostałem telefon od francuskiego producenta, że masz grać, no bo jego dyrektor generalny spotkał cię na lotnisku i wręczył ci medalik.
5: Prosta droga do Boga odbędzie się w sobotę 15 sierpnia o 16.30 w Ergo Arenie Gdańsk-Sopot.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem w ciągu dnia. Po południu synoptycy zapowiadają nam nawet częściowym zachmurzeniem w regionie. Maksymalnie to 19 stopni, mamy 17 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest teraz korzystna. Ciśnienie wynosi 997 hektopaskali. Wiatr w porywach, uwaga, dziś do 25 km na godzinę.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Reklama.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda & Jayku w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na Dzień Dziecka połączony z seansem letniego kina plenerowego. Ron Usterka. To pełna akcji podróż dla całych rodzin, w której możemy odkryć genezę prawdziwej przyjaźni. Sobota 30 maja, godzina 20:30, Rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 18:30 animacje, zjeżdżalnie, fotobudka. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
8: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
2: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
0: Po reklamie.
9: Informacje z życia Kościoła.
10: Ewa Biedroń, zapraszam. Żadne zewnętrzne instytucje ani unijne trybunały nie mają prawa narzucać Polsce definicji rodziny, podkreśla delegat Episkopatu do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji. Biskup Andrzej Jeszcze w słowie wsparcia dla włodarzy polskich gmin i miast wobec presji transkrypcji związków jednopłciowych przypomina, że próby wdrażania procedur urzędowych tylnymi drzwiami z pominięciem konstytucji są uderzeniem w suwerenność porządku prawnego. Zdaniem delegata Episkopatu do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji. Wyroki sądów oraz nowe wytyczne administracyjne stawiają samorządowców przed bardzo trudnym wyborem między technicznym wdrażaniem narzuconych interpretacji, a wiernością prawemu sumieniu i polskiemu prawu zasadniczemu. W tym szczególnym czasie biskup Andrzej Jeszcz skierował słowa uznania, solidarności i duchowego wsparcia do tych samorządowców, którzy z odwagą oświadczyli, że nie dopuszczą w podległych im urzędach do procedur uderzających w tożsamość małżeństwa i rodziny. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. Kapłani diecezji tarnowskiej modlą się w intencji nowych powołań. Dziś święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W Tuchowie trwa pielgrzymka kapłanów diecezji tarnowskiej do Sanktuarium Matki Bożej. Główną intencją jest prośba o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Pielgrzymka jest połączona z jubileuszem 25-lecia sakry biskupiej księdza arcybiskupa Henryka Nowackiego. Duchowni będą modlić się także za chorych i cierpiących, a składka zostanie przeznaczona na duszpasterstwo chorych w diecezji tarnowskiej. O 12 rozpocznie się msza święta. 45 lat temu, 28 maja 1981 roku, zmarł kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. W latach 1948

0: 1981. Mąż stanu, obrońca praw człowieka, miał 79 lat. Pośmiertnie został uhonorowany orderem Orła Białego. W 2011 roku został beatyfikowany. Prymas Stefan Wyszyński kierował kościołem w naszym kraju w warunkach komunistycznego ustroju. Hierarcha, który doświadczył niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, przeciwstawiał się narzuconej ideologii. Podczas ostatniej przed aresztowaniem procesji Bożego Ciała w Warszawie w 1953 roku wobec setek zgromadzonych wiernych kardynał Stefan Wyszyński mówił:
1: dzieci moje, prowadząc przez ulice naszej stolicy Boga żywego, rozważamy te przepiękne słowa prorocze. Mądrość Boża zbudowała sobie dom, wino zmieszała i stół zastawiła. To jest Bóg, który pragnie mieszkać wśród ludzi.
0: Wspomnienie liturgiczne błogosławionego prymasa Wyszyńskiego przypada 28 maja. Stół to miejsce spotkań, budowania wspólnoty rodzinnej, rozmów o planach i wyzwaniach, mówi biskup tarnowski Andrzej Jerz. W naszym cyklu audycji Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II wejdziemy dziś do serca małopolskiego domu. Nie do salonu z telewizorem, nie do garażu, ale tam, gdzie pachnie świeżym chlebem i rosołem, do kuchni i jadalni. Biskup Andrzej Jerz podkreśla, że dla kondycji współczesnej rodziny ten wspólny, powolny obiad jest kluczowy.
2: Myśmy zagubili kulturę wspólnego spędzania czasu przy stole, spożywania posiłków bez pośpiechu, delektując się, ciesząc sobą i też tymi oczywiście smakami, zapachami. Warto byłoby tą kulturę mocniej zaszczepić w naszym polskim środowisku, gdzie no niestety często nie patrzymy sobie w oczy, tylko w ekrany. Często zionie jakąś pustką w domu. Ważne jest, abyśmy cieszyli się możliwością wspólnie spędzanych chwil, zwłaszcza przy stole, gdzie spożywamy posiłki.
0: Kolejna audycja z cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II już dziś o 13.15 na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Radość, wspólnota, tradycja. W niedzielę odbędzie się festyn parafialny w Szczucinie. To kolejne wydarzenie w ramach 700-lecia miasta i parafii. Festyn na placu przy plebanii rozpocznie się o godzinie 14. W programie m.in. występy lokalnych zespołów. Dzieci grupy teatralnej orkiestry Dętej OSP. Gwiazdą wieczoru będzie kapela Jafer. Na najmłodszych czekać będą darmowe dmuchańce, pokaz druku 3D i konkursy. O gastronomię zadbają m.in. koła gospodyń wiejskich. Patronat medialny sprawuje radio RDN Małopolska. Tarnowski Teatr X, działający przy Bazylice Katedralnej, kolejny raz wraca do spektaklu Karolina Kształt Świętości. W niedzielę aktorzy zagrają w wyjątkowym miejscu, czyli w Zabawie, gdzie znajduje się sanktuarium błogosławionej Karoliny.
3: Historia Karoliny jest wszystkim doskonale znana, ale w tej historii, jak w lustrze, mogą się odbić historie wielu z nas. W naszym spektaklu znajdziemy historię rodziny wielodzietnej, która zupełnie niespodziewanie spodziewa się kolejnego dziecka, osoby wykorzystanej przez najbliższą osobę z rodziny, dziewczyny i chłopaka, którzy wchodzą w dorosłe życie, rodziny, która oczekuje dziecka i nie może się na niego doczekać, a także, i to chyba najmocniejszy wątek, osoby po stracie bliskiej osoby w wypadku drogowym.
0: Mówił reżyser ksiądz Daniel Świątek. Spektakl będzie można zobaczyć w niedzielę o 20 w namiocie obok sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie.
4: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Mniam! Prawdziwy smak natury! Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
9: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
10: I uszyją ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
11: Ósmoklasisto, wiosna to czas nowych początków. Zacznij swoją przyszłość w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. W Liceum Ogólnokształcącym czekają na Ciebie klasy mundurowe OPW i OPM, pedagogiczne oraz nowość, licea z elementami weterynarii i sztucznej inteligencji. Technikum oferuje kierunki technik żywienia, logistyk, informatyk, grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimediów, handlowiec, architektury krajobrazu oraz ochrony środowiska z elementami upraw bio. Kształcimy także w branżowej szkole pierwszego stopnia. Zapewniamy internat z wyżywieniem i dogodny dojazd. Dzień otwarty 27 marca. ZSLiT w Wojniczu. Tu Twoja przyszłość zaczyna się tej wiosny.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: A kto to?
3: To Jan Sebastian Bach.
2: A gdzie to?
3: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
2: A co to?
3: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
2: A, to ja też chcę!
3: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
2: Ło, to super!
3: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
4: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
5: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
6: Dzień dziecka! Nie! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Już za chwilę niesprawny autokar, który miał przewozić dzieci w zachodniopomorskim. Szczegóły za chwilę.
2: W trakcie kontroli ujawniono szereg poważnych usterek.
1: Mieszkańcy gminy Żyraków nie zgadzają się, żeby nowa droga przechodziła blisko ich domów. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Kierowca wynajętego autobusu chciał wieść uczniów szkoły z Goleniowa w Zachodniopomorskiem na zużytych oponach i bez sprawnych hamulców. Choć podróż nie miała być długa, bo dzieci miały jechać na basen w tej samej miejscowości, policjanci nie dopuścili do tego, by pojazd ruszył z miejsca. Nie pozwolił na to fatalny stan techniczny autokaru, mówi sierżant Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.
2: W trakcie kontroli ujawniono szereg poważnych usterek, między innymi uszkodzone zawieszenie, niesprawny układ hamulcowy oraz zużyte opony. W związku z niesprawnym stanem technicznym autokaru policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny i nie dopuścili pojazdu do dalszej jazdy. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 3000 zł.
1: Policjanci przypominają, że zawsze można poprosić o sprawdzenie stanu technicznego autokaru. Najlepiej planowany wyjazd zgłosić kilka dni wcześniej, a na miejscu pojawi się patrol drogówki, który sprawdzi, czy autokar nadaje się do jazdy i czy kierowca jest trzeźwy.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Wiele kontrowersji budzą zaproponowane trzy warianty budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 985 Mielec-Dębica. Także mieszkańcy gminy Żyraków wypowiedzieli się na ten temat, ponieważ jeden z wariantów, W2, ma przechodzić przez miejscowości Korzeniów, Bobrowa Wola i Bobrowa. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo wójt gminy Żyraków Marek Rączka, duże było zainteresowanie spotkaniami na temat powstania nowej drogi.
3: W spotkaniach tych uczestniczyło ponad 250 osób, to jest bardzo dużo. Jak na te trzy miejscowości i udział osób, które są zainteresowane i muszę powiedzieć zaniepokojone zaproponowanymi rozwiązaniami, które przebiegają po pierwsze blisko domów albo między domami, zbliżają się do zabudowań. Ludzie mają wielkie obawy co do hałasu, co do drgań, które powodują przejeżdżające samochody, jak również niepokoi ich oddziaływanie środowiskowe na przykład strefy chronionego krajobrazu. Na wszystkich tych trzech zebraniach mieszkańcy się opowiedzieli przeciwko wariantowi drugiemu.
1: Nowy odcinek drogi miałby, zależnie od wariantu, długość od 21 do 25 kilometrów. Jak szacuje podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, jego powstanie mogłoby zmniejszyć natężenie ruchu na aktualnie istniejącej drodze nawet o 90%.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Pacjenci sądeckiego szpitala skarżą się na szpitalny oddział ratunkowy. Ich zdaniem problemem nie jest metraż, ale zbyt mała liczba miejsc siedzących. Osoby korzystające z SOR-u, z którymi rozmawialiśmy, są zgodni, że miejsc siedzących, zwłaszcza przed gabinetami, mogłoby być więcej.
4: Byłam na SOR-ze już 2 razy, bo miałam z ciśnieniem kłopoty i nie było krzesła, gdzie usiąść, także można zemdleć tam. Bardzo proszę, żeby więcej krzeseł tam było danych.
5: Za mało. Za mało miejsc i krzeseł w ogóle nie ma tam.
6: Są miejsca tam, jak się wchodzi po lewej stronie, ale przed samym wejściem na oddział już, nie, tam do lekarzy, to tam nie ma stołku.
1: Władze szpitala tłumaczą, że odpowiednia liczba krzeseł jest w samej poczekalni SOR-u, ale nie tuż przed gabinetami, gdzie nie może ich być. Dodatkowo dyrekcja zwraca uwagę, że część pacjentów zamiast w poczekalni stoi z rodzinami bezpośrednio przed wejściem na oddział, co sprawia wrażenie dodatkowego tłoku. Do tematu wrócimy dzisiaj w Pulsie Regionu.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Budowa chodnika przy ulicy Barskiej w Nowym Sączu powoduje duże utrudnienia w ruchu w godzinach szczytu. Prace prowadzone są na odcinku około 120 metrów między światłami przy Barskiej a granicą miasta. W związku z zawężeniem jezdni ruch odbywa się wahadłowo. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu nie podaje, jak długo potrwają roboty.
0: Z życia kościoła.
1: Modlitwa, wyciszenie, niezwykłe miejsca i duchowa przemiana. Radio RDN Małopolska zaprasza na wyjątkową pielgrzymkę do Medjugorje. To niezwykła podróż, która od lat przyciąga osoby szukające pokoju serca, nadziei i duchowego wzmocnienia. Wyjazd organizowany przez przez Radio RDN to nie tylko pielgrzymka do Sanktuarium Królowej Pokoju, ale też możliwość odwiedzenia najpiękniejszych miejsc Chorwacji, a także Bośni i Hercegowiny. W programie znalazły się m.in. Medjugorje, Podbrdo, Góra Objawień, a także Góra Krzyża oraz zabytkowy Mostar wpisany na listę UNESCO.
7: Osoby, z którymi pielgrzymowaliśmy do tej pory, mówią, że byli w różnych miejscach i w różnych sanktuariach maryjnych, ale w Medjugorje rzeczywiście da się wyczuć taki klimat pokoju, bardzo duży klimat rozmodlenia i tam każde miejsce zaprasza właśnie do takiego wyciszenia się, do modlitwy. Piękne jest to, że w Medjugorje mamy kilka miejsc, bo mamy i Križevac, mamy i Górę Podurdo, mamy i Tihalinę, mamy piękne sanktuarium świętego Jakuba, więc nie jest to wszystko skupione w jednym miejscu, stąd ten taki pokój serca, klimat do modlitwy jest bardzo, bardzo mocno wyczuwalny.
1: Autokarowa pielgrzymka potrwa od 4 do 11 lipca. Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać u opiekuna duchowego pielgrzymki księdza Marcina Gryzły pod numerem telefonu 691 147 893.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie, ale też zachmurzenie mamy. Takie częściowe. Od czasu do czasu słońce chowa się za chmurami. Tak to wygląda w regionie. Na termometrach 18 stopni, więc taka temperatura jest komfortowa. Jednak wiatr od czasu do czasu taki chłodniejszy potrafi zawiać, więc coś na ręce warto zarzucić dzisiaj. Wiatr ten północno-zachodni. Teraz jest prędkością około 30 km na godzinę, w porywach do 50.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dzisiaj chłodniej i noc, mało powiedziane, będzie chłodniejsza, nawet będzie zimna, skoro mieliśmy już 18 stopni w nocy, a teraz będzie tylko 6, a może nawet poniżej 6. Za to jutro, piątek, nam to wynagrodzi, będzie 22 stopnie w ciągu dnia.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: 10 minut po południu, Jerzy Olszówka, witam, zapraszam w Polski Czwartek. Zaczyna Justyna Staczkowska popołudnie czwartkowe. Proszę cię, skłam.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
5: A gdyby tak to zmienić?
3: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
6: Już 30 i 31 maja Pilzno zaprasza na wyjątkowy weekend w ramach wydarzenia Fundusze Europejskie Wokół Nas – Wielki Finał. Sobota to muzyczne emocje i wielkie sceniczne show. O 17.40 wystąpi Roxy, jedna z najpopularniejszych młodych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawi się także Kevin Easton, znany z programu Europa da się lubić. Wieczór zakończy koncert zespołu Acoustic Freaks, pełen rockowej energii i wyjątkowego klimatu. Niedziela to rodzinne święto pełne atrakcji, mini wioska językowa, dmuchańce, kreatywne warsztaty dla dzieci, pokazy pierwszej pomocy, europejskie smakołyki, animacje oraz wielkie piana party. Wszystkie atrakcje i koncerty są bezpłatne. Pilsno, 30 i 31 maja. Nie może Was zabraknąć. Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej.
3: Radiowe kino plenerowe.
7: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
0: Po reklamie.
8: Autopromocja.
3: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
7: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

Jest pięknie, bo jesteś, tak, wystarczy być dla kogoś i od razu jest pięknie. To Baranowski i sierpień. I to jeszcze nie sierpień, dwa miesiące pozostało nam do tego miesiąca. Maj, 28 dzień tego miesiąca, o 4:34 wstało słońce, zajdzie o 20:32, czyli do zachodu słońca. Pozostało nam jeszcze dokładnie 8 godzin i 12 minut. Dzień liczy sobie już 15 godzin 57 minut, jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin 53 minuty 22 sekundy oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o 24 minuty. Dokładnie 24 dni do lata. Ja ogień, ty woda i wilki.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
0: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
10: Sporo chmur w regionie, nad naszymi głowami, tak jest na przykład w Grudku, w Zakliczynie czy w Ciężkowicach, ale są też miejsca, przez które promienie słoneczne przebijają się i jest ich całkiem sporo. Na termometrach dzisiaj zdecydowanie mniej niestety, także ochłodziło się. 18 kresek to chyba maksimum temperaturowe na dzisiaj, ale i tak jest komfortowo, chociaż wiatr skutecznie obniża temperaturę odczuwalną, wieje w porywach do 50 km
8: na godzinę. Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
10: W ciągu dnia 18, a w nocy tylko 6 kresek powyżej zera. No ale to wszystko by się zgadzało z przysłowiem. Póki w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy. I tak właśnie będzie, a właśnie wiatr wieje północno-zachodni, teraz z prędkością około 30 km na godzinę. I jak wspominałem kilka chwil wcześniej, no, obniża nam temperaturę odczuwalną. Dlatego rozgrzewamy się przy polskich przebojach. Do takich na pewno należy ten Miłość to nie pluszowy miś, zanim pójdę.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Czas na finał wyprzedaży Omoda J.Q. W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda J.Q. 7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda J.Q. Auto Complex. Wielogłowy 188.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
7: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
6: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
0: Po reklamie.
8: Raz i trak!

Rozgwieżdżona noc. No, nie będzie dzisiaj tak bardzo dużo gwiazd na niebie i ta noc będzie troszeczkę chłodniejsza, 6 stopni tylko powyżej zera. Tak rodzinnie nam się zrobiło za sprawą golców, to będziemy kontynuować tematy rodzinne i bardzo dobrze. Teraz Jacek i Kasia, Sienkiewicz i Kometa, a rodzinnie będzie też po godzinie 13, bo zapraszam bardzo gorąco na audycję z cyklu Rodzina w sercu Małopolski.

Kometa, kwiat jabłoni, czyli Kasia i Jacek. Rodzeństwo. No to teraz jeszcze czas, żeby zaśpiewał ojciec. Co ty tutaj robisz? Wilhelm, Emil i Wiktor dzisiaj świętują wszystkiego najlepszego od RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: I co ty tutaj robisz? Słuchasz radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 28 maja 2026 roku w Polski czwartek. Rodzinnie się zrobiło, bo wcześniej Kasia i Jacek, a później ich ojciec Kuba Sienkiewicz. O godzinie 13 zapraszamy na wiadomości, a po godzinie 13 dzisiaj kolejna audycja z cyklu Rodzina w sercu Małopolski. Gorąco polecam i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
3: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To było ogłoszenie nadawcy.
0: Do 13 mamy 6 minut. Teraz Kleo chciała coś powiedzieć.
5: Cześć kochani, z tej strony Kleo. Gramy w czwartki tylko

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
3: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
2: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
3: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Radni PiS krytycznie o rządach prezydenta Tarnowa. Dzisiaj debata nad wotum zaufania. W przyszłym tygodniu może ruszyć remont drogi powiatowej w Leluchowie.
5: Zostanie całkowicie przebudowana konstrukcja drogi.
4: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Tarnowscy radni miejscy z klubu Prawa i Sprawiedliwości są przeciwni udzieleniu prezydentowi Jakubowi Kwaśnemu wotum zaufania. Ta kwestia znalazła się w porządku obrad dzisiejszej sesji. Jak mówi radny Seweryn Partyński, przygotowana uchwała określała kierunki strategicznych działań inwestycyjnych w mieście.
6: Została złożona na dzisiejszą sesję ponownie w identycznym brzmieniu uchwała dotycząca strategicznych kierunków rozwojowych dla miasta. Są zawarte w tej uchwale trzy inwestycje strategiczne: połączenie ulicy Warsztatowej z ulicą Tuchowską, zachodnia obwodnica Tarnowa oraz doprowadzenie do powstania nowej strefy przemysłowej w Tarnowie. Poprzednim razem, gdy została złożona, radni mieli obiekcje co do głosowania, ponieważ była negatywna opinia prawna z Urzędu Miasta, więc dla komfortu radnych zapewniłem na dzisiejszą sesję dwie alternatywne opinie, które są załączone do materiałów sesyjnych z dwóch kancelarii prawnych. Będę zachęcał radnych, żeby poparli tę ważną uchwałę.
4: Jeżeli wszyscy radni klubu PiS zagłosują przeciw udzieleniu wotum zaufania, to będzie to surowsza ocena działań prezydenta niż w zeszłym roku. W maju 2025 roku wszyscy radni PiS wstrzymali się od głosu. Prezydent wotum zaufania wówczas uzyskał głosami radnych z klubów Koalicji Obywatelskiej, a także nasze miasto Tarnów.
7: Wiadomości ważne dla kierowców.
4: W przyszłym tygodniu może ruszyć remont drogi powiatowej w Leluchowie. Przebudowa dotyczyć będzie odcinka o długości niespełna 2 km. Od ulicy Piłsudskiego w Muszynie do granicy państwa. Wykonawca, z którym Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu podpisał już umowę, przygotowuje jeszcze ostateczny plan organizacji ruchu.
5: Zostanie całkowicie przebudowana konstrukcja drogi. To jeszcze nie jest ta budowa obwodnicy Muszyny, to jest zupełnie temat niepowiązany z tym. Skupiamy się na tym, żeby ten dojazd do tego przejścia był w miarę bezpieczny. Zobaczymy jeszcze, już mamy w opcji przewidziany drugi odcinek, też 1800 metrów, by pozwoliło, że cały odcinek byłby przebudowany od przyjazdu kolejowego aż do przejścia granicznego.
4: Mówił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak. Dodajmy, że koszt prac to ponad 2 900 000 zł, a prace powinny potrwać do końca sierpnia.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Turyści odwołują rezerwacje na wschodzie Łotwy. Do przyjazdów zniechęcają ich incydenty z dronami. Tamtejsza branża turystyczna przeżywa najpoważniejszy kryzys od czasu pandemii, zauważa portal łotewskiego nadawcy publicznego. Szczegóły na Kamil Zalewski.
8: Ładgalskie Stowarzyszenie Turystyczne szacuje, że w maju anulowano nawet 60% rezerwacji dokonanych przez zagranicznych turystów. Liczba rezerwacji krajowych spadła o 40% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Jak napisała w mediach społecznościowych przewodnicząca stowarzyszenia Jelena Kijaszko, dane z ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorców zajmujących się działalnością turystyczną w Ładgalii jasno pokazują, że ponad 81% firm bezpośrednio odczuło skutki anulowania rezerwacji. Sytuacja uderzy też w lokalnych producentów, gastronomię oraz e-transport, a osłabienie gospodarcze regionu w dłuższej perspektywie może stanowić zagrożenie dla państwa. Dlatego branża apeluje do łotewskiego rządu o ulgi podatkowe dla sektora turystycznego w Ładgalii, a także organizowanie przez instytucje państwowe konferencji i innych wydarzeń, które pomogłyby pobudzić lokalną gospodarkę.
4: Do końca czerwca zakończyć mają się remonty dwóch remiz w gminie Ropa w powiecie gorlickim. To siedziby OSP w Łosiu i Klimkówce, które są między innymi ocieplane. Chociaż inwestycje w perspektywie innych wydatków budżetowych nie są duże, to bardzo konieczne, mówi wójt Karol Górski. Warunki pracy strażaków mają się dzięki temu znacznie poprawić.
3: Te obiekty były słabo docieplone. Wykonamy wymianę okien, założymy panele fotowoltaiczne, założymy magazyny energii i mam nadzieję, że koszty funkcjonowania, utrzymania tych obiektów spadną. Radość strażaków duża, bo pojawia się nowa jakość, estetyczne pomieszczenia, a przy okazji też remontujemy ciągi sanitarne, kanalizacyjne, elektryczne, ale to już za środki własne, które gmina wyłożyła.
4: Koszt prac w OSP Łosie wynosi prawie 380 tysięcy złotych, a w OSP Klimkówka 68 tysięcy.
7: RDN kulturalnie.
4: Tarnowski Teatr X, działający przy Bazylice Katedralnej, kolejny raz wraca do spektaklu Karolina Kształt Świętości. W najbliższą niedzielę aktorzy zagrają w miejscu, gdzie znajduje się sanktuarium błogosławionej Karoliny, czyli w Zabawie.
9: Historia Karoliny jest wszystkim doskonale znana, ale w tej historii, jak w lustrze, mogą się odbić historie wielu z nas. W naszym spektaklu znajdziemy historię rodziny wielodzietnej, która zupełnie niespodziewanie spodziewa się kolejnego dziecka, osoby wykorzystanej przez najbliższą, osobę z rodziny, dziewczyny i chłopaka, którzy wchodzą w dorosłe życie, rodziny, która oczekuje dziecka i nie może się na niego doczekać, a także, i to chyba najmocniejszy wątek, osoby po stracie bliskiej osoby w wypadku drogowym.
4: Mówił reżyser ksiądz Daniel Świątek. Spektakl będzie można zobaczyć w niedzielę o 20:00 w namiocie obok sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: 20. Chcielibyśmy, żeby było dzisiaj 20 stopni jutro. Na jutro zapowiadają synoptycy 22 kreski powyżej zera. 18 teraz jest. No, taka temperatura jest komfortowa, ale od czasu do czasu mocniej wieje wiatr. No i niestety on obniża nam temperaturę odczuwalną. Chmury, które przetaczają się nad naszymi głowami, są zupełnie niegroźne. Deszczu dzisiaj nie będzie. W nocy częściowe zachmurzenie i tylko 6 kresek powyżej zera.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sześć i pół minuty po godzinie 13:00. Anna Iwanek. Jutro.

0: naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
1: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
2: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
0: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
3: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Do ZOO w sobotę.
4: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
5: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
9: I to już za kilka chwil audycja z cyklu Rodzina w sercu Małopolski. Teraz mrozy poza logiką, a na zegarach dobrze nastawionych w całym kraju 12 po 13.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
2: Ewa Biedroń, witam słuchaczy. W naszym cyklu audycji Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II wchodzimy dziś do serca małopolskiego domu. Nie do salonu z telewizorem, nie do garażu, ale tam, gdzie pachnie świeżym chlebem i rosołem, do kuchni i jadalni. Jan Paweł II w liście Dies Domini pisał, że niedziela to dzień, który jest samym sercem życia chrześcijańskiego. W Małopolsce to serce bije w rytmie wspólnego posiłku. O tym, jak dziś bronić sakrum stołu przed pośpiechem, rozmawiamy z naszym gościem, biskupem tarnowskim Andrzejem Jerzem. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Pochodzi ksiądz biskup z Limanowej. Tam niedzielny stół to nie tylko mebel, to niemal ołtarz domowy, przy którym celebruje się więzi. Jakie obrazy małopolskiej niedzieli ksiądz biskup nosi w sercu i jak one korespondują z tą niedzielną teologią Karola Wojtyły?
3: No niestety mój dom rodzinny teraz jest pusty, tak się złożyło, ale przyjeżdżam, otwieram drzwi, wchodzę i zaczyna do mnie przemawiać. Przemawiać rozmowami tylu pokoleń, które kiedyś w tym domu mieszkały. I patrzę właśnie na ten symboliczny stół, już stary, trochę zniszczony, który wydobywa z siebie właśnie dźwięki tych rozmów, który był dla nas, dla naszej rodziny wielopokoleniowej miejscem spotkania, miejscem budowania wspólnoty, zwłaszcza kiedy przeżywaliśmy uroczystości rodzinne, świąteczne, niedzielne powroty z sumy parafialnej, kiedy gromadziła się cała rodzina przy stole i kiedy rozmawialiśmy na temat Kościoła, Ewangelii, tego, co działo się w Kościele w czasie liturgii, ale także o naszym życiu codziennym, o naszych planach, o wyzwaniach, które dotyczyły całej rodziny. I to było bardzo ważne, że wszyscy, od najstarszych, od dziadka, począwszy a skończywszy na najmłodszych, uczestniczyli w tych różnych przejawach życia poszczególnych osób. Żyliśmy, każdy żył życiem drugiej osoby, stąd właśnie ten Dzień Pański był dla nas ważnym punktem odniesienia, zamykającym tydzień, który mijał i otwierającym nas na nowy tydzień, który był przed nami, gdzie odczuwaliśmy, iż nie jesteśmy zwykłymi pracownikami, którzy podejmują pracę na roli, ale że mamy w tym wszystkim swoją godność dzieci Bożych. Przez pracę mogliśmy także oddawać cześć Bogu, zwłaszcza w kontekście świata, gdzie liturgia łączyła się z życiem codziennym.
2: Dzisiaj niedziela często przegrywa z weekendową kulturą zakupów i nadrabiania zaległości. Dlaczego dla kondycji współczesnej rodziny ten wspólny, powolny obiad jest właśnie tak kluczowy?
3: To jest interesujące, że myśmy to zagubili, tą kulturę wspólnego spędzania czasu przy stole, spożywania posiłków bez pośpiechu, delektując się, ciesząc sobą i też tymi oczywiście smakami, zapachami. To pozostało jednak mimo zeświadczonej Europy Zachodniej, też przecież pogrążonej w kulturze medialnej, w kulturze pośpiechu, jednak we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji spędza się bardzo dużo czasu przy stole. Nadal stół jest miejscem, gdzie prowadzi się rozmowy, buduje się relacje. Myślę, że warto byłoby tą kulturę mocniej zaszczepić w naszym polskim środowisku, gdzie no niestety często nie patrzymy sobie w oczy, tylko w ekrany, gdzie często zionie jakąś pustką w domu, gdzie jest kilka osób mieszkających pod tym samym dachem, ale żyjących zupełnie w jakichś zamkniętych światach, bańkach medialnych. I może dlatego, że jesteśmy w takiej sytuacji zamknięcia w nierealnych światach, bez otwarcia na drugiego człowieka, najbliższych, może dlatego, że mamy takie problemy emocjonalne, zwłaszcza wśród młodych, problemy depresyjne, problemy z zakłóceniem naszego zdrowia psychicznego. Dlatego ważne jest, abyśmy cieszyli się możliwością wspólnie spędzanych chwil, zwłaszcza przy stole, gdzie spożywamy posiłki.
2: Gość w dom, Bóg w dom, to hasło w Małopolsce wciąż ma wielką moc. Jak święty Jan Paweł II, patron naszego województwa, uczy nas otwartości na drugiego człowieka właśnie przy tym rodzinnym stole.
3: Wiem z przekazów, z rozmów z kapłanami, przede wszystkim z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem, że i w okresie krakowskim ksiądz arcybiskup Wojtyła zawsze gromadził wokół siebie różne osoby w czasie posiłków, nie tylko, przecież ile czasu spędzał z młodzieżą w górach. Gościnność była taką cechą charakterystyczną, a później w tym okresie watykańskim, kiedy zasiadł na stolicy Piotrowej, zawsze to podkreślają świadkowie wydarzeń, zawsze były zapraszane różne osoby. I Ojciec Święty słuchał, trochę mówił, ale głównie słuchał i był bardzo zainteresowany życiem każdego z tych siedzących przy stole. Jak gdyby w nim uczestniczył, jakby chciał podkreślić wagę, godność każdego człowieka. Dlatego wydaje mi się, że dzisiaj brakuje nam tej gościnności, która nie tylko polega na otwieraniu drzwi i zapraszaniu do biesiadnego stołu, ale brakuje nam takiego doświadczenia, że ja sam w sobie jestem domem, że mogę zaprosić do swojego życia innych ludzi, poświęcając im więcej czasu, prowadząc z nimi rozmowę, otwierając siebie, ale także pozwalając bardziej przy mnie zaistnieć drugiemu człowiekowi.
2: W Małopolsce silny jest model rodziny wielopokoleniowej. Jak sprawić, by te niedzielne tradycje nie były dla dzieci nudnym obowiązkiem, a dla seniorów jedynie ciężarem?
3: Można powiedzieć, że z własnego doświadczenia, ale to trochę inna epoka, kiedy byłem dzieckiem, słuchałem zawsze z fascynacją opowieści starszych osób. Dziadek walczył jeszcze w czasie I wojny światowej we Włoszech, drugi walczył w bitwie warszawskiej, w 20 roku stracił nogę. Opowieści o historii rodziny, opowieści o okresie też trudnym okupacyjnym, później czas komunizmu. Powiem, że dla małego dziecka, dla mnie, to było wydarzenie niezwykłe. Mogłem niejako wtedy uczestniczyć w bitwie nad Piawą wraz z moim dziadkiem, wsłuchując się w jego narrację. Uczestniczyłem w jego życiu, w jego historii i myślę, że dzisiaj to jest też ważne. Zauważyłem w mojej rodzinie, kiedyś rozmawialiśmy starsi między sobą i dzieci, które bawiły się gdzieś przy komputerach, nagle zaczęły przychodzić i siadać na podłodze i słuchać z takim przejęciem. historii, dziejów naszej rodziny. To było dla mnie bardzo budujące, że mimo, powiedzmy, smartfonów, mimo nowych możliwości komunikacyjnych, jednak ten przekaz w rodzinie wielopokoleniowej jest bardzo ważny. No, warto wrócić do wspólnego śpiewania, bo już jesteśmy tutaj w Małopolsce znani z tego, że mamy dużo zespołów, różnych kapel, żeby też to przenieść na tradycję rodzinną, zwłaszcza góralszczyzna, Lachy. Tutaj co za kątek, to inna kultura, więc olbrzymie bogactwo, gdzie można wykonywać i utwory religijne, śpiewy religijne, ale też przecież mamy całe bogactwo etnograficzne, jeżeli chodzi o śpiew, muzykę ujmującą środowisko naszego życia, naszą codzienność. To bardzo ważne. Dobrze byłoby też wspólnie w niedzielę gdzieś wyjeżdżać z rodziną, zaplanować sobie wyjazdy, na przykład mamy Kalwarię Zebrzydowską, można wtedy katechezę też przeprowadzić dla dzieci, wnuków. Mamy inne miejsca związane nie tylko z osobą świętego Jana Pawła II. Są różne miejsca, które są nasycone wydarzeniami patriotycznymi i tak dalej, kulturowymi. Warto w tym kierunku zmierzać. Małopolska jest piękna i trzeba ją też odkrywać w tych różnych odsłonach.
2: Bardzo dziękujemy za to przypomnienie, że najpiękniejsze świętowanie zaczyna się od prostego gestu – podania chleba. Dzisiejsze spotkanie z biskupem tarnowskim Andrzejem Jerzem pokazało nam, że wspólny stół to fundament modelu rodziny, który jako Małopolanie chcemy chronić. To tutaj wykuwa się przyszłość naszego województwa w relacjach, w modlitwie i w szacunku do tradycji, którą zostawił nam święty Jan Paweł II. Pamiętajmy o słowach naszego patrona – przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Niech ta niedzielna liturgia stołu odnawia Państwa domy.

pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Czy świętość może zaczynać się od uśmiechu? Przekonaj się podczas diecezjalnej szkoły świętości w Lipnicy Murowanej, poświęconej świętej Urszuli Leduchowskiej, kobiecie wielkiej wiary, miłości do Polski i pokoju serca. Już w piątek, 29 maja o godzinie 17, wyjątkowa prelekcja siostry Beaty Małeczek, zatytułowana Jej pasją była Polska. Wyjątkowe świadectwo o tym, jak w dzisiejszym świecie budować relacje oparte na pokoju serca. Następnie nabożeństwo majowe z modlitwą do świętej Urszuli oraz uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza prałata Mariusza Jachymczaka. Spotkajmy się w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną odnaleźć radość, nadzieję i inspirację do codziennego życia wiarą.
2: To było ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
5: A gdyby tak to zmienić?
6: A gdyby tak to zmienić?
1: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
7: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję kosztach.

0: bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Do ZOO w sobotę.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
7: Słonecznie i w miarę pogodnie w Nowym Sączu. Tutaj promienie przebijają się przez chmury. W Tarnowie niestety mniej słońca, no i też mniej na termometrach, 17 stopni, ale nadal ta temperatura.

0: jest komfortowa. Także jeszcze częściowe zachmurzenie dzisiaj tak w regionie występuje generalnie. Rzecz ujmując, w nocy częściowe zachmurzenie i tylko 6 stopni powyżej zera. Jutro też sporo chmur, ale wyższa temperatura, bo 22 stopnie.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
0: ONA i koła czasu. A co w kolejnych dniach? Jutro 19 do 22 stopni, w sobotę tylko 17 i opady deszczu, niedziela pogodna.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
1: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
0: To dobre cechy charakteru.
1: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
2: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
5: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
6: I usują ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPEC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
7: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
8: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
0: Po reklamie.

Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radio RDN Małopolska. Mamy czwartek, 28 dzień maja. Już w najbliższą sobotę będziemy zapraszać Państwa do niezwykłego miejsca. W sobotę będzie się dużo działo w centrum Tarnowa, ale szczegóły nam zdradzą pani Inga i pani Agnieszka Szejer. Witam serdecznie w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie.
0: O, słyszymy się. To jest najważniejsze, żebyśmy się słyszeli. Pracownia kreatywna. Co to jest za miejsce, które cieszy się tak wielką popularnością, że wbijają się do Was drzwiami i oknami? I to niemalże codziennie.
1: No. Pracownia kreatywna to miejsce, które przede wszystkim kocha dzieciaki. Staramy się organizować takie warsztaty, gdzie dzieci mogą być sobą, gdzie mają przestrzeń dla bycia, dla swojej własnej ekspresji artystycznej, nie tylko. Tam dzieciaki mają tą możliwość, że mogą wyżyć się artystycznie, ale też mogą spędzić miło czas. Jest mnóstwo dzieciaków, które fajne nawiązało nowe relacje też z dzieciaczkami, które przychodzą, więc nowe przyjaźnie, nowe znajomości. No, mamy nadzieję, że to jest przestrzeń, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje pasje.
0: Nie mam co do tego żadnych
2: audycja
0: wątpliwości.
2: Audycja sponsorowana.
0: Ponieważ tam macie bardzo, bardzo bogatą ofertę. To znaczy chyba każdy znajdzie coś dla siebie, każdy dziecko, od tego, który chciałby coś ugotować, po tego, który chciałby coś wyrzeźbić, wymalować, narysować albo po prostu się zrelaksować.
1: Tak, nasza oferta jest w miarę możliwości szeroka. Przede wszystkim i z tego, że tak powiem, powstała nasza pracownia, to są oczywiście zajęcia artystyczne, więc to jest taki główny nurt, no i one odbywają się 4 razy w tygodniu. Także od poniedziałku do czwartku kreatywne warsztaty w pracowni są. Dzieje się tam mnóstwo różnych takich zajęć, które, tak jak tutaj wspomniał pan właśnie, od malowania poprzez kreatywne tworzenie.
3: Skrzydełko, malarstwo.
1: Tak, to są zajęcia dodatkowe, które się dzieją jeszcze w dodatkowe rzeczy. To zaraz chciałam powiedzieć, że we wtorki jest skrzydełko, a w czwartki mamy takie spotkania ze sztuką. One się odbywają właśnie w tym sezonie od, że tak powiem, września i też cieszą się, taką mają swoją grupę zwolenników, więc zapraszamy serdecznie też nowe osoby, bo na pewno już od września będziemy tworzyć kolejne grupy. No i oczywiście tak jak pierwsze tutaj wspomniane kulinarne, to są warsztaty, które...
0: I one odbywają się w piątki.
1: Piątki mamy kulinarne, zarezerwowane tylko dla pasjonatów pieczenia, kuchcenia, więc to są też zajęcia dla dzieci z wieku 8+, ponieważ doświadczamy wszystkiego, co związane jest z kuchnią, także mieszamy, kroimy, przeliczamy, ważymy, a potem degustujemy.
0: Dobrze, a co degustujecie? Co jest przygotowywane podczas tych warsztatów? Chyba pani Inga tutaj czuwa nad wszystkim. Albo się mylę, nie wiem. Proszę mnie poprawić.
3: No, z jednej strony chcemy się dostosować też trochę do wieku uczestników, aczkolwiek z drugiej strony nie powiem, że niektóre przepisy są wyzwaniem. I mamy naprawdę bardzo utalentowane dzieciaki, które świetnie sobie radzą naprawdę z przeróżnymi przepisami, czy to z kuchni włoskiej, czy greckiej, czy polskiej. Tak, tak, tak. To są dzieci naprawdę, można by powiedzieć, z pasją kucharską, zdecydowanie.
0: Czyli kiedyś może wezmą udział w tych programach, które bardzo są popularne, telewizyjne, gdzie się dużo gotuje.
3: Tak, właśnie pani Agnieszka tu już od dłuższego czasu o jakimś Masterchefie junior, że tak powiem, tutaj mówi i widzę, że gdzieś planuje, gdzieś tam to się może w jakimś tam najbliższym czasie przejawi, natomiast no, na ten moment jakby też skupiamy się głównie właśnie na naszych młodych uczestnikach.
0: Rozumiem. No w każdym człowieku chyba drzemie jakiś talent, prawda? A tak. Wy pomagacie ten talent odkryć.
1: Tak? Staramy się, żeby to było właśnie miejsce, gdzie te talenty, te pasje mogą się rozwijać, gdzie dzieciaki mogą nabywać nowych kompetencji, nowych umiejętności oczywiście podczas tak naprawdę w sumie zabawy. Natomiast efekty, no powiem szczerze, że nawet rodzice są nieraz, jeśli chodzi o kwestie nawet kulinarne, to są zachwyceni, sami potem przepisy proszą z dzieciakami, że może zrobimy w domu. Teraz jeszcze wprowadziliśmy ostatnio dodatkowo, dzieciaki same podjęły taką inicjatywę, żeby troszkę więcej, na przykład zamiast takich deserowych ciast i deserów, żeby jeszcze pójść w takie wytrawne potrawy. Więc powiem szczerze, że teraz jeszcze większy jest wybór, jeśli chodzi o przepisy. No i myślę, że się sprawdza.
0: Czyli kreatywni są po prostu, tak jak pracownia kreatywna. I o to właśnie chodzi chyba w tym wszystkim. A w jakim wieku? Mówimy o gotowaniu tutaj od 8 roku życia, prawda? A są pracownie dla młodszych dzieci? Podejrzewam, że chyba malarstwo, rysunek od 5 roku.
1: Oczywiście. Zajęcia kreatywne mamy już przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 lat, ale nie ukrywam, że pojawiają się dzieci czasem troszkę młodsze. Od tego jesteśmy, żeby pomagać. Czasem nawet rodzice zostają na początku. Ja zanim dziecko się, że tak powiem, zaadaptuje i oswoi z pracownią.
0: A szydełkowanie od którego roku też? Od 8 roku życia?
1: To jest takie zajęcia.
3: To jest też takie trochę, przepraszam, że przerwałam, taki sporny temat z tym wiekiem, bo jakby ten wiek nie do końca się przekłada na właśnie takie jakby...
1: Umiejętności.
3: Tak, na umiejętności, na zainteresowania, bo mamy naprawdę dzieciaki, które przychodzą, mają 4 lata i przychodzą, zostają same na przykład w pracowni i robią swoją pracę, starają się jak mogą i wychodzi im to naprawdę fantastycznie, więc myślę, że wiek nie jest tutaj jakimś takim stricte wyznacznikiem.
1: Tak, choć w przypadku szydełka faktycznie no, dobrze jest, tak, no jest mieć to tą już manualną funkcję sprawności łapek opanowaną, ale nie ukrywamy, że na przykład jest dziewczynka, która 7 lat ma, no i powiem szczerze, że pani prowadząca, pani Asia, no jest pod ogromnym wrażeniem, bo tak śmiga z tym szydełkiem. Też powiem szczerze, oczy się otwierają, jak widzę, co potrafi zrobić.
3: No, piękne rzeczy, zapraszam na naszą stronę na Facebooka, żeby zobaczyć, bo tam są zdjęcia z każdych warsztatów praktycznie. Jakie piękne dziewczyny, prace szydełkowe.
1: Staramy się, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Ofertę możemy też rozwijać. Wszystko zależy od naszych
0: odbiorców. Bardzo bogata, bo widziałem na stronie internetowej, rzeczywiście możemy słuchaczy odesłać na stronę internetową pracowni kreatywnej w Tarnowie. Naprawdę niezwykle to ciekawe miejsce, bardzo radosne, bo to właśnie widać też ze zdjęć, miłe panie, fantastyczna atmosfera. Ale jednocześnie, ile pracowni jednocześnie może działać?
1: Mamy, ponieważ lokal jest tak przystosowany, że główna sala warsztatowa jest pod kątem zajęć takich artystycznych, natomiast mamy jeszcze dodatkową salę, której się odbywają właśnie te takie bardziej kameralne zajęcia, jak właśnie szydełko, jak kulinarne, jak rysunek, malarstwo. I jakby równorzędnie możemy prowadzić dwa różne zajęcia. Oczywiście mamy jeszcze jedną salę, to jest sala tak zwana fun roomowa, gdzie dzieciaki kończąc zabawę po prostu biegną i
3: Wyczerpanie energii do maksimum.
0: Czas na zabawę, tak.
1: To jest też sala, w której właśnie organizujemy poranki sobotnie.
0: I właśnie te poranki sobotnie będziemy naszych słuchaczy zapraszać. I właśnie zwracamy się do rodziców przede wszystkim, prawda?
1: Tak,
0: ale ja się właśnie chciałem zapytać, kto może się przyłączyć do tej społeczności twórczej? Do kogo to adresujecie? Aha, no i ta górna granica wieku.
1: Powiem tak, do społeczności naszej może dołączyć każdy. Każdy, kto lubi takie rzeczy, każdy, kto ma ochotę trochę się zabawić, trochę się rozerwać, to też nasze warsztaty też odrywają dzieciaki od tych takich technologicznych rzeczy, które u nas owszem, są też w formie trochę nauki z zabawą. Natomiast,
3: w dodatkowej formie raczej.
1: Tak. No. Natomiast przede wszystkim to są takie zajęcia, które pokazują dzieciakom i rozwijają ich wyobraźnię. Nie mówiąc już tylko i wyłącznie o tych takich manualnych kompetencjach, czy na przykład tutaj kulinarnych. Jeśli chodzi o górną, o taką górną granicę wiekową, to my zakładamy 12 lat, natomiast no też znajdują się dzieci, które mają już te 13 i jeszcze z nami współpracują. Potem jest taki efekt, że część dzieci przechodzi już na etap, na poziom wolontariusza. Wolontariusze, którzy cieszą się u nas z wysokim, dużym prestiżem, tak, ale bardzo, też trzeba sobie zasłużyć na miłość dzieci.
3: Naszym wolontariuszom, naprawdę
0: dużo można byłoby opowiadać o tych pracowniach, o tych zajęciach, o tej atmosferze, która tam panuje. No i na pewno nie mamy tyle czasu. Ale w najbliższą sobotę organizowany jest dzień otwarty w pracowni kreatywnej. No i co przygotowaliście dla tych, którzy przyjdą, zobaczyć, będą chcieli, może się przyłączyć, bo chyba chyba po to ten dzień jest otwarty, organizowany.
1: Oczywiście, przede wszystkim pamiętajmy, że to jest teraz, zbliża się ten wyjątkowy dzień, święto dzieci, w związku z czym my z tej okazji chcieliśmy właśnie zorganizować taki dzień otwarty, szczególnie dla wszystkich dzieciaków, ale też szczególnie dla tych, którzy nas nie znają. I pomimo tego, że jesteśmy 10 lat już na rynku naszym lokalnym w Tarnowie, to znajdują się jeszcze, okazuje się, że znajdują się osoby, które pierwszy raz o nas słyszą, więc tym bardziej zachęcamy i zapraszamy też szczególnie osoby, które nas jeszcze nie znają, bo będzie można doświadczyć różnych rzeczy, będziemy mieć informacje, co się u nas dzieje, będzie można sprawdzić, podpytać. Dzieci mogą zabawić się różnymi prostymi, takimi fajnymi warsztatami. To są tak zwane szybkie DIY. Na każdej stacji, gdzie będziemy mówić o czymś, o innych warsztatach, dzieci będą mogły sobie coś przygotować. Natomiast rodzice mogą się już zorientować, co się u nas dzieje, jakieś konkretniejsze szczegóły, pytania, no i oczywiście też dopytać o wakacje, które u nas oczywiście w te wakacje na pewno będą, więc będziemy ruszać z warsztatami wakacyjnymi.
0: Wakacje już widzę,
1: czerwca.
0: Że ruszają od 29 czerwca.
1: 29 dokładnie. Czerwca, tak.
0: Będzie na pewno, będzie bardzo miło i w najbliższą sobotę gościć nowych, prawda, członków, którzy chcieliby przyłączyć się do tego dzieła. No i mamy też z wejściówki dla naszych słuchaczy. Miłe panie postanowiły wręczyć 4 dla osób nowych, które będą chciały. Tak, w wieku od 5 do 12, 13 roku tak. życia. Wygląda to tak, że rodzic przyprowadza dziecko, dziecko zostaje na warsztatach i spędza z państwem w fantastycznej atmosferze, tworząc nowe relacje, ucząc się. Ile godzin to jest?
1: Oj, w soboty to mamy 3 godziny. Mamy kino kameralne, oczywiście obowiązkowo z popcornem, sala dopasowana, można wybrać sobie pozycję leżącą nawet, więc po prostu bajka, a potem działamy. Zawsze mamy poczęstunek, więc dzieciaki mogą się jeszcze do tego zdrowo pożywić. No i przede wszystkim frajda samego tworzenia.
3: I startujemy od 10.
0: O, i to jest ważna informacja. Od 10 przez 3 godziny.
3: Dokładnie, od 10 do 13.
0: I rodzice mają troszeczkę wolnego. Mogą sobie zrobić sobotę, takie południe dla siebie, a dziecko spędzi na pewno fantastycznie czas. Czyli tak, gdzie dokładnie was szukać, jak dziecko można zapisać na warsztaty, czy też przyjść właśnie w najbliższą sobotę?
3: Jesteśmy na ulicy Lwowskiej 18, zaraz obok El Paso. Na pewno Tarnowie tylko kojarzą.
1: Widać nasze
3: tak,
1: podcienia.
3: Tak, dokładnie.
0: Kiedyś tam był salon sukni ślubnych.
3: Był.
1: Bardziej bym powiedziała arabeska.
3: też arabeska.
1: Duch artystyczny został.
3: Dokładnie.
0: Tak, no na pewno. Tak, ale arabeska, czyli mamy na myśli sklep plastyczny.
1: Sklep plastyczny, artystyczny, gdzie też były warsztaty.
0: Szukać. A jakiś numer telefonu, gdyby ktoś chciał czegoś dopytać? Nie jesteśmy przygotowani.
3: Czy mam podać? Mogę podać, oczywiście. Jak najbardziej. 572-578-906 to jest główny numer do pracowni. Także w razie jakichkolwiek zapisów można zadzwonić, ale ja myślę, że też nie będzie problemu, żeby po prostu podejść do pracowni. Zapraszamy też w ogóle podejść do pracowni w jakikolwiek dzień. My jesteśmy od 12 do 19, żeby zobaczyć, w jakiej przestrzeni pracujemy, żeby przyjść z dzieckiem. Nawet mówię, w tygodniu też można
1: podpytać.
3: Podejść. No, dokładnie.
0: Sprawdzić, można zasięgnąć,
1: czy to jest coś, czego szukamy.
0: Tak, a pod numerem 146-200-500 już teraz można uzyskać wejściówki na 13 czerwca i 27 czerwca, to są soboty.
1: Tak.
0: Między 10 a 13 dziecko jest zorganizowane.
3: Zaopiekowane.
0: Tak. Pani Inga i pani Agnieszka Szajer były gośćmi popołudniowego, czwartkowego programu Radia Erden Małopolska. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy również i zapraszamy serdecznie.
2: To była audycja sponsorowana.
4: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
4: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ósmoklasisto, wiosna to czas nowych początków. Zacznij swoją przyszłość w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. W liceum ogólnokształcącym czekają na ciebie klasy mundurowe OPW i OPM. Pedagogiczne oraz nowość, licea z elementami weterynarii i sztucznej inteligencji. Technikum oferuje kierunki technik żywienia, logistyk, informatyk, grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimediów, handlowiec, architektury krajobrazu oraz ochrony środowiska z elementami upraw bio. Kształcimy także w branżowej szkole pierwszego stopnia. Zapewniamy internat z wyżywieniem i dogodny dojazd. Dzień otwarty 27 marca. ZSLIT w Wojniczu. Tu twoja przyszłość zaczyna się tej wiosny.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
1: Po reklamie. Spięcie w nieformalnej koalicji rządzącej Tarnowem. Radni KO chcą wyboru przewodniczącego. Zarzucają prezydentowi blokowanie głosowania.
9: Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy dzisiaj tego wyboru nowego przewodniczącego Rady Miejskiej dokonali.
1: Mieszkańcy regionu Gorlickiego skarżą się na niski poziom wody w Klimkówce.
10: Jezioro zarosło, trawy po metr wysokości pod wodą. Nie ma gdzie ryb łowić. Wędkarze narzekają.
1: A kapłani z całej diecezji modlili się w tuchowskim sanktuarium o nowe powołania. Minęła 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Miesiąc po sesji, na której nie udało się wybrać przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie, sytuacja nadal jest patowa, a napięcia wśród radnych wydają się wzrastać. Na początku dzisiejszej sesji Rady Miejskiej doszło do zwarcia między radnymi Koalicji Obywatelskiej a prezydentem. Radny z klubu KO Sebastian Stepek wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad wyborów na stanowisko przewodniczącego Rady. Prezydent Jakub Kwaśny skorzystał z przysługującego mu terminu 7 dni na skierowanie sprawy do działu prawnego. Jak uważa radny Stepek, to blokowanie decyzji należącej do radnych.
9: Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy dzisiaj tego wyboru nowego przewodniczącego Rady Miejskiej dokonali. Przygotowaliśmy oczywiście w przerwie projekt uchwały. Opinia prawna pani mecenas, z którą rozmawiałem, była oczywiście pozytywna. Natomiast, żeby to trafiło do działu prawnego, potrzebna jest dekretacja jednego z włodarzy miast lub pani sekretarz. Żadna z tych osób, ani pan prezydent, ani pani sekretarz, nie zgodzili się na to. Pan prezydent nie udzielił nam takiej odpowiedzi, co jest równoznaczne z tym, że po prostu blokuje wybór przewodniczącego Rady Miejskiej i nieważne z jakiej opcji, nieważne kto by to był. Nazwiska jeszcze nie padły. Kompletnie nie rozumiem tego. Pan prezydent tutaj idzie na jakieś zwarcie, idzie na jakiś konflikt, żeby nie powiedzieć wojny z klubem Koalicji Obywatelskiej, ale pewnie też z całą Radą Miejską.
1: W głosowaniu miesiąc temu radni wybierali między kandydaturami Mirosława Biedronia z Prawa i Sprawiedliwości oraz Edyty Kowalskiej z Koalicji Obywatelskiej. Radni klubu Nasze Miasto Tarnów oddawali wówczas głosy nieważne we wszystkich 5 turach głosowania.
11: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Mieszkańcy regionu gorlickiego skarżą się na niski poziom wody w Klimkówce. Zalew znów się kurczy, bo z zapory systematycznie wypuszczana jest woda, a brak deszczu sprawia, że nie ma perspektywy na szybkie polepszenie się sytuacji. Szczególnie jest to kłopotliwe dla osób, które żyją z turystyki albo w Klimkówce chcą wędkować. Mieszkańcy narzekają na ciągłe zrzuty, których dokonuje obsługa zapory.
10: Jadą z wodą, robią co chcą. Jest bałagan. Nie dbają o to. Jesienią było 5 milionów wody. Jezioro zarosło. Trawy po metr wysokości pod wodą. Nie ma gdzie ryb łowić. Wędkarze narzekają.
12: Walory turystyczne są jakie są, widać. Widać, nie będzie to przyciągało, raczej będzie odstraszało, a powinno przyciągać. Przecież w ubiegłe lata to tu były tłumy. Poszykowane wszystko tylko na co.
10: Ludzie po to pokupili działki i nie tylko i pobudowali się, żeby jakieś zyski były. Pieniądze wsadzili, a ludzi nie ma. Przez wodę.
1: Mieszkańcy, ale też osoby prowadzące obiekty noclegowe czy gastronomie obawiają się, że jeśli sytuacja się nie zmieni, sezon turystyczny będzie dla nich bardzo trudny.
13: Z życia kościoła.
1: Nie ma przyszłości bez troski o powołania, mówił w Tuchowie biskup tarnowski Andrzej Jerz. W święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana odbyła się pielgrzymka kapłanów diecezji tarnowskiej do sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Główną intencją pielgrzymki była prośba o nowe święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne.
14: Nam kapłanom musi zależeć na tym, żeby stale krzewić dzieło powołań. Niejako naszą kapłańską ambicją powinno być to, ażeby modlitwą i świadectwem własnego życia stale przygotowywać swoich następców. Nasze sanktuarium tuchowskie jest szczególnym miejscem, gdzie prosimy o powołania, gdzie modlimy się za powołanych. Dziś również tę intencję pragniemy szczególnie tutaj omawiać.
1: Pielgrzymka była połączona z jubileuszem 25-lecia sakry biskupie i księdza arcybiskupa Henryka Nowackiego. Duchowni modlili się też za chorych i cierpiących, a składka została przeznaczona na duszpasterstwo chorych w diecezji tarnowskiej.
13: RDN kulturalnie.
1: To będzie okazja, aby zajrzeć do wnętrza baszty, poznać historię sądeckiego zamku i poczuć klimat średniowiecznego Nowego Sącza. Sądecka Baszta Kowalska będzie udostępniona dla zwiedzających. W najbliższą sobotę zostanie otwarta po remoncie. Z tej okazji zaplanowano plenerowe przedstawienie historyczne. Będą też pojedynki rycerskie, warsztaty rzemiosł, zapowiada Jarosław Suwała, prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu.
15: Na górze, na tym pierwszym piętrze, gdzie jest ganek straży, jest ładna sala ekspozycyjna. Tam planujemy i już w zasadzie kończymy wykonanie ekspozycji z najciekawszymi znaleziskami podczas badań archeologicznych. Będzie tam też inscenizacja mała, będzie figura rycerza, sztandary, mieszczanin i też będą ciekawe zdjęcia, czy jakieś tutaj w antyramach schematy, plakaty, czy planów zamku, czy też z naszych wykopalisk.
1: Impreza przy Baszcie Kowalskiej w Nowym Sączu w sobotę potrwa od godziny 11 do 16.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Na termometrach teraz w Tarnowie 17-18 stopni, tak w regionie pokazują termometry. Zachmurzone niebo nad Tarnowem, nad regionem tarnowskim. W Nowym Sączu jest troszeczkę lepsza sytuacja w tej chwili. No, czy popada? Synoptycy nie wykluczają, że gdzieniegdzie może pokropić, ale nie będą to jakieś intensywne opady deszczu. Jutro na termometrach troszeczkę więcej, bo 22 stopnie, ale w nocy
0: tylko 6. Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Andrzej Piaseczny otwiera kolejną godzinę naszego spotkania, czekając na sobotę. A w sobotę jaka będzie pogoda? No, podobna do tej, którą mamy dzisiaj, na termometrach tylko 17 stopni.

0: Andrzej Piaseczny, czekając na sobotę. Na pewno dzieciaki nie mogą się doczekać, na przykład na sobotę 13 czerwca albo 27 czerwca. Wtedy to pracownia artystyczna, pracownia kreatywna w Tarnowie. Zapraszam, mam jeszcze wejściówki, także można zadzwonić pod 146-200-500 i zostawić dziecko pod bardzo dobrą opieką, aby tworzyło, gotowało, spędzało fantastycznie czas. 3 godziny między 10 a 13. 13 czerwca lub 27 czerwca. Jeszcze wejściówki czekają. 146-200-500.
1: Reklama.
2: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Do ZOO w sobotę.
6: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
7: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
6: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy, poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja.
2: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
8: To była autopromocja.
0: Augustyn, Jaromir, Justyna, Wiktor, Emil, Ignacy, Wilhelm, Balladyna dzisiaj świętują. Najlepsze życzenia od RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Pukam do Twoich drzwi.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: jak w gaju.
1: W splątanym gaju rąki.
0: Maj się maj przebojami.
2: To był maj, sam pan wie.
0: W RDN piosenki mające maj.
3: To był maj, pachniała sasa.
0: Maj lepszy miesiąc maj.
3: I wtedy przyszedł maj.
0: Najlepsze przeboje w radiu RDN.

0: Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Maj, miesiąc dość ciepły. Czasem noce i poranki bywają chłodne, ale generalnie maj jeszcze nigdy nie zawiódł. We dwoje w maju nie jest źle. Słońce ogrzewa i zagrzewa do działania i budzi się wszystko do życia. Ludzie inaczej się zachowują, bo nierzadko się zakochują, a wtedy cały świat jest majem. Tak śpiewała kiedyś Partita, pierwsza żeńsko-męska grupa wokalna. Zespół w połowie lat 60. zamaił polską estradę i nie tylko polską. Co sprawia wiosenne słońce? Co się dzieje w maju, kiedy wszystko kwitnie w koło? Kwitnie też miłość, radość i wszystko, co majowe. Posłuchajcie sami. Partita, kiedy wiosna buchnie majem.

0: Zaprasza Jerzy Olszówka. W sercu ciągle ma.
1: Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej super

0: Za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy dzień dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
3: Po reklamie. Piękno, które daje siłę. W szpitalu uniwersyteckim w Krakowie kilkadziesiąt pacjentek skorzystało z wyjątkowego wsparcia. W Światowym Dniu Walki z Nowotworami Krwi kobiety walczące z chorobą onkologiczną i mierzące się ze skutkami leczenia mogły skorzystać z dodatkowych konsultacji z lekarzami, ale też z wizyt u kosmetyczek, makijażystek i wizażystek.
4: Tu się odbywa upiększanie i w zasadzie wydobywanie piękna ze środka. Uczymy się takiego makijażu na co dzień.
5: Bardzo miła i ciekawa inicjatywa ze strony szpitala.
6: Ta instrukcja jak rysować brwi, fenomenalna. Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej. Fajnie czuć się piękną po prostu i docenioną.
7: Na pewno jest to odskocznia. Taki fajny czas dla siebie, dla kobiety.
8: Anna Krzak-Martinek, jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z hematologii, pracującym na oddziale przeszczepiania szpiku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Często obserwujemy, że to ma duży wpływ na przebieg leczenia, że pacjentki, które nie zatracają się w tej chorobie, szybciej wracają do zdrowia. Szybciej się regenerują, lepiej przebiega leczenie.
3: A w ciągu roku pod opiekę Szpitala Uniwersyteckiego trafia około 500 pacjentów chorujących na nowotwory.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Tymczasem pacjenci Sądeckiego Szpitala skarżą się na szpitalny oddział ratunkowy. Ich zdaniem problemem nie jest metraż, ale zbyt mała liczba miejsc siedzących. Osoby korzystające z SOR-u, z którymi rozmawialiśmy, są zgodni, że miejsc siedzących, zwłaszcza przed gabinetami, mogłoby być więcej.
10: Byłam na SOR-ze już dwa razy, bo miałam ciśnieniem kłopoty i nie było krzesła, gdzie usiąść, także można zemdleć tam. Bardzo proszę, żeby więcej krzeseł tam było danych.
11: Za mało. Za mało miejsc i krzeseł w ogóle nie ma tam.
12: Są miejsca tam, jak się wchodzi po lewej stronie, ale przed samym wejściem na oddział już, nie, tam do lekarzy, to tam nie ma stołku.
3: Władze szpitala tłumaczą, że odpowiednia liczba krzeseł jest w samej poczekalni SOR-u, ale nie tuż przed gabinetami, gdzie nie może ich być. Dodatkowo dyrekcja zwraca uwagę, że część pacjentów zamiast w poczekalni stoi z rodzinami bezpośrednio przed wejściem na oddział, co sprawia wrażenie dodatkowego tłoku. Sprawie przyjrzymy się dzisiaj w Pulsie Regionu.
0: Z życia Kościoła.
3: Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji samorządowej, biskup Andrzej Jerz, skierował słowo wsparcia do władz polskich gmin i miast wobec presji na transkrypcję zagranicznych aktów związków jednopłciowych. Biskup wyraził solidarność z samorządowcami, którzy sprzeciwiają się wprowadzaniu takich procedur w podległych im urzędach. Istnieją wartości nadrzędne, których nie można poświęcić dla świętego spokoju, podkreślił biskup Jerz. W opublikowanym słowie wsparcia podziękował samorządowcom, którzy, jak wskazał, z odwagą oświadczyli, że nie dopuszczą w podległych im urzędach do procedur uderzających w tożsamość małżeństwa i rodziny. Z treścią dokumentu można się zapoznać na rdn.pl.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Najprawdopodobniej w wakacje zostanie podpisana umowa z wykonawcą nowego mostu na Dunajcu, informuje marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Jak już informowaliśmy, trzecia przeprawa na tej rzece w Nowym Sączu ma pozwolić na łatwiejszy przejazd między ulicą Węgierską a obwodnicą zachodnią miasta. Zarząd Dróg Wojewódzkich przeanalizował w sumie 19 ofert złożonych do przetargu.
13: Biorąc pod uwagę województwo, to jest jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w województwie tej kadencji. Chcielibyśmy, aby umowa została podpisana z wykonawcą wakacji 2026 roku. To spowoduje, że w pierwszym półroczu 2029 roku ta inwestycja zostanie oddana kierowcom.

0: oraz mieszkańcom ziemi sądeckiej.
1: A w ramach inwestycji poza budową mostu na Dunajcu zaplanowane są też nowa droga, rondo, skrzyżowania, chodniki i ścieżki rowerowe. Wszystko kosztować będzie zgodnie z ofertą blisko 180 milionów złotych.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeriatrzykorony.com.pl.
2: Od 17 do 20 stopni pokazują dzisiaj termometry, także chłodniej. No i w nocy też nie będzie wiele, tylko 6 kresek i częściowe zachmurzenie. Pochmurne niebo nad Tarnowem, regionie tarnowskim, nad Nowym Sączem troszeczkę więcej pogodnego nieba, więcej promieni słonecznych dociera do mieszkańców regionu sądeckiego. Sytuacja biometeorologiczna obojętna.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeriatrzykorony.com.pl.
2: Wiatr nadal wieje z północnego zachodu, teraz z prędkością około 30 km na godzinę, w porywach do 50. Dobre wiadomości są takie, że poprawiać się będzie sytuacja biometeorologiczna, w nocy już będzie korzystna i biometr korzystny także jutro. Wideo i szminki róż. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz na zegarach 14:36.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Mniam! Prawdziwy smak natury. Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: 19 minut do godziny 15. RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czas sprawdzić, jak jeździ się po drogach regionu.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Korki w Nowym Sączu są m.in. na Lwowskiej, Barskiej, Krańcowej, na Bulwarze Narwiku, w okolicy Plant. Ponadto Tarnowska, Piotra Skargi czy Węgierska oraz skrzyżowanie przy urzędzie gminy Chełmiec. Zakorkowane też centrum Gorlic, m.in. ulice Kościuszki i Mickiewicza. W Limanowej tłoczno na Witosa, Piłsudskiego i w bezpośredniej okolicy Rynku. A w Tarnowie ruch większy przy ulicy Tuchowskiej na Narutowicza, Konarskiego. W stronę ulicy Gumińskiej nawet w miarę płynnie odbywa się ruch na ulicy Konarskiego, ale na Gumińskiej przy Mostowej tu już tworzy się korek, no i obciążone jest to skrzyżowanie, co tu dużo mówić, Gumińska, Konarskiego i Dąbrowskiego. Na ulicy Lwowskiej ruch większy przy ulicy Orkana i bardzo dużo samochodów na tym odcinku między jednym a drugim rondem, między rondem z ulicą Okrężną a do ulicy Orkana w stronę centrum Tarnowa. W drugą stronę jest lepsza sytuacja, ale na tym odcinku auta stoją. Na Alei Jana Pawła II także kolejka w kierunku ulicy Słonecznej, na Słonecznej kolejka przy Starodąbrowskiej, na Starodąbrowskiej nawet jeszcze w miarę płynnie, tutaj w miarę spokojnie przejedziemy. Sitki Słowackiego, im bliżej Klikowskiej, tym ciaśniej. Na Solidarności także zrobiło się tłoczno, na Mickiewicza jest ok, w porządku, tutaj płynnie przejeżdżamy, podobnie Szujskiego, Mościckiego i do Kwiatkowskiego dojeżdżamy bez większych problemów jeszcze. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Marzena Brzustowicz teraz muzycznie, więcej nie powiem nic. Więcej wiadomości dla zmotoryzowanych jeszcze dziś o godzinie 15, a do 15 dokładnie teraz 16 minut.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Czy świętość może zaczynać się od uśmiechu? Przekonaj się podczas diecezjalnej szkoły świętości w Lipnicy Murowanej, poświęconej świętej Urszuli Leduchowskiej, kobiecie wielkiej wiary, miłości do Polski i pokoju serca. Już w piątek, 29 maja o godzinie 17, wyjątkowa prelekcja siostry Beaty Małeczek, zatytułowana Jej pasją była Polska. Wyjątkowe świadectwo o tym, jak w dzisiejszym świecie budować relacje oparte na pokoju serca. Następnie nabożeństwo majowe z modlitwą do świętej Urszuli oraz uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza prałata Mariusza Jachymczaka. Spotkajmy się w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną odnaleźć radość, nadzieję i inspirację do codziennego życia wiarą.
0: To było ogłoszenie społeczne.
2: To już jutro. A dziś święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Księża z całej diecezji modlili się w tuchowskim sanktuarium. O tym dziś w magazynie informacyjnym Puls Regionu, a ten program startuje o 15.30. Zapraszam w imieniu własnym reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz do godziny 17. O czym jeszcze? Dziś w programie powiemy, na co narzekają pacjenci nowosądeckiego SOR-u. Powiemy także o konflikcie w nieformalnej koalicji rządzącej Tarnowem. Radni Koalicji Obywatelskiej chcą wyboru przewodniczącego, zarzucają prezydentowi blokowanie głosowania, a w tle kwestia absolutorium dla prezydenta. A gościem Pulsu Regionu po godzinie 16 będzie biskup Andrzej Jesz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa samorządowców, wyraził solidarność z samorządowcami wobec presji na dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów związków jednopłciowych. Więcej o tym dziś w magazynie informacyjnym Puls Regionu. Zostańcie z nami, naprawdę warto.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: 11 minut do 15. Daria Zawiałow, Metropolis.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
3: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
2: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
4: Kastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Gdy jesteś po 50, masz doświadczenie, które może stać się początkiem czegoś nowego. Projekt Doświadczenie w akcji Srebrny Start dla osób 50+ zaprasza mieszkańców Tarnowa na bezpłatne szkolenia i warsztaty. Dowiedz się, jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, a także jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w internecie. A na zakończenie bezpłatny wyjazd studyjny do Warszawy w programie m.in. NASK i Centrum Nauki Kopernik. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły i rekrutacja na stronie idea.tarnow.pl. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
0: Po reklamie.

0: Bóg jest miłością. Mówi się, że miłość napędza świat. Ale kiedy rozglądam się po tym świecie, to widzę, że owszem, między członkami rodziny i innymi ludźmi jest oczywista miłość. I tak, istnieją różne wspaniałe misje i humanitarne inicjatywy. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale również jest bardzo dużo nienawiści. Sprawdziłem definicję miłości w słowniku i oto co znalazłem. Silne uczucie sympatii. Jasne, po części tak. Ale każdy, kto chociaż przez krótki czas był w związku małżeńskim, wie, że wykracza ona poza tę definicję. Gdzie jest miłość, kiedy nie jesteś w czułym nastroju? Kiedy się kłócicie? Kiedy doprowadzacie się nawzajem do szału? Niestety, kurczowo trzymamy się tej niepełnej definicji, a potem zastanawiamy, dlaczego miłość nie zawsze tak wygląda. Bóg stawia tę definicję na głowie. Oto, jak to ujmuje. Bóg jest miłością. I pokazał nam tę miłość, wysyłając swego Syna Jezusa, aby za nas umarł. Miłość to znacznie więcej niż uczucie.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,

0: Świętego, Święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie.

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
8: A gdyby tak to zmienić?
6: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
9: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
10: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
9: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
10: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
11: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
12: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
1: Po reklamie.
13: Tu Radio RDN Małopolska, 28 dzień maja 2026 roku. Czwartek. O 4:34 wstało słońce, zajdzie o 20:32 i przebija się teraz na przykład w Tarnowie przez chmury i w regionie jest go teraz też troszeczkę więcej. Długość wieku samotności

0: Droga, którą znam, którą wybrałem sam, wyśpiewał Artur Rojek. No wybierzmy te drogi mniej zakorkowane, ale o to bardzo jest trudno.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Czego byśmy nie wybrali, którą drogą nie pojechali, no to możemy utknąć w korku. Duże korki na ulicy Barskiej w moim Sączu, między światłami i granicą miasta. Na odcinku ponad 100 metrów trwa budowa chodnika, w związku z tym jest wahadło. O tej porze w mieście korki są również na Pieczkowskiego, Barskiej, Lwowskiej, Kilińskiego, na bulwarze Narwiku i Tarnowskiej. Bardzo duże natężenie ruchu na rondzie Solidarności, przy stadionie, ale też w okolicy Plant. Do tego zestawu dochodzą Nawojowska, Węgierska, Kolejowa, Zygmuntowska i Limanowskiego. Trudno się jeździ. Przypomnijmy o zamkniętym odcinku obwodnicy zachodniej Nowego Sącza między ulicą Łączną w Chełmcu i składem budowlanym w Podrzeczu. Objazd drogą powiatową między Podrzeczem i Chełmcem oraz ulicą Limanowską. Ponadto od 1 czerwca zamknięty zostanie kolejny odcinek obwodnicy między rondami w Brzeznej i w Podrzeczu. Objazd będzie przebiegał drogą powiatową z Podrzecza do Brzeznej i odcinkiem drogi gminnej między rondami w Brzeznej. Teraz Tarnów i tutaj także spore kłopoty na Narutowicza. Wybieramy Narutowicza, no to stoimy, jedziemy bardzo wolno. Tak w jedną, jak i w drugą stronę w tej chwili. Zrobiło się ciasno. Jeżeli wybierzemy Mickiewicza, ale jest Solidarności, no to tutaj jest lepsza sytuacja, ale przy Klikowskiej także zrobiło się ciasno. Sitki Słowackiego, no tutaj ruch odbywa się płynnie. Starodąbrowska do Słonecznej, ruch bardzo duży od ronda Hetmana Tarnowskiego. Starodąbrowska, Nowodąbrowska, później już jedziemy płynnie. Na Alei Jana Pawła II ruch umiarkowany, bez większych problemów. Wyjeżdżamy z miasta, dojeżdżamy do autostrady. Na ulicy Lwowskiej przy Orkana ruch wzmożony. Między jednym a drugim rondem także dużo samochodów. Teraz wyjeżdżamy ulicą Krakowską i tutaj ciasno na wysokości Warsztatowej w jedną i w drugą stronę. I już kolejka też ustawiła się przed mostem w kierunku Krakowa, Koszyce, Czerwona. Także to rondo jest obciążone. Na Alei Kwiatkowskiego do Czerwonych Klonów w Mościcach także ruch jest wzmożony. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: 19,5 minuty po 15. Jak na imię masz?

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Czy świętość może zaczynać się od uśmiechu? Przekonaj się podczas diecezjalnej szkoły świętości w Lipnicy Murowanej, poświęconej świętej Urszuli Leduchowskiej, kobiecie wielkiej wiary, miłości do Polski i pokoju serca. Już w piątek, 29 maja o godzinie 17:00 wyjątkowa prelekcja siostry Beaty Małeczek, zatytułowana Jej pasją była Polska. Wyjątkowe świadectwo o tym, jak w dzisiejszym świecie budować relacje oparte na pokoju serca. Następnie nabożeństwo majowe z modlitwą do świętej Urszuli oraz uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza prałata Mariusza Jachymczaka. Spotkajmy się w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną odnaleźć radość, nadzieję i inspirację do codziennego życia wiarą.
0: To było ogłoszenie społeczne.
2: Muzycznie w popołudniowym, czwartkowym programie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, Warius Manks i Maj. Dokładnie 20 lat temu, w 2006 roku, 28 maja, muzycy zespołu Warius Manks w poważnym stanie trafili do szpitala, gdy samochód, którym podróżowali, uderzył w drzewo. Do wypadku doszło na drodze koło Milicza w województwie dolnośląskim. Ciężko ranni zostali wokalistka Monika Kuszyńska i lider zespołu Robert Jansson. Kuszyńska przeszła operację kręgosłupa. Przypomnę, że kiedy Kasia Stankiewicz opuściła zespół, jej miejsce zajęła właśnie Monika Kuszyńska. Wraz z nową wokalistką grupa rozpoczęła pracę nad kolejnym albumem Eta, który ukazał się wiosną 2001 roku. Album promowali singlami Jestem Twoją Afryką i właśnie utworem Maj.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: 30 maja zapraszam.

0: dawna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
1: Dzień 1 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska. Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
2: Po reklamie.

0: finał wyprzedaży Omoda JQ. W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda JQ 7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda JQ Auto Complex. Wielogłowy 188.
1: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
2: I uszyją ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
0: Radiowe kino plenerowe.
3: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na Dzień Dziecka połączony z seansem letniego kina plenerowego. Ron Usterka. To pełna akcji podróż dla całych rodzin, w której możemy odkryć genezę prawdziwej przyjaźni. Sobota 30 maja, godzina 20.30, Rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 18.30 animacje, zjeżdżalnie, fotobudka. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
4: Po reklamie.
5: Tu Puls Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w czwartek 28 maja. Dziś obchodzimy święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Z tej okazji odbyła się pielgrzymka kapłanów diecezji tarnowskiej do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Z mikrofonem była w Tuchowie Ewa Biedroń.
6: Nie ma przyszłości bez troski o powołania, mówił w Tuchowie biskup tarnowski Andrzej Jesz. Główną intencją pielgrzymki była prośba o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne.
7: Dom kapłana musi zależeć na tym, żeby stale krzewić dzieło powołań. Niejako naszą kapłańską ambicją powinno być to, ażeby modlitwą i świadectwem własnego życia stale przygotowywać swoich następców. Nasze sanktuarium tuchowskie jest szczególnym miejscem, gdzie prosimy o powołania, gdzie modlimy się za powołanych. Dziś również tę intencję pragnę szczególnie tutaj omawiać.
6: Biskup nawiązał w homilii do listu apostolskiego papieża Leona XIV, wierność, która rodzi przyszłość. Papież przypomina w tym dokumencie, że odnowa Kościoła w dużej mierze zależy od posługi kapłańskiej. Biskup Andrzej Jesz w homilii zachęcał kapłanów diecezji tarnowskiej do troski o swoją formację, a także o to, by dbali o braterskie relacje. W pielgrzymce wzięli udział księża z całej diecezji, byli także zakonnicy i kapłani seniorzy. Misjonarz z Boliwii, ksiądz Radosław Słowik, jest w Polsce na urlopie i cieszy się, że mógł uczestniczyć w tej pielgrzymce do Tuchowa.
8: Dla mnie samego jest to oczywiście czas spotkania z Panem Bogiem, czas też powrotu do źródła. Ja sam do tego sanktuarium Matki Boskiej Tuchowskiej pielgrzymowałem jako lektor, rozeznając moje powołanie, więc zawsze jak tu przyjeżdżam, to jest to czas dla mnie też powrotu do mojego źródła powołania, do tych momentów, kiedy ja się modliłem o moje powołanie, więc też jest to okazja dzisiaj też moją też modlitwą wszystkich kapłanów wesprzeć, prosząc o powołania kapłańskie, zakonne i właśnie misyjne.
6: Wikariusz parafii w tym barku, ksiądz Rafał Jagoda, mówi, że tuchowskie sanktuarium jest mu bardzo bliskie i chętnie tutaj wraca.
9: Od dzieciństwa przebywałem tutaj z rodzicami do Matki Bożej Tuchowskiej, zawsze na odpust i zawsze tutaj do Maryi przybywam i dziękować za łaski i prosić. Sama pielgrzymka jest dla mnie przede wszystkim umocnieniem powołania kapłańskiego, spotkania się z tyloma kapłanami i doświadczenia przede wszystkim tej wspólnoty kapłańskiej. No i modlitwa o umocnienie wiary i przede wszystkim świętości kapłańskiej, tak dzisiaj bardzo nam potrzebnej w tym świecie, gdzie ta tożsamość kapłańska często jest zachwiana. Wielu kapłanów szuka różnych sposobów nowoczesnych duszpasterstwa i przy tym możemy się zatracić, a najważniejsza jest dzisiaj świętość kapłańska, którą tutaj wspólnie wypraszamy, adorując Najświętszy Sakrament, również zawierzając się Matce Bożej, bo bez jej pomocy to nasze kapłaństwo będzie niestety, oby nie, tylko urzędem.
6: Pielgrzymka była połączona z jubileuszem jubileuszem 25-lecia sakry biskupiej księdza arcybiskupa Henryka Nowackiego. Duchowni modlili się także za chorych i cierpiących, a składka została przeznaczona na duszpasterstwo chorych w diecezji tarnowskiej.
5: Materiał przygotowała Ewa Biedroń. 20 minut przed godziną 16 wyjeżdżamy na ulicę Tarnowa i Nowego Sącza.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
5: W Nowym Sączu troszeczkę lepiej na ulicy Węgierskiej. Lepiej jedzie się ulicą Węgierską w kierunku Starego Sącza, ale nadal jest ciasno. Biegonicka, Biegonice, tutaj ruch jest wzmożony. Na Wojowska w Nowym Sączu ruch bardzo duży. Pod Białym Klasztorem ruch także wzmożony. Królowej Jadwigi Piłsudskiego. Sporo samochodów na Beliny Prażmowskiego, w tej chwili na Lwowskiej, na Pieczkowskiego, na Witosa także sporo aut. A w Tarnowie jak wygląda sytuacja? No przede wszystkim na ulicy Lwowskiej w kierunku Orkana ustawiła się kolejka, samochody zwalniają już od Starodąbrowskiej. No i na Starodąbrowskiej w kierunku Słonecznej nadal utrzymuje się bardzo duży ruch. Kiedy samochody miną to rondo, to już później Starodąbrowską i Nowodąbrowską jadą w miarę płynnie, chociaż przy ulicy Błonie, także na skrzyżowaniu, światła nas na chwilę zatrzymują. Spokojna elektryczna tutaj płynnie, Wyszyńskiego również, ale na Alei Kwiatkowskiego ruch jest wzmożony. Mościckiego, Szyńskiego spokojnie. Sporo samochodów na ulicy Krakowskiej w kierunku Narutowicza, w kierunku Krakowskiej, Krakowa do Czerwonej i Koszyckiej także ruch wzmożony, przede wszystkim przy Warsztatowej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: Pacjenci oczekujący na pomoc w szpitalnym oddziale ratunkowym w Nowym Sączu skarżą się na małą liczbę krzeseł na poczekalni oddziału. Dyrekcja szpitala wyjaśnia, że nie wszędzie mogą być miejsca siedzące, a część pacjentów zamiast na poczekalni stoi przed wejściem na oddział. Sprawą zajął się Łukasz Raczkowski.
1: Pacjenci sądeckiego szpitala nie są zadowoleni. Twierdzą, że brakuje miejsc siedzących w stosunku do liczby osób, które zazwyczaj oczekują w szpitalnym oddziale ratunkowym. Ma tak być przede wszystkim, gdy pojawia się tam większa liczba ludzi.
2: Byłam na SOR-ze już 2 razy, bo miałam z ciśnieniem kłopoty i nie było krzesła, gdzie usiąść, także można zemdleć tam. Bardzo proszę, żeby więcej krzeseł tam było danych.
3: Za mało. Za mało miejsc i krzeseł w ogóle nie ma tam.
4: Są miejsca tam, jak się wchodzi po lewej stronie, ale przed samym wejściem na oddział już, nie tam do lekarzy, to tam nie ma stołku.
1: Do zdania pacjentów odniosły się władze szpitala. Jak mówi Bogusław Latacz, zastępca dyrektora szpitala specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, zazwyczaj krzeseł wystarcza, ale nie zawsze.
5: Ta liczba z reguły wystarcza. No, zdarzają się momenty, kiedy jest więcej pacjentów i sporo osób odprowadzających i wtedy zaczynają się kłopoty. To jest raz. Druga rzecz. Z czasem wrażenie tłoku wynika z tego, że zespoły ratunkowe, a to jest z reguły 2 ratowników plus wózek z pacjentem, czekają na przyjęcie. To bywa, że 2-3 zespoły czekają. To już jest w tym momencie kilkanaście dodatkowych osób i oni stoją w przejściu, w korytarzu. Oni nie korzystają z poczekalni.
1: Jak dodaje Bogusław Latacz, jest też trzeci powód. To pewne przyzwyczajenie pacjentów, które wymaga zmiany.
5: Trzecia rzecz jest taka, że spora liczba pacjentów i ich rodzin nie chce czekać w poczekalni, czego ja nie rozumiem, bo to jest w sumie ładne pomieszczenie, a próbuje oczekiwać przed wejściem do SOR-u, gdzie nie ma w ogóle krzeseł i nie może być krzeseł. Za to no, stojąc tam robią tłok i właściwie no, wrażenie wtedy jest takie nie najlepsze z całej sytuacji.
1: Dyrekcja szpitala apeluje do pacjentów, aby dostosowali się do reguł panujących na poczekalni, a warunki pobytu na pewno okażą się dla nich bardziej komfortowe.
0: Tyle Łukasz Raczkowski. A już za chwilę w Pulsie Regionu o konflikcie w nieformalnej koalicji rządzącej Tarnowem. Radni Koalicji Obywatelskiej chcą wyboru przewodniczącego i zarzucają prezydentowi blokowanie głosowania, a w tle pozostaje kwestia absolutorium dla prezydenta.
6: Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy dzisiaj tego wyboru nowego przewodniczącego Rady Miejskiej dokonali. Pan prezydent tutaj idzie na jakieś zwarcie, idzie na jakiś konflikt.
0: Więcej już za chwilę. Na zegarach 14 minut do godziny 16:00.

0: Miesiąc po sesji, na której nie udało się wybrać przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie, sytuacja nadal jest patowa, a napięcia wśród radnych wydają się wzrastać. Obradom radnych przysłuchiwał się Tomasz Graczewski.
1: Na początku dzisiejszej sesji Rady Miejskiej doszło do zwarcia między radnymi Koalicji Obywatelskiej a prezydentem. Radny z klubu KO Sebastian Stepek wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad wyborów na stanowisko przewodniczącego Rady. Prezydent Jakub Kwaśny skorzystał z przysługującego mu terminu 7 dni na skierowanie sprawy do działu prawnego. Jak uważa radny Stepek, to blokowanie decyzji należącej do radnych.
2: Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy dzisiaj tego wyboru nowego przewodniczącego Rady Miejskiej dokonali. Przygotowaliśmy oczywiście w przerwie projekt uchwały. Opinia prawna pani mecenas, z którą rozmawiałem, była oczywiście pozytywna, natomiast żeby to trafiło do działu prawnego, potrzebna jest dekretacja jednego z wodarzy miast lub pani sekretarz. Żadna z tych osób, ani pan prezydent, ani pani sekretarz, nie zgodzili się na to. Pan prezydent nie udzielił nam takiej odpowiedzi, co jest równoznaczne z tym, że po prostu blokuje wybór przewodniczącego Rady Miejskiej i nieważne z jakiej opcji, nieważne kto by to był. Nazwiska jeszcze nie padły. Kompletnie nie rozumiem tego. Pan prezydent tutaj idzie na jakieś zwarcie, idzie na jakiś konflikt, żeby nie powiedzieć wojny z klubem Koalicji Obywatelskiej, ale pewnie też z całą Radą Miejską.
1: Przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości Henryk Łabędź przyznał w rozmowie z Radiem RDN, że radni PiS wniosek o przeprowadzenie głosowania podczas dzisiejszej sesji byli gotowi poprzeć. Według radnego Łabędzia prezydent i klub KO trzymają się nawzajem w szachu, ponieważ radnym koalicji zależy na obsadzeniu stanowiska przewodniczącego, a prezydentowi na uzyskaniu absolutorium.
3: Byliśmy skłonni poprzeć. Mieliśmy oczywiście swojego kandydata, zobaczylibyśmy jak rozłożyłyby się głosy. Natomiast to jest wstyd dla miasta, dla rady, że spośród 23 osób nie można wybrać przewodniczącego. Znowu jakieś kruczki prawne, jakieś interpretacje, inne tego typu rzeczy. Prawnicy mają najwięcej do gadania. To nie wola intencji radnych, ludzi, oczekiwania mieszkańców, tylko interpretacja prawnicza powoduje, że musimy odstąpić od jakichś czynności. My jesteśmy w opozycji. My nie mamy decydującego głosu na wybór przewodniczącego Rady Miasta. I dlatego chciałbym przeprosić za tą szopkę. Jak nie wiem o co chodzi, to chodzi o interes. Z jednej strony jest wybór przewodniczącego Rady Miasta, z drugiej strony udzielenie absolutorium dla pana prezydenta. Już wzajemnie następuje szachowanie i dlatego nie dochodzimy do wyboru przewodniczącego.
1: Przewodniczący klubu radnych Nasze Miasto Tarnów, Tomasz Żmuda, stwierdził, że słowa o rozłamie i kłótniach w nieformalnej koalicji są przesadzone. Według radnego powołanie nowego przewodniczącego na początku sesji absolutoryjnej zdezorganizowałoby pracę całej rady.
4: Plan pracy na tą radę był już 2 tygodnie temu ujawniony. Nagle pojawienie się przed samą sesją tego wniosku. Mamy bardzo dwóch doświadczonych przewodniczących, przewodnicząca Barwacz i przewodniczący Biedroń, którzy przygotowywali się do tej sesji cały miesiąc i nagle wrzucenie przewodniczącego, który ma przeprowadzić tą ciężką sesję, bo to jest najważniejsza sesja w tym roku. Ja uważam, że spokojnie przewodniczącego możemy wybrać po dyskusji na przykład w czerwcu. Z tego, co słyszeliśmy, forma proceduralna nie została spełniona i to nie jest żaden wymysł. Wypowiadała się pani mecenas, która notabene ma duże doświadczenie w tym aspekcie.
1: W głosowaniu miesiąc temu radni wybierali między kandydaturami Mirosława Biedronia z Prawa i Sprawiedliwości oraz Edyty Kowalskiej z Koalicji Obywatelskiej. Radni klubu Nasze Miasto Tarnów oddawali głosy nieważne we wszystkich 5 turach głosowania. Z kuluarowych rozmów dowiedzieliśmy się, że gdyby głosowanie dzisiaj się odbyło, to klub Koalicji Obywatelskiej ponownie zaproponowałby kandydaturę Edyty Kowalskiej, a klub Prawa i Sprawiedliwości ponownie Mirosława Biedronia. Aktualnie sesja Rady Miejskiej wciąż trwa. Jeszcze przed jej rozpoczęciem radni klubu PiS zorganizowali konferencję prasową, na której zapowiedzieli, że będą przeciwni wyrażeniu wotum zaufania dla prezydenta. Argumentowali, że dostrzegają w działaniach Jakuba Kwaśnego wiele działań promocyjnych, ale nie zauważają konkretnych rozwiązań i potrzebnych inwestycji. Wskazywali m.in. potrzebę budowy połączenia ulicy Warsztatowej z Tuchowską, czy też utworzenia nowej strefy przemysłowej.
0: Relacjonował Tomasz Graczewski.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
7: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
8: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: To było ogłoszenie nadawcy.
0: Teraz Supermenka Kaja, a za chwilę wiadomości o 16:00 przedstawi Marta Jadłowska.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
8: Mieszkańcy gminy Żyraków nie zgadzają się, żeby nowa droga przechodziła blisko ich domów. Będzie też odpowiedź wójta gminy Mszana Dolna na zarzuty części radnych.
9: Pokażę, jak bardzo mijają się z prawdą, bo nie będę używał słowa, że kłamią.
8: Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Wiele kontrowersji budzą zaproponowane 3 warianty budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 985 Mielec-Dębica. Także mieszkańcy gminy Żyraków wypowiedzieli się na ten temat, ponieważ jeden z wariantów, W2, ma przechodzić przez miejscowości Korzeniów, Bobrowa Wola i Bobrowa. Jak mówił w audycji Słowo ze Słowo wójt gminy Żyraków Marek Rączka, duże było zainteresowanie spotkaniami na temat powstania nowej drogi.
10: W spotkaniach tych uczestniczyło ponad 250 osób. To jest bardzo dużo, jak na te 3 miejscowości i udział osób, które są zainteresowane i muszę powiedzieć zaniepokojone zaproponowanymi rozwiązaniami, które przebiegają po pierwsze blisko domów albo między domami, zbliżają się do zabudowań. Ludzie mają wielkie obawy co do hałasu, co do drgań, które powodują przejeżdżające samochody, jak również niepokoi ich oddziaływanie środowiskowe na przykład strefy chronione krajobrazu. Na wszystkich tych 3 zebraniach mieszkańcy się opowiedzieli przeciwko wariantowi drugiemu.
8: A inwestycja ma ułatwić dojazd z Mielca do autostrady A4 i przejąć ruch z aktualnie istniejącej drogi łączącej Mielec z Dębicą.
11: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Radni mijają się z prawdą. To odpowiedź wójta gminy Mszana Dolna na zarzuty jego opozycji. Wiemy już, że odbędzie się referendum w sprawie odwołania Mirosława Cichorza na wniosek Rady Gminy. Część rajców zarzuca mu m.in. przekroczenie uprawnień oraz kłamanie i manipulowanie opinią publiczną. Wójt gminy Mszana Dolna w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz zapowiedział dziś, że przed referendum odniesie się konkretnie do zarzutów.
9: Wszystkie te punkty z uzasadnienia radnych wezmę, wypunktuję, ale to już w czasie kampanii referendalnej. Pokażę, jak bardzo mijają się z prawdą, bo nie będę używał słowa, że kłamią, bo to jest chyba oczywiste. Po prostu przedstawię każdy ich punkt, przedstawię fakty i zobaczycie, szanowni państwo, jak wiele się dzieje.
8: Mirosław Cichosz dodaje, że zamierza przy tej okazji szeroko informować o swoich działaniach jako wójt i o tym, co dzieje się w gminie Mszana Dolna. Termin referendum nie jest jeszcze znany. Możliwe, że w tym samym dniu odbędzie się także referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Mszana Dolna na wniosek mieszkańców.
11: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Najpóźniej do 15 czerwca gmina Muszyna ma otrzymać uzgodnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko w kwestii reaktywacji wyciągów narciarskich w Szczawniku. Decyzję ma przekazać Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. To już drugi tego typu poprawiony dokument, bo pierwsza decyzja była negatywna. RDOŚ stwierdził m.in., że inwestycja ingeruje w miejsca przebywania niedźwiedzi czy Rysi?
0: PKL musiało zejść z niektórych propozycji dotyczących właśnie uatrakcyjnienia tego przedsięwzięcia zarówno w okresie letnim czy zimowym. Musiało skrócić czas funkcjonowania tej kolejki ze względu na obawy, że możemy tutaj dokonać jakichś zakłóceń w przyrodzie, czyli szczególnie chodzi o zwierzynę tą dużą. Mam nadzieję, że w tym przypadku no nie ma za bardzo już czego tutaj się doszukiwać, że coś jest nie tak, bo wszystko jest zgodnie z życzeniem, zgodnie z oczekiwaniami RDOŚ-u przygotowane.
8: Wyjaśniał burmistrz Muszyny Jan Golba, który ma nadzieję, że tym razem decyzja będzie pozytywna, a projekt odnowienia stacji narciarskiej w Szczawniku stanął w miejscu w ubiegłym roku właśnie ze względu na brak zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
12: Z życia Kościoła.
8: Radio RDN Małopolska zaprasza na wyjątkową pielgrzymkę do Medjugorje. To niezwykła podróż, która od lat przyciąga osoby szukające pokoju serca, nadziei i duchowego umocnienia. Wyjazd organizowany przez radio to nie tylko pielgrzymka do Sanktuarium Królowej Pokoju, ale też możliwość odwiedzenia najpiękniejszych miejsc Chorwacji, ale też Bośni i Hercegowiny.
13: Osoby, z którymi pielgrzymowaliśmy do tej pory, mówią, że byli w różnych miejscach i w różnych sanktuariach maryjnych, ale w Medjugorje rzeczywiście da się wyczuć taki klimat pokoju, bardzo duży klimat rozmodlenia i tam każde miejsce zaprasza właśnie do takiego wyciszenia się, do modlitwy. Piękne jest to, że w Medjugorje mamy kilka miejsc, bo mamy i Križevac, mamy i Górę Podurdo, mamy i Tihalinę, mamy piękne sanktuarium świętego Jakuba, więc nie jest to wszystko skupione w jednym miejscu, stąd ten taki pokój serca, klimat do modlitwy jest bardzo, bardzo mocno wyczuwalny.
8: A autokarowa pielgrzymka potrwa od 4 do 11 lipca. Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać u opiekuna duchowego pielgrzymki księdza Marcina Gryzły pod numerem telefonu 691 147 893.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Od 16 stopni w Ciężkowicach do 19 w Nowym Sączu pokazują termometry, 18 w Tarnowie. No i teraz przeważnie pochmurno. Doszły do nas takie chmury, z których wydawałoby się, że może popadać. No niewykluczone, że gdzieś może delikatnie pokropić, ale temperatura w miarę komfortowa. W nocy częściowe zachmurzenie i niestety dużo chłodniej. 6 kresek powyżej zera. Jutro może zobaczymy 21, może 22 stopnie w ciągu
0: dnia. Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sytuacja biometeorologiczna będzie się poprawiać, jakość powietrza jest dobra, ciśnienie powoli rośnie, na barometrach w Tarnowie 997 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
5: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
4: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
5: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
6: Dzień dziecka! Yeah! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
7: Gdy jesteś po 50, masz doświadczenie, które może stać się początkiem czegoś nowego. Projekt Doświadczenie w akcji, Srebrny Start dla osób 50+, zaprasza mieszkańców Tarnowa na bezpłatne szkolenia i warsztaty. Dowiedz się, jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, a także jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w internecie. A na zakończenie, bezpłatny wyjazd studyjny do Warszawy w programie m.in. NASK i Centrum Nauki Kopernik. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły i rekrutacja na stronie idea.tarnow.pl. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
8: Ósmoklasisto, wiosna to czas nowych początków. Zacznij swoją przyszłość w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. W Liceum Ogólnokształcącym czekają na Ciebie klasy mundurowe OPW i OPM, pedagogiczne oraz nowość, licea z elementami weterynarii i sztucznej inteligencji. Technikum oferuje kierunki technik żywienia, logistyk, informatyk, grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimediów, handlowiec, architektury krajobrazu oraz ochrony środowiska z elementami upraw bio. Kształcimy także w branżowej szkole pierwszego stopnia. Zapewniamy internat z wyżywieniem i dogodny dojazd. Dzień otwarty 27 marca. ZSLiT w Wojniczu. Tu Twoja przyszłość zaczyna się tej wiosny.
0: Po reklamie.
9: Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To już 13 minut po 16. Żadne zewnętrzne instytucje, ani unijne trybunały nie mają prawa narzucać Polsce definicji rodziny, podkreśla delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji. Biskup Andrzej Jerzy w słowie wsparcia dla włodarzy polskich gmin i miast wobec presji transkrypcji związków jednopłciowych przypomina, że próby wdrażania procedur urzędowych tylnymi drzwiami z pominięciem konstytucji są uderzeniem w suwerenność porządku prawnego. W tym szczególnym czasie biskup Andrzej Jerzy skierował słowa uznania, solidarności i duchowego wsparcia do tych samorządowców, którzy z odwagą oświadczyli, że nie dopuszczą w podległych im urzędach do procedur uderzających w tożsamość małżeństwa i rodziny. Z biskupem Andrzejem Jerzym rozmawialiśmy dziś na ten temat w Tuchowie podczas pielgrzymki kapłanów z całej diecezji.
10: Skąd ta presja na dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów związków jednopłciowych do Polskiego Rejestru Prawnego?
11: Myślę, że trzeba byłoby zapytać tych, którzy z taką rewolucyjną presją zaczynają oddziaływać na różne środowiska, przede wszystkim uderzając w zapisy ustawy zasadniczej i konstytucji, próbując zniekształcić pojęcie małżeństwa, które jest zdefiniowane w tej ustawie jako związek mężczyzny i kobiety. Myślę, że Polska jest na mapie Europy, też zwłaszcza zachodniej, środkowej, miejscem, gdzie mamy bardzo dobrze osadzoną wizję małżeńską, zwłaszcza w prawie naturalnym, ale także i w rzeczywistości objawienia. Stąd być może ten olbrzymi nacisk, aby to terytorium jeszcze w miarę bezpieczne, normalne, zawłaszczyć. Jestem przekonany też, że zmienia się sytuacja na całym świecie i następuje powrót do wartości tradycyjnych, konserwatywnych, opartych także na prawie naturalnym. Stąd te rewolucyjne działania środowisk liberalnych, które próbują za wszelką cenę wtłoczyć w system prawny właśnie takie zapisy, o których między innymi mówimy.
10: Czy do księdza biskupa docierały te głosy od samorządowców? W swoim słowie ksiądz biskup tutaj mocno akcentuje, zapewnia, że w tej wiernej postawie nie są sami.
11: Tak, jest olbrzymi oczywiście nacisk na samorządowców, na burmistrzów, prezydentów, którzy czują się przymuszeni, dlatego że z jednej strony chroni ich w tych decyzjach transkrypcji związków jednopłciowych konstytucja, z drugiej strony narastająca presja ze strony różnych środowisk, które dzisiaj posiadają władzę w Polsce. Jeżeli to jest dylemat prawny, jeżeli będą działać przeciwko ustawie zasadniczej, to wchodzą w konflikt z prawem, ale też jest konflikt sumienia.
10: I właśnie jak to pogodzić?
11: Mają tutaj określone prawo. Prawo stoi za tymi, którzy chcą być wierni Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
10: Dlaczego to, co się dzieje, to, co obserwujemy, budzi obawy?
11: Chcę uwypuklić, że Kościół szanuje każdego człowieka. My tutaj nie chcemy przez te działania, które podejmuje Kościół, nauczanie Kościoła, uderzać w godność kogokolwiek. Głosimy jednak naukę Chrystusa, naukę objawioną w Jezusie Chrystusie, dotyczącą antropologii chrześcijańskiej. I trzeba to podkreślić, że ta antropologia chrześcijańska cały czas weryfikuje się poprzez stulecia, zaś ideologie, które usiłują ją podważyć, uderzają w naturę ludzką, w rzeczywistości, szybko się kompromitują, wprowadzając olbrzymie zaburzenia, problemy, trudności. Mówimy o tych obawach, to nie jest tylko kwestia transkrypcji, bo wiadomo, że jeden akt prawny pociąga następne. No to będzie pragnienie, powiedzmy, adopcyjne dzieci, posiadania dzieci, surogatki, następne działania, które będą się przenosić na też problem wychowania dzieci, zniekształcenie rzeczywistości rodziny, relacji, które są wpisane mocno w strukturę ludzkiej natury.
10: Dziękuję księdzu biskupowi. Tutaj rozmawiamy w Tuchowie, bo dziś pielgrzymka kapłanów diecezji tarnowskiej, święto Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Jak być kapłanem na wzór Chrystusa?
11: Po prostu żyć w Jezusie Chrystusie, Jego kapłaństwem.
10: Dziękujemy bardzo.
9: Z biskupem Andrzejem Jerzem rozmawiała Ewa Biedronie. Jest prawie 19 minut po godzinie 16:00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Czy świętość może zaczynać się od uśmiechu? Przekonaj się podczas diecezjalnej szkoły świętości w Lipnicy Murowanej, poświęconej świętej Urszuli Leduchowskiej, kobiecie wielkiej wiary, miłości do Polski i pokoju serca. Już w piątek, 29 maja o godzinie 17:00 wyjątkowa prelekcja siostry Beaty Małeczek, zatytułowana Jej pasją była Polska. Wyjątkowe świadectwo o tym, jak w dzisiejszym świecie budować relacje oparte na pokoju serca. Następnie nabożeństwo majowe z modlitwą do świętej Urszuli oraz uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza prałata Mariusza Jachymczaka. Spotkajmy się w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną odnaleźć radość, nadzieję i inspirację do codziennego życia wiarą.
0: To było ogłoszenie społeczne. Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: W Nowym Sączu na ulicy Tarnowskiej w kierunku Witosa więcej samochodów. Na Pieczkowskiego i Barski także jeszcze jest ruch wzmożony. Podobnie wygląda ulica Lwowska w Barskie. Sporo samochodów na Piłsudskiego, ale troszeczkę mniej na Królowej Jadwigi. Tutaj uspokoiło się i też na Beliny Prażmowskiego jest mniej aut. Z kolei na Kilińskiego przybyło samochodów. Na ulicy Węgierskiej no podobny ruch, chociaż swobodniej poruszamy się w kierunku Starego Sącza. W drugą stronę zdecydowanie jest lepsza sytuacja. Teraz Gorlice, tutaj Kościuszki, Legionów i Mickiewicza. Sporo samochodów jest na tych ulicach. Podobnie jest w Brzesku na ulicy Kościuszki i Głowackiego. Z kolei w Limanowej nadal utrzymuje się duży ruch na Piłsudskiego. Chociaż już nie tak duży. Bywało gorzej. W Tarnowie z kolei polepszyła się sytuacja na Narutowicza. W jedną i w drugą stronę w miarę swobodnie poruszamy się, ale na Konarskiego jeszcze przy Tuchowskiej, no tutaj jest ciasno i Gumniska i ulica Dąbrowskiego. Przy Mostowej teraz jest kolejka. Na Lwowskiej też jest mniej samochodów w tej chwili, także już płynniej poruszamy się tą ulicą. Na Alei Jana Pawła II w tej chwili można powiedzieć pustki, płynnie w jedną i w drugą stronę. Sitki Słowackiego również tutaj ruch umiarkowany. Na Krakowskiej w stronę na Narutowicza jest więcej samochodów, w stronę Krakowa ruch odbywa się płynnie. Wszystkiego bezpiecznego raz jeszcze i szerokości.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Dokładnie 25 minut.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach.

0: Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
1: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
2: Ona dobre, zapomnieć chce o tobie, jak ty o mnie.
1: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma. Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w

0: program zaprasza sponsor, firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Obserwujemy teraz wzrosty zachmurzenia, tak w Tarnowie, jak i w Nowym Sączu, ale nigdzie nie pada. W regionie jeszcze nie spadła ani kropla deszczu. Najwięcej pogodnego nieba w tej chwili jest w Ryglicach. Tutaj jeszcze mieszkańcy cieszą się promieniami słonecznymi, ale niewykluczone, że na pozostałym obszarze, tak w Zakliczynie, w Ciężkowicach czy w Grudku, jeszcze pojawi się słońce. Na termometrach będzie niestety coraz mniej. Teraz 17 kresek powyżej zera.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
0: Na program zaprasza sponsor, firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Najbliższa noc chłodna, tylko 6 stopni, a może nawet poniżej 6 stopni zobaczymy na termometrach. Jutro częściowe zachmurzenie i 21-22 stopnie zapowiadają synoptycy.

0: Reklama.
1: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.

0: Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny
1: i uszyją ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPEC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
4: Po reklamie.
5: 16:36 w Pulsie Regionu. Czas na sport.
6: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
7: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. W niedzielę zagra we Wrocławiu z Ukrainą, w środę 3 czerwca z Nigerią w Warszawie. Mowa o reprezentacji Polski w piłce nożnej. Selekcjoner Jan Urban wysłał już powołania. W gronie 26 zawodników jest 5 debiutantów, a wśród nich m.in. Karol Czubak z Motoru Lublin, który został wybrany najlepszym napastnikiem tego sezonu w Ekstraklasie. Po raz pierwszy na grupowaniu pojawią się też Mateusz Żukowski z Magdeburga, Kacper Potulski z Mainz, Oskar Wójcik z Krakowi i Norbert Wojtuszek z Jagiellonii.
8: Nowe twarze, natomiast niezbyt wiele. Nie chcemy robić nie wiadomo jakiego przeglądu. Ci zawodnicy, którzy grali mniej na przykład w eliminacjach do Mistrzostw Świata, też chcą mieć swoją szansę. Zbyt wielka rewolucja, mam na myśli próbowanie zbyt wielu zawodników, to wszystko powoduje, że nie ma płynności gry, że nie ma zrozumienia i tak dalej, a my chcielibyśmy jednak zgrywać tą drużynę, robić taką atmosferę, która pozwoli nam na jak najlepsze przygotowanie się.
7: Mówił trener Jan Urban. Dodajmy, że wśród powołanych nie brakuje Roberta Lewandowskiego. Polacy nie jadą na Mistrzostwa Świata, więc będą się przygotowywać do meczów Ligi Narodów i eliminacji do Mistrzostw Europy. Piłkarze ręczni AZS-u Akademii Tarnowskiej zdobyli srebrny medal akademickich Mistrzostw Polski. Zawody rozegrano w Opolu. W drodze do medalu w fazie grupowej Tarnowianie pokonali Uniwersytet Warszawski i Wojskową Akademię Techniczną, a przegrali z Akademią Górniczo-Hutniczą. W ćwierćfinale pokonali Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w półfinale byli lepsi od Politechniki Opolskiej, by w finale przegrać 25-28 ponownie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Srebrny medal wywalczony na akademickich Mistrzostwach Polski jest drugi w historii tarnowskiego AZS-u. Pierwszy był brąz zdobyty w 2017 roku, jeszcze pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Wracamy do piłki nożnej. Chrobry Głogów, ŁKS Łódź, Wieczysta Kraków czy Polonia Warszawa. Dziś półfinały meczów barażowych o awans do Ekstraklasy. Wiemy już, że do najwyższej klasy rozgrywkowej awansowały Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, a kolejne 4 zespoły są w grze. O 17:30 rozpocznie się półfinał, w którym Chrobry Głogów zmierzy się z ŁKS-em, a o 20:30 starcie Wieczystej Kraków z Polonią Warszawa. Zwycięzcy tych spotkań zagrają w finale barażu o Ekstraklasę, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 31 maja. 36 piłkarskich drużyn z Europy i Ameryki Południowej przyjedzie do Starego Sącza. 6 i 7 czerwca odbędzie się tu turniej Sokolika dla zawodników w wieku do lat 10. W 15 edycji imprezy pojawi się aż 18 zespołów z zagranicy, mówi organizator Tomasz Popiela.
9: Większość z Europy, w tym jedną drużynę, która przyleci do nas z Brazylii.
10: Atletico Gaucho, tak? To ta drużyna z Brazylii, a z Europy?
9: FC Barcelona po raz czwarty, FC Porto, Victoria Guimarães, Derby Kanty, Admira Wacker, Deportivo La Coruña, Feyenoord. Tych drużyn można wymieniać naprawdę, to jest kilkanaście krajów.
7: Nie zabraknie też lokalnych drużyn, Sandecji, Dunajca Nowy Sącz, Limanowi czy Sokolików Stary Sącz. Dzień przed rozpoczęciem turnieju, czyli 5 czerwca, wszystkie drużyny wyruszą ze stadionu Sokoła w Starym Sączu i przejdą na rynek, gdzie impreza zostanie oficjalnie otwarta. Rok temu, przypomnę, turniej Sokolika wygrała FC Barcelona.
6: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
5: Za chwilę Ewa Biedroń przedstawi wiadomości kulturalne, w nich m.in. zaproszenie na Dni Pilzna, koncert Roxy Węgiel i będzie cała masa propozycji dla dzieci. Dlaczego dla dzieci? No bo przecież zbliża się Dzień Dziecka. Będzie tego naprawdę sporo. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska i RDN.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Nie zawsze trzeba wyjeżdżać daleko od domu, by odkryć interesujące miejsca, mówili uczestnicy ogólnopolskiego konkursu na fotoreportaż Patrzer. Była to już piąta edycja konkursu, który zaczynał się od zasięgu diecezjalnego, a rozrósł się na cały kraj. Uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie fotoreportażu ze zwykłego spaceru przy użyciu telefonów. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności wśród młodych ludzi, uważnej obserwacji i dostrzegania interesujących szczegółów. Karol Frączek z parafii Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej, laureat głosowania internautów, w centrum swojego reportażu postawił miejscowy kościół. Jak mówi, interesujące miejsca można znaleźć nawet w swoim najbliższym sąsiedztwie.
2: Te miejsca bliskie są nam tak naprawdę często dalekie. Można za rogiem znaleźć takie miejsca, gdzie możemy znajdywać różne ciekawe rzeczy. Powinniśmy patrzeć oczami Pana Boga, tak jak mówił święty Benedykt, patrzeć przez Pismo Święte, no ale też dostrzegać, czyli nie dać się rozproszyć różnym dzisiejszym rozpraszaczom jak telefon.
1: W tegorocznej edycji konkursu organizatorzy przyjęli prawie 50 prac. Były one oceniane przez jury, a także przez internautów, którzy zdecydowali o przyznaniu nagrody publiczności. Internetowy głos oddało około 12 tysięcy osób. Konkurs zorganizowany został przez Wydział Katechetyczny Diecezji Tarnowskiej i Tarnowskiego Gościa Niedzielnego oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat medialny sprawowało Radio RDN Małopolska. To będzie rodzinny czas koncertów, spotkań, dobrej zabawy. W sobotę i w niedzielę odbędą się Dni Pilsna, a gwiazdą wydarzenia będzie Roxy Węgiel. Na niebie błękit, ja
3: i ty. To jest teraz jedna z najpopularniejszych artystek, jeżeli chodzi o naszą polską scenę muzyczną. Koncert zapowiada się świetnie, także tutaj już bardzo serdecznie zapraszamy. Pozostałe atrakcje też są warte uwagi. 31 skupiamy uwagę na dzieciach i tam będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci. Mamy warsztaty, wioskę językową. Jeśli chodzi o pierwszy dzień, to bardzo mocno też zaangażowaliśmy młodzież i dzieci tutaj z naszej gminy. Bardzo chętnie one też w tym wszystkim będą uczestniczyć.
1: Mówiła dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Pilzno Jadwiga Papiernik. W sobotę na rynku w Pilźnie o 16:00 będzie widowiskowy taniec, później quiz dla szkół. Widzowie poznają ponadto najlepszy głos gminy Pilzno. Będzie to finał konkursu muzycznego. O 17:40 zaśpiewa Roxy Węgiel. A na koniec tego dnia jeszcze Brzmienia bez granic. W niedzielę czekać będą atrakcje dla najmłodszych. O 17:00 wystąpią dzieci, zespół pieśni tańca Sokolanie i o 19:00 na zakończenie piana, party i animacje. Dla dzieci będą bezpłatne atrakcje, m.in. dmuchańce, wioska językowa, natomiast o 13:00 tej nastąpi otwarcie biura zawodów. Chętni będą mogli wystartować w biegu na 5 kilometrów. To będzie okazja, aby zajrzeć do wnętrza baszty, poznać historię sądeckiego zamku i poczuć klimat średniowiecznego Nowego Sącza. Sądecka Baszta Kowalska będzie udostępniona dla zwiedzających. W najbliższą sobotę zostanie otwarta po remoncie. Z tej okazji zaplanowano plenerowe przedstawienie historyczne. Będą także pojedynki rycerskie, warsztaty rzemiosł, m.in. tkactwa, garncarstwa i wikliniarstwa. Zapowiada Jarosław Suwała, prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu.
4: Na górze, na tym pierwszym piętrze, gdzie jest ganek straży, jest ładna sala ekspozycyjna. Tam planujemy i już w zasadzie kończymy wykonanie ekspozycji z najciekawszymi znaleziskami podczas badań archeologicznych. Będzie tam też inscenizacja mała, będzie figura rycerza, sztandary, mieszczanin i też będą ciekawe zdjęcia, czy jakieś tutaj w antyramach schematy, plakaty, czy planów zamku, czy też z naszych wykopalisk.
1: Przy Baszcie Kowalskiej czekać też będą atrakcje dla najmłodszych, m.in. strzelanie z łuku i tańce średniowieczne. Impreza przy Baszcie w sobotę potrwa od godziny 11 do 16. Teraz Leśny Dzień Dziecka z Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska. Można wziąć udział w grze Leśni Odkrywcy i poznać tajemnice lasu. Atrakcje dla dużych i małych przygotowano na ścieżce przyrodniczo-leśnej w Wierzchosławicach. Leśny Dzień Dziecka organizują w niedzielę Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, Lasy Państwowe. Od 15:00 na uczestników będą czekać m.in. konkursy, zabawy sportowe, animacje i dmuchana zjeżdżalnia. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach zaplanowano nagrody watę cukrową, popcorn i kiełbaski z grilla. W piątek na obiektach sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica w Pustkowie Osiedlu odbędzie się Dzień Dziecka połączone z Dniem Rodziny. Będą występy uczniów, bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie, basen z łódkami, widowiskowy pokaz chemiczny, olimpiada na zielonej trawce, familijny program rozrywkowy.
5: Zapraszam wszystkie dzieci właśnie na Gminny Dzień Dziecka do Pustkowa, bo będzie się działo, na pewno nikt się nie będzie nudził. Moc atrakcji dla dzieciaków i dla rodziców również.
1: Mówił wójt gminy Dębica Adam Pieniążek. Dzień Dziecka połączone z Dniem Rodziny rozpocznie się w piątek o 15 na obiektach sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji gminy Dębica w Pustkowie Osiedlu. W Miejskiej Galerii Sztuki w Limanowej w najbliższy poniedziałek odbędzie się wernisaż wystawy, podczas którego zaprezentowana zostanie twórczość pedagogów oraz studentów kierunków artystyczno-projektowych Katedry Edukacji Artystycznej i Sztuk Wizualnych Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Są to aktywni artyści i projektanci, którzy w swojej twórczości łączą tradycję z nowoczesnością, posługując się różnorodnymi środkami wyrazu artystycznego. Ekspozycje dopełniają prace studentów kierunków artystyczno-projektowych zrealizowane w bieżącym roku akademickim. Wystawa będzie przestrzenią prezentacji różnorodnych postaw artystycznych oraz dialogu pomiędzy mistrzami a ich uczniami. Wernisaż wystawy rozpocznie się w poniedziałek o 17:00.
0: To były wiadomości kulturalne,
6: które przygotowała i przedstawiła Ewa Biedroń. A co jeszcze dzisiaj w programie? Branża turystyczna obawia się słabego sezonu letniego nad zalewem Klimkówka w powiecie gorlickim. Problemem jest niski poziom wody.
7: Jadą z wodą, robią co chcą. Jest bałagan jesienią. Jezioro zarosło. Trawy po metr wysokości pod wodą. Nie ma gdzie ryb łowić.
6: Szczegóły już za chwilę. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Zalew Klimkówka w powiecie gorlickim znów się kurczy, a przedsiębiorcy boją się, że turyści nie dopiszą w tym sezonie. Zła sytuacja wynika z tego, że z pobliskiej zapory zrzucana jest większa ilość wody niż ta, która do niego wpływa. Tylko w ostatnim tygodniu jedno z łagodnych brzegów Klimkówki powiększył się o około 4 metry, mówią nam wędkarze. Dziś nad zalewem była Maria Mułka.
1: Już teraz nad zalew przyjeżdżają nieliczni turyści. Chociaż nie jest jeszcze na tyle ciepło, żeby pływać, korzystają ze ścieżek spacerowych.
2: Bardzo ładna okolica, góry, woda. Mogłoby być trochę cieplej. My jesteśmy z Pszczyny, także nam się tu bardzo podoba.
3: Że super, podoba mi się bardzo.
4: Co przyciągnęło tutaj?
3: Znaczy ogólnie nie byliśmy tu jeszcze w tych rejonach.
4: I recenzja jaka póki co?
3: Pozytywna.
1: Nie wiadomo jednak, czy będzie taka sama, gdy ruszy sezon kąpielowy. Co roku pod koniec czerwca gmina Ropa zatrudnia bosmana i ratowników, żeby czuwali nad osobami wypoczywającymi na samorządowej plaży. Jeszcze w zeszłym tygodniu wójt Karol Górski na antenie radia RDN Nowy Sącz podkreślał, że stan wody w jeziorze jest na tyle dobry, że daje to nadzieję na udany sezon.
5: Mamy za sobą stosunkowo dobry okres zimowy. Było dużo śniegu. To dało taki efekt, że wiosenne roztopy dostarczyły do naszego zalewu Klimkówskiego i w tej chwili mamy 18 milionów metrów sześciennych wody, czyli około 60%. Ale i ostatnio widzimy, że deszcze, które padały przez 3 dni, też zrobiły swoje. No i tej wody oczywiście przybywa.
1: Wystarczyło kilka dni i sytuacja jest znacznie gorsza. Aktualnie szacuje się, że w zbiorniku jest około 14 milionów metrów sześciennych wody, a warto przypomnieć, że to niewiele, gdy weźmiemy pod uwagę całkowitą pojemność zbiornika – ponad 43 miliony metrów sześciennych. Nie dziwią więc obawy mieszkańców i narzekanie na ciągłe zrzuty, których dokonuje obsługa zapory.
6: Jadą z wodą, robią co chcą. Jest bałagan. Jesienią było 5 milionów wody, jezioro zarosło, trawy po metr wysokości pod wodą. Nie ma gdzie ryb łowić. Wędkarze narzekają.
7: Walory turystyczne są jakie są, widać. Widać, nie będzie to przyciągało, raczej będzie odstraszało, a powinno przyciągać. Przecież w ubiegłe lata to tu były tłumy. Poszykowane wszystko tylko na co.
6: Ludzie po to pokupili działki i nie tylko i pobudowali się, żeby jakieś zyski były. Pieniądze wsadzili, a ludzi nie ma. Przez wodę.
1: Szczególnie jest to kłopotliwe dla osób, które żyją z turystyki. Wynajmując noclegi czy prowadząc gastronomię. Problem staje się też coraz bardziej dotkliwy dla wędkarzy i tych, którzy po prostu planują tu wypocząć w lecie. Samorządowcy liczą na to, że Wody Polskie zarządzające zbiornikiem i kontrolujące m.in. zrzuty wody zmienią swoją politykę, o czym rozmawiano niedawno na spotkaniu władz lokalnych, posłów i przedsiębiorców z przedstawicielami krajowych i regionalnych zarządów Wód Polskich.
8: Bardzo oczekuję, żeby interes jednak mieszkańców był ponad interesem Wód Polskich, które przypuszczam, podejrzewam, chcą po prostu zarobić przy okazji utrzymywania takiej zapory, żeby im się troszkę koszty zwracały. Ja to rozumiem, ale jednak no, trzeba to wypośrodkować.
1: Mówi jasno wójt gminy Uście Gorlickie Ewa Garbowska-Góra i liczy, że szybko Wody Polskie zrealizują dwie ważne deklaracje, które padły w trakcie spotkania. Zarząd zlewni w Jaśle zabezpieczył pieniądze na opracowanie nowej koncepcji optymalizacji pracy elektrowni wodnej, tak żeby mogła ona produkować prąd, również przy przepływie mniejszym niż 2 metry sześcienne na sekundę. Poinformowano też, że ewentualna zmiana zasad gospodarowania wodą wymaga przygotowania specjalnej ekspertyzy hydrologiczno-hydraulicznej. Zaznaczmy też, że w trakcie spotkania część uczestników, w tym strona społeczna i samorządowa, prosiła o utrzymanie wyższego poziomu piętrzenia w zbiorniku i zmniejszenia odpływu do 1 metra sześciennego na sekundę. Obowiązująca instrukcja gospodarowania wodą zakłada odpływ na poziomie 2 metrów sześciennych na sekundę. Jednak padły też niepokojące informacje. Dyrektor RZGW w Krakowie, Wojciech Kozak, przypomniał, że zgodnie z obowiązującą instrukcją podstawowe funkcje zbiornika to ochrona przeciwpowodziowa, retencja i produkcja energii, zaś turystyka i rekreacje pozostają funkcją, tu cytuję, czwartorzędną. My czekamy teraz na odpowiedzi na nasze pytania ze strony Wód Polskich w sprawie stanu wody w Klimkówce.
0: Tym tematem zainteresowała się dzisiaj Maria Mułka. I w ten sposób kończymy dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. Jerzy Olszówka, dziękuję w imieniu własnym oraz reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz za wspólne spędzenie czasu. I słyszymy się jutro, kilka minut po 12. Do usłyszenia, pa, pa!
9: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
3: Po reklamie. Spięcie w nieformalnej koalicji rządzącej Tarnowem. Radni KO chcą wyboru przewodniczącego, zarzucają prezydentowi blokowanie głosowania. Mieszkańcy regionu gorlickiego skarżą się na niski poziom wody w Klimkówce.
4: Jezioro zarosło, trawy po metr wysokości pod wodą. Nie ma gdzie ryb łowić. Wędkarze narzekają.
3: Na zegarze 17. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Miesiąc po sesji, na której nie udało się wybrać przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie, sytuacja nadal jest patowa, a napięcia wśród radnych wydają się wzrastać. Na początku dzisiejszej sesji Rady Miejskiej doszło do zwarcia między radnymi Koalicji Obywatelskiej a prezydentem. Radny z klubu KO Sebastian Stepek wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad wyborów na stanowisko przewodniczącego Rady. Prezydent Jakub Kwaśny skorzystał z przysługującego mu terminu 7 dni na skierowanie sprawy do działu prawnego w celu zasięgnięcia opinii. Tym samym wyborów podczas dzisiejszej sesji nie będzie. Przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości Henryk Łabędź przyznał w rozmowie z Radiem RDN, że radni PiS wniosek o przeprowadzenie głosowania podczas dzisiejszej sesji byli gotowi poprzeć.
5: Byliśmy skłonni poprzeć. Mieliśmy oczywiście swojego kandydata, zobaczylibyśmy, jak rozłożyłyby się głosy. Natomiast to jest wstyd dla miasta, dla rady, że spośród 23 osób nie można wybrać przewodniczącego. Znowu jakieś kruczki prawne, jakieś interpretacje, inne tego typu rzeczy. Prawnicy mają najwięcej do gadania. To nie wola intencji radnych, ludzi, oczekiwania mieszkańców, tylko interpretacja prawnicza powoduje, że musimy odstąpić od jakichś czynności. My jesteśmy w opozycji. My nie mamy decydującego głosu na wybór przewodniczącego Rady Miasta. I dlatego chciałbym przeprosić za tą szopkę. Jak nie wiem, o co chodzi, to chodzi o interes. Z jednej strony jest wybór przewodniczącego Rady Miasta, z drugiej strony udzielenie absolutorium dla pana prezydenta. To już wzajemnie następuje szachowanie i dlatego nie dochodzimy do wyboru przewodniczącego.
3: W głosowaniu miesiąc temu radni wybierali między kandydaturami Mirosława Biedronia z Prawa i Sprawiedliwości oraz Edyty Kowalskiej z Koalicji Obywatelskiej. Radni klubu Nasze Miasto Tarnów oddawali głosy nieważne we wszystkich 5 turach głosowania.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Mieszkańcy regionu gorlickiego skarżą się na niski poziom wody w Klimkówce. Zalew znów się kurczy, bo z zapory systematycznie wypuszczana jest woda, a brak deszczu sprawia, że nie ma perspektywy na szybkie polepszenie się sytuacji. Szczególnie jest to kłopotliwe dla osób, które żyją z turystyki albo w Klimkówce chcą wędkować. Mieszkańcy narzekają na ciągłe zrzuty, których dokuje obsługa zapory.
4: Jadą z wodą, robią co chcą. Jest bałagan. Nie dbają o to. Jesienią było 5 milionów wody. Jezioro zarosło. Trawy po metr wysokości pod wodą. Nie ma gdzie ryb łowić. Wędkarze narzekają.
7: Walory turystyczne są jakie są, widać. Widać, nie będzie to przyciągało, raczej będzie odstraszało, a powinno przyciągać. Przecież w ubiegłe lata to tu były tłumy. Poszykowane wszystko, tylko na co?
4: Ludzie po to pokupili działki i nie tylko i pobudowali się, żeby jakieś zyski były. Pieniądze wsadzili, a ludzi nie ma. Przez wodę.
3: Mieszkańcy, ale też osoby prowadzące obiekty noclegowe czy gastronomiczne obawiają się, że jeśli sytuacja się nie zmieni, sezon turystyczny będzie dla nich bardzo trudny.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: W przyszłym tygodniu może ruszyć remont drogi powiatowej w Leluchowie. Przebudowa dotyczyć będzie odcinka o długości niespełna 2 km od ulicy Piłsudskiego w Muszynie do granicy państwa. Wykonawca, z którym powiatowy zarząd dróg w Nowym Sączu podpisał umowę, przygotowuje jeszcze ostateczny plan organizacji ruchu.
8: Zostanie całkowicie przebudowana konstrukcja drogi. To jeszcze nie jest ta budowa obwodnicy Muszyny, to jest zupełnie temat niepowiązany z tym. Skupiamy się na tym, żeby ten dojazd do tego przejścia był w miarę bezpieczny. Zobaczymy jeszcze, już mamy w opcji przewidziany drugi odcinek, też 1800 metrów, to pozwoliło, że cały odcinek byłby przebudowany od przyjazdu kolejowego aż do przejścia granicznego.
3: Wyjaśniał Wojciech Błaszusiak, dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu. Dodajmy, że koszt prac to ponad 2 900 000 zł, a prace powinny zakończyć się pod koniec sierpnia.
6: Z życia kościoła.
3: Nie ma przyszłości bez troski o powołania, mówił w Tuchowie biskup tarnowski Andrzej Jerz. W święto Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, odbyła się pielgrzymka kapłanów diecezji tarnowskiej do sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Główną intencją pielgrzymki była prośba o nowe święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne.
9: Nam kapłana musi zależeć na tym, żeby stale krzewić dzieło powołań. Niejako naszą kapłańską ambicją powinno być to, ażeby modlitwą i świadectwem własnego życia stale przygotowywać swoich następców. Nasze sanktuarium tuchowskie jest szczególnym miejscem, gdzie prosimy o powołania, gdzie modlimy się za powołanych. Dziś również tę intencję pragniemy szczególnie tutaj omawiać.
3: Pielgrzymka była połączona z jubileuszem 25-lecia sakry biskupiej księdza arcybiskupa Henryka Nowackiego. Duchowni modlili się też za chorych i cierpiących.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
0: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dziecka! Nie! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska. Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy dzień dziecka na rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
6: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
5: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
7: Nie wybaczą mi kilku słabszych chwil. Nie uwierzą, że brakło mi już sił.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
3: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jebuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
4: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
3: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy, poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
5: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor. Legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
1: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Czy świętość może zaczynać się od uśmiechu? Przekonaj się podczas diecezjalnej szkoły świętości w Lipnicy Murowanej, poświęconej świętej Urszuli Leduchowskiej, kobiecie wielkiej wiary, miłości do Polski i pokoju serca. Już w piątek, 29 maja o godzinie 17:00 wyjątkowa prelekcja siostry Beaty Małeczek, zatytułowana Jej pasją była Polska. Wyjątkowe świadectwo o tym, jak w dzisiejszym świecie budować relacje oparte na pokoju serca. Następnie nabożeństwo majowe z modlitwą do świętej Urszuli oraz uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza prałata Mariusza Jachymczaka. Spotkajmy się w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną odnaleźć radość, nadzieję i inspirację do codziennego życia wiarą.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: A kto to?
2: To Jan Sebastian Bach.
1: A gdzie to?
2: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
1: A co to?
2: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
1: A, to ja też chcę!
2: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
1: Ło, to super!
2: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
3: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
5: A gdyby tak to zmienić?
3: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883. Radiowe kino plenerowe.
6: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
0: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Dzisiejsza Ewangelia odczytywana w święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, ukazuje nam prawdę o posłuszeństwie. Posłuszeństwo nie polega na tym, że człowiek robi to, co jest wbrew jego woli. Takie coś nazywa się niewolnictwem. Posłuszeństwo jest wtedy, gdy wolą człowieka jest spełnienie czyjejś woli. Posłuszeństwo prawdziwe jest aktem miłości, nie niewolnictwa. A miłość jest albo dobrowolna, albo jej nie ma. Tego uczy nas Jezus, modlący się w ogrójcu. Dlatego posłuszeństwo może być nie tylko czymś w pełni akceptowanym, ale wręcz czymś ukochanym i upragnionym.

Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18, o tej porze łączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej eucharystii przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi ksiądz Andrzej Turek.

Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Zwraca się dziś w Ewangelii Chrystus do apostoła Piotra, a w istocie do każdego z nas. W Piśmie Świętym czytamy, że miarą naszego życia jest lat 70-80, gdy jesteśmy mocni. Jeśli przyjmiemy tę bardziej optymistyczną wersję, czyli 80 lat. 80 lat to dokładnie 700 800 godzin. Ile z tych godzin naszego życia na ziemi ofiarujemy Panu Bogu? Ile z nich jest czuwaniem z Jezusem? Dziś święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, dziękując Bogu za dar sakramentu kapłaństwa, uświadamiamy sobie, iż każde powołanie do służby Bożej bierze się z modlitewnego czuwania przy Panu. Niech ten czas naszego mszalnego czuwania przy eucharystycznym Jezusie wyprasza nowe powołania kapłańskie, niech będzie wsparciem dla kapłanów, zwłaszcza tych, którzy przeżywając swe życiowe Getsemani, czynią swoim Chrystusowe wyznanie: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Msze święte, w których modlą się kapłani, pierwsza intencja Józefa Słowik, od Barbary i Piotra Piętań, druga intencja poza parafią świętej pamięci Franciszek Antolik i trzecia intencja Józef Błyszkal z okazji urodzin. Ja ofiaruję tę mszę świętą za świętej pamięci Wanda i Stanisława Turków, moich rodziców, o dar nieba dla nich. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Panie Jezu, który jesteś najwyższym i wiecznym kapłanem, zmiłuj się nad nami. Chryste, który złożyłeś samego siebie w ofierze na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który pełnisz wolę Ojca, aby nas uświęcić na zawsze, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem. Spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Abraham i Izaak przeszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawki.

Matki, przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś,

Boża, potomkowie Twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego,

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Oto słowo Pańskie.

0: opisana w pierwszym czytaniu, próba, jaką Bóg poddał swego przyjaciela Abrahama, może być dla nas niezrozumiała, a nawet gorsząca. Jak Bóg może żądać od ojca, aby ten złożył mu na ofiarę swoje jedyne dziecko? Czyż jako wszechwiedzący nie wiedział, jaka jest wiara Abrahama? Oczywiście Abrahamowa ofiara, do której ostatecznie nie doszło, absolutnie niepotrzebna była Panu Bogu. Jej błogosławiony sens odkrywa najpierw sam Abraham. Po tej próbie wie, jaka jest jego wiara i posłuszeństwo Bogu. Ów, nazwijmy to, biblijny raport o stanie wiary Abrahama powinien być miernikiem naszej relacji do Boga. My, współcześni, Boga i Jego słowa często traktujemy z powątpiewaniem i podejrzliwością. Tymczasem Abraham, ojciec wszystkich wierzących, okazuje Panu Bogu bezwarunkowe i bezgraniczne zaufanie także wtedy, gdy Pan zdaje się przeczyć własnym obietnicom. Wydarzenia na Górze Moria mają przede wszystkim wymiar proroczy. Zapowiadają Golgotę. Bóg, który oszczędził Izaaka, syna Abrahama, nie oszczędził własnego syna, ale go wydał na śmierć krzyżową jako baranka ofiarnego za zbawienie świata. Bóg, który oszczędził Abrahamowi ojcowskiego bólu z powodu utraty syna, sam na siebie wziął tę ojcowską boleść, gdy męka i śmierć Chrystusa rozdzierała mu serce bólem przepastnym jak wieczność. Z tej perspektywy widzimy wyraźnie, że istotą kapłaństwa Jezusa Chrystusa jest ofiarna miłość. Czym zresztą byłaby miłość bez ofiary? Słowotokiem wytartych frazesów, wiązką sentymentów? Skoro zdolność do ofiary stanowi kryterium miłości na wzór Syna Bożego, ten rys wpisany jest również w życie i posługę kapłana, nazywanego Alter Christus, czyli drugi Chrystus. Ksiądz w tajemnicę Jezusa Chrystusa wchodzi najmocniej w godzinie Eucharystii. Wchodzi tak głęboko, że użycza swej osoby Chrystusowi. Zwróćmy uwagę, że celebrans, przemieniając chleb w ciało Boga i wino w Jego krew, nie mówi: to jest ciało Chrystusa, to jest krew Chrystusa, ale właśnie moje. Fakt ten, uwypuklając jedność działania Jezusa i Jego kapłana, wskazuje też na złączony z mszalną ofiarą krzyża ofiarniczy wymiar egzystencji księdza. Wraz z ciałem Chrystusa składa on na ołtarzu swoje ciało, czyli to wszystko, co wiąże się z życiem w ciele. Czas, siły, zdrowie, energię, talenty. Wraz z Chrystusową krwią ofiaruje swoją krew, czyli to wszystko, co wiąże się z przemijaniem i śmiercią. Trudne doświadczenia, cierpienia, wreszcie samą śmierć, bo wylanie, przelanie krwi jest zawsze obrazem śmierci. Tak więc podczas każdej mszy świętej ksiądz niejako zwraca się do ludu Bożego, mówiąc: jedzcie moje ciało, to jest spożywajcie całe moje życie i pijcie krew moją, to znaczy niech was sycą moja samotność, duszpastersko bezsenne noce, moje ogrody Getsemani i moje Golgoty. W tym kontekście jakże wymownie brzmią słowa księdza Józefa Ratzingera z homilii dedykowanej prymicjantowi. Ludzi, którzy stawiają opór i zamykają się w łudzie pozornego szczęścia, masz wyciągać z powrotem na brzeg wieczności. Będziesz to robił w posępną noc wielu niepowodzeń. Będziesz to robił niestrudzenie i bez szemrania, również w gorzkich godzinach dnia, w których wyda ci się wszystko niepotrzebne, a dzieło twojego życia zmarnowane. Moi drodzy, żyjemy w czasie, gdy sakrament kapłaństwa nie jest postrzegany w kategoriach jakiejś wyjątkowości czy wielkiej wartości. Agresywno-laicki świat w sposób zorganizowany i programowy deprecjonuje religię, a wielu katolikom udziela się mentalność protestantów, którzy skarb Chrystusowego kapłaństwa już dawno wyrzucili na śmietnik watykańskich rupieci. Towarzyszą temu źle pojęty ekumenizm i pseudo-demokratyzacja wszystkiego, która rozmywa doktrynę katolicką oraz specyfikę kościelnych stanów, funkcji i ról. A prawda jest taka, jak opisuje to pewna rymowanka, humorystyczna, a przecież głęboko prawdziwa. I choćby przyszło 1000 pastorów i teologii 500 doktorów i każdy nie wiem jak się wytężał, nie przeistoczą, bo to nie księża. Bracia i siostry, często zapominamy, że w księdzu łaska wybraństwa łączy się ze słabością ludzkiej kondycji. Święty Jan Chryzostom już w IV wieku pisał w swym słynnym dziele o kapłaństwie: każdy chce być sędzią kapłana, tak jednak jakby on nie był obleczony w ciało, nie posiadał nadal ludzkiej natury, lecz jakby był aniołem, wolnym od wszelkiej słabości. Niestety, my księża nie jesteśmy aniołami. Po apostołach dziedziczymy nie tylko zaszczyt wybraństwa, ale też pokaźny katalog ich przywar i wad, o których sporo w Ewangeliach. Cała nadzieja w łasce Chrystusa, który w swoim miłosierdziu, także z naszej kapłańsko-ludzkiej słabości, potrafi wyprowadzić zbawcze dobro. Opowiadał pewien kapelan, że wezwano go kiedyś pilnie do chorej, która prosiła o spowiedź. Wezwanie było bardzo nie w porę, bo akurat w szpitalnej kaplicy miała się zaczynać msza święta. Kapłan, zdenerwowany, poprosił ludzi, aby zaczęli odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia. Msza się opóźni, bo on musi biec do pacjentki. Wpadł z impetem do wskazanej sali i od razu, zaraz za progiem, woła do leżącej na łóżku starszej pani głosem nieznoszącym sprzeciwu: już się spowiadamy, no już, nie ma czasu. Szybko, ludzie czekają na mszę. No dobrze, odpowiada lekko przestraszona kobieta, ale proszę mi jakoś pomóc, nie byłam u spowiedzi 50 lat, dodaje ściszonym głosem. Oczywiście pomogłem, wspomina kapelan, ale gdy już udzielałem rozgrzeszenia, mój wzrok mimowolnie spoczął na wiszącej na łóżku tabliczce z personaliami pacjentki. I wtedy uświadomiłem sobie, że o zgrozo w pośpiechu pomyliłem salę. Przez pomyłkę spowiadałem osobę, która wcale o spowiedź nie poprosiła. Od razu po spowiedzi przeprosiłem panią za zaistniałą sytuację. Proszę nie przepraszać, powiedziała z uśmiechem. Gdyby ksiądz tak na mnie nie natarł, pewnie bym się nigdy nie zdecydowała na tę spowiedź. Proszę mnie odwiedzać z Komunią Świętą. Poszedłem zaraz na drugi dzień, mówi ksiądz, ale łóżko było już puste. Powiedziano mi, że ta pani w nocy zmarła. Uświadomiłem sobie wtedy znów nieskończone miłosierdzie Boga, który posłużył się także moją ludzką słabością, moim zdenerwowaniem i zniecierpliwieniem dla zbawienia człowieka. Umiłowani, Jezus Chrystus, najwyższy i wieczny kapłan, jest Zbawicielem nas wszystkich, świeckich i duchownych. Wspierajmy się więc nawzajem w kroczeniu za Nim drogą zbawienia. Choć podczas liturgii stoimy z dwóch stron ołtarza, nigdy nie zapominajmy, że ołtarz Pański nie dzieli nas, ale zawsze łączy. Amen. Zgromadzeni w imię Jezusa, najwyższego i wiecznego kapłana, przedstawmy dobremu Bogu nasze pokorne modlitwy.
1: Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, o łaskę wytrwania w wybranej drodze życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzieńców rozważających wejście na drogę służby kapłańskiej, o odwagę śmiałej odpowiedzi na głos Pana. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody, które prowadzą wojny, o rozpoczęcie dialogu i dążenie do trwałego pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, a szczególnie za cierpiących.

0: te powołania do służby w Kościele. Ciebie prosimy.
1: Polećmy miłosierdziu Bożemu zmarłych, za których modlimy się w czasie tej koncelebrowanej mszy świętej, a są to Józefa Słowik, Franciszek Antolik, Józef Błyskal, Wanda i Stanisław Turkowie, a także świętej pamięci Kazimierz Srebro, za którego również sprawowana jest msza święta. Niech Bóg da im radość przebywania ze sobą w niebie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem. Wysłuchaj naszych błagań i spraw, abyśmy doszli do życia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojący przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Obejmij Panie swoje. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Na cześć i chwałę swojego imienia.
0: Panie nasz Boże, niech nasz pośrednik Jezus Chrystus uczyni te dary miłymi Tobie. I wraz z sobą przedstawi nas jako wdzięczność.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowiłeś Twojego jednorodzonego Syna kapłanem nowego i wiecznego przymierza i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenie

0: Zlecenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. W Jego imieniu odnawiają oni ofiarę, przez którą odkupił ludzi i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. Otaczają oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami. Poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci, starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając.
1: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości.
0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami i pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Kazimierzu, Wandzie, Stanisławie, Józefie, Franciszce, Józefie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi kapłanami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Amen.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie,
1: ale powiedz tylko słowo, a będzie zdrowy.

0: Módlme się. Prosimy Cię, Panie, niech święta hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Święty Jan Paweł II uczył, że chorzy, samotni, starsi, niepełnosprawni, wszyscy towarzyszący Chrystusowi w Getsemani i wiernie dźwigający na swych barkach różnorakie krzyże, zostawiają jakby błogosławiony nadmiar miłości, poniesionych cierpień, czystości i prawdy, który ogarnia i wspiera innych. Możemy rzec, iż tak oto święty skarbiec Kościoła wyrzucane są bezcenne perły bólu i umęczonych łez, a Pan rozdaje te klejnoty łask wszystkim potrzebującym wsparcia na drodze do Królestwa Niebieskiego. Ten skarbiec Kościoła to również największy rezerwuar duchowych zasobów, które nieustannie zasilają powołanych i rodzą nowe powołania. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę, tak obecnym tutaj w Kościele, jak i łączącym się z nami przez fale radiowe. Niech Chrystus, najwyższy i wieczny kapłan, wynagradza wszystkim wszelkie dobro swym obfitym błogosławieństwem. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

Zakończyliśmy transmisję przy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Andrzej Turek.

0: Reklama. Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
1: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
0: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
1: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
2: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
3: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
2: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
0: Radiowe kino plenerowe.
2: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na Dzień Dziecka połączony z seansem letniego kina plenerowego. Ron Usterka. To pełna akcji podróż dla całych rodzin, w której możemy odkryć genezę prawdziwej przyjaźni. Sobota 30 maja, godzina 20.30, Rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 18.30 animacje, zjeżdżalnie, fotobudka. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
0: Po reklamie.
4: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Informacje z życia Kościoła.
5: Ewa Biedroń, zapraszam. Nie ma przeszłości bez troski o powołania, mówił w Tuchowie biskup tarnowski Andrzej Jerz. Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana odbyła się pielgrzymka kapłanów w diecezji tarnowskiej do sanktuarium Matki Bożej. Główną intencją tuchowskiej pielgrzymki była prośba o nowe święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne.
6: Nam kapłanom musi zależeć na tym, żeby stale krzewić dzieło powołania. Niejako naszą kapłańską ambicją powinno być to, ażeby modlitwą i świadectwem własnego życia stale przygotowywać swoich następców. Nasze sanktuarium tuchowskie jest szczególnym miejscem, gdzie prosimy o powołania, gdzie modlimy się za powołanych. Dziś również tę intencję pragniemy szczególnie tutaj omawiać.
5: Biskup nawiązał w homilii do listu apostolskiego papieża Leona XIV, wierność, która rodzi przyszłość. Papież przypomina w tym dokumencie, że odnowa Kościoła w dużej mierze zależy od posługi kapłańskiej. Biskup Andrzej Jerz w homilii zachęcał kapłanów diecezji tarnowskiej do troski o swoją formację, a także o to, by dbali o braterskie relacje. W pielgrzymce wzięli udział księża z całej diecezji, byli także zakonnice, kapłani, seniorzy. Misjonarz z Boliwii, ksiądz Radosław Słowik, jest w Polsce na urlopie i cieszy się, że mógł uczestniczyć w tej pielgrzymce do Tuchowa.
7: Dla mnie samego jest to oczywiście czas spotkania z Panem Bogiem, czas też powrotu do źródła. Ja sam do tego sanktuarium Matki Boskiej Tuchowskiej pielgrzymowałem jako lektor, rozeznając moje powołanie, więc zawsze jak tu przyjeżdżam, to jest to czas dla mnie też powrotu do mojego źródła powołania, do tych momentów, kiedy ja się modliłem o moje powołanie, więc też jest to okazja dzisiaj też moją też modlitwą i modlitwą wszystkich kapłanów wesprzeć, prosząc o powołania kapłańskie, zakonne i właśnie misyjne.
5: Wikariusz parafii w Tymbarku, ksiądz ksiądz Rafał Jagoda mówi, że tuchowskie sanktuarium jest mu bardzo bliskie i chętnie tutaj wraca.
8: Od dzieciństwa przebywałem tutaj z rodzicami do Matki Bożej Tuchowskiej, zawsze na odpust i zawsze tutaj do Maryi przybywam i dziękować za łaski i prosić. Sama pielgrzymka jest dla mnie przede wszystkim umocnieniem powołania kapłańskiego, spotkania się z tyloma kapłanami i doświadczenia przede wszystkim tej wspólnoty kapłańskiej. No i modlitwa o umocnienie wiary i przede wszystkim świętości kapłańskiej, tak dzisiaj bardzo nam potrzebnej w tym świecie, gdzie ta tożsamość kapłańska często jest zachwiana. Wielu kapłanów szuka różnych sposobów nowoczesnych duszpasterstwa i przy tym możemy się zatracić, a najważniejsza jest dzisiaj świętość kapłańska, którą tutaj wspólnie wypraszamy, adorując Najświętszy Sakrament, również zawierzając się Matce Bożej, bo bez jej pomocy to nasze kapłaństwo będzie niestety, oby nie, tylko urzędem.
5: Pielgrzymka była połączona z jubileuszem 25-lecia Sakry Biskupiej księdza arcybiskupa Henryka Nowackiego. Duchowni modlili się także za chorych i cierpiących, a składka została przeznaczona na duszpasterstwo chorych w diecezji tarnowskiej. Żadne zewnętrzne instytucje ani unijne trybunały nie mają prawa narzucać Polsce definicji rodziny, podkreśla delegat Episkopatu do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji. Biskup Andrzej Jesz w słowie wsparcia dla włodarzy polskich gmin i miast wobec presji transkrypcji związków jednopłciowych przypomina, że próby wdrażania procedur urzędowych tylnymi drzwiami z pominięciem konstytucji są uderzeniem w suwerenność porządku prawnego. Zdaniem delegata Episkopatu do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji wyroki sądów oraz nowe wytyczne administracyjne stawiają samorządowców przed bardzo trudnym wyborem między technicznym wdrażaniem narzuconych interpretacji a wiernością prawemu sumieniu i polskiemu prawu zasadniczemu. W tym szczególnym czasie biskup Andrzej Jesz skierował słowa uznania, solidarności i duchowego wsparcia do tych samorządowców, którzy z odwagą oświadczyli, że nie dopuszczą w podległych im urzędach do procedur uderzających w tożsamość małżeństwa i rodziny. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. Radość, wspólnota, tradycja. W niedzielę odbędzie się festyn parafialny w Szczucinie. To kolejne wydarzenie w ramach 700-lecia miasta i parafii. Festyn na placu przy plebanii rozpocznie się o godzinie 14. W programie m.in. występy lokalnych zespołów. Dzieci grupy teatralnej orkiestry Dętej OSP. Gwiazdą wieczoru będzie kapela Jafer. Na najmłodszych czekać będą darmowe dmuchańce, pokaz druku 3D i konkursy. O gastronomię zadbają m.in. koła gospodyń wiejskich. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska. Tarnowski Teatr X działający przy Bazylice Katedralnej kolejny raz wraca do spektaklu Karolina Kształt Świętości. W niedzielę aktorzy zagrają w wyjątkowym miejscu, czyli w Zabawie, gdzie znajduje się sanktuarium błogosławionej Karoliny.
9: Historia Karoliny jest wszystkim doskonale znana, ale w tej historii, jak w lustrze, mogą się odbić historie wielu z nas. W naszym spektaklu znajdziemy historię rodziny wielodzietnej, która zupełnie niespodziewanie spodziewa się kolejnego dziecka, osoby wykorzystanej przez najbliższą osobę z rodziny, dziewczyny i chłopaka, którzy wchodzą w dorosłe życie, rodziny, która oczekuje dziecka i nie może się na niego doczekać, a także, i to chyba najmocniejszy wątek, osoby po stracie bliskiej osoby w wypadku drogowym.
5: Mówił reżyser ksiądz Daniel Świątek. Spektakl będzie można zobaczyć w niedzielę o 20 w namiocie obok sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie.
1: To były informacje z życia Kościoła. Ogłoszenie nadawcy.
10: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
11: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To było ogłoszenie nadawcy.
12: Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Minęła godzina 19:00, o tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą w naszym studiu poprowadzą członkowie Akcji Katolickiej z parafii pod wezwaniem Świętego Mateusza w Mielcu.
13: Ten różaniec odmawiamy na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego, oraz o pokój, miłość i wzajemne zrozumienie dla wszystkich członków rodziny. Rozważać będziemy tajemnicę światła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i na zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Bóg stale w nas działa, szczególnie od chwili, gdy chrzest wprowadził do naszej duszy Ojca. Nieraz powtarzamy, że Bóg nas już mniej kocha. Pewny jest, że Bóg Cię kocha i że nie ma takiego miejsca, gdzie by z Tobą nie poszedł. Bogu nie o to idzie, abyśmy się Go bali, ale o to, byśmy się w Nim rozkochali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej. Wszystko, co rodzina ma najlepszego, zawdzięcza Matce Boga. Maryja wgląda w nasze kłopoty, starając się zaradzić im w subtelny sposób. Gdy rodzina żyje duchem Maryi, macierzyństwo i ojcostwo, miłość małżeńska, całe promieniowanie osobowości nabiera delikatnego, wrażliwego na innych.
14: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
13: Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Tylko w duchu pokory możemy walczyć o Królestwo Boże. Nie będziemy mówić, ja mam rację, tylko widzisz, jak Cię Bóg kocha i szuka. Choćby ktoś nas nienawidził, odpowiemy, mój bracie, to się nie uda, ja Cię nigdy nie będę uważał za wroga. Są to niesłychanie ważne sprawy w naszym współżyciu, jeśli ma być ono w duchu Królestwa Chrystusowego.
15: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
13: Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Kto bierze ze światłości, staje się światłością. Tak też stało się i z naszym narodem. Gdy zmartwiała wiara w niejednej polskiej duszy, została w życiu narodu, który zdolny jest ożywić je swoją wiarą. Polska nie umrze, ale Polacy muszą mieć tak wielką wiarę w życie narodu, jak Kościół ma w żywot wieczny.
16: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
13: Tajemnica piąta. Ustanowienie sakramentu Eucharystii. Chrystus wydał siebie w Eucharystii. To nas zobowiązuje. Trzeba uwrażliwiać siebie na głodnych, nagich i bezdomnych. Jest to może dla nas trudne, bo mamy poczucie własnego ładu, który nas utwierdza w przekonaniu, że to jest moje, a co moje, to nie Twoje. Jesteśmy jeszcze pod tym względem nieustępliwi.
16: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
17: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
18: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Testy zawodowi to wszystko jest w cenie! Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
1: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
2: A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
1: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
4: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
0: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
5: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
0: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
1: Radiowe kino plenerowe.
0: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dobry wieczór Państwu. Na razie osamotniony, ale już widzę, że zmierza do mnie Pawełek. Już idzie za 3, 2, 1. Wchodzi właśnie do studia. Tak, to on. Już dajmy mu chwilę. Tak, o, na spokojnie. Tak, jesteśmy gotowi, włączam.
2: Jesteś. Witam, witam, jesteśmy w komplecie. Udało się, chociaż tak. Było ciężko. Udało i musiałem się. Kilka chyba przepisów drogowych nagiąć, ale nieważne, jesteśmy w kolejnym 703. Tak, ty już mówiłeś przed chwilą, ale ja już tutaj w biegu po schodach, a powiem ci, że no, słychać chyba moja kondycja nie jest już, lata świetlności miała ze sobą, ale nie będziemy tu już wchodzić w metrykę, bo ostatnio miałem przyjemność spotkać nawet, a to może później powiem kilka chwil, jak będzie. Najstarszą tarnowiankę, nie wiem, czy udało ci się kiedykolwiek osobiście poznać, to było moje pierwsze spotkanie z panią Barbarą Prymakowską. Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że nas słucha. No i zawstydziłaby niejednego, i to nie tylko mojego rówieśnika, ale dużo młodszych.
1: Ja nie miałem okazji, ale to może dajmy ci chwilę oddechu i zaproponujmy naszą propozycję, jedną jedyną dzisiaj, czyli święty drugiego planu z utworem Zawracaj nas, jeżeli chcecie, żeby ta pozycja weszła do naszej listy z mocą, głosujcie, ślijcie smsy o treści rn.lista, tak? rn.lista.182. Tak,
2: tak, zgadza się.
1: Na numer 7148. Teraz ja się troszkę tutaj zamotałem, ale już myślę, będziemy działać jak w zegarku szwajcarskim, a teraz posłuchajmy.

0: Drugie spotkanie?
1: Drugie, tak.
0: To dobrze pamiętam.
1: Drugi plan to drugie spotkanie.
0: Jeszcze muszę łapać oddech. Więc skupimy się na muzyce za kilka, bo to tylko nasza jedyna propozycja do kolejnego notowania, więc jeśli chodzi o naszą poczekalnię, to skromnie. No, głosujcie, jeśli nie chcecie się żegnać jeszcze z tym oratorium. Mam nadzieję, że nie. erden.lista.182 też musiałem, zawiesiłem głos, ale tak, wszystko się zgadza. I niezmiennie pod numer 7148 i niezmiennie taki SMS wysyłany dajemy 10 głosów, a kosztuje złoty 23.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Niezmiennie również 5 utworów z tamtego tygodnia utrzymało swoją pozycję. 10 zaliczyło awans, a 5 bolesny spadek.

0: lub bardziej. No tak, przyznam się szczerze, że te spadki dzisiaj w dużej mierze są bolesne i nawet mogę zdradzić tak, że jedno to będzie dosyć spore zaskoczenie, ale to w późniejszej części naszej listy.
1: Ale tych najboleśniejszych spadków dzisiaj uniknęliśmy, bo nikt się dzisiaj nie pożegnał z listy z mocą, więc jakikolwiek nie byłby przeogromny spadek na 20 lokatę z pierwszej, to i tak oznacza, że za tydzień może być powrót na pierwszą lokatę, więc dziś nie mamy nowości. No i wszystko by się zgadzało. 10, 5, 5 daje nam łącznie 20, a na tej 20 w tym tygodniu znalazł się kto?
0: Mniejsze granie w domu ojca utrzymało pozycję z tamtego tygodnia. rtn.lista.179 na 7148.

0: dzisiejsze granie. Jeden z moich ulubionych zespołów. Mam nadzieję, że nie będzie się z nami żegnał. Co prawda ta 20-la lokata stabilna, no ale no, bardzo ryzykowna. Mam nadzieję, że będzie więcej tych głosów, bo zaledwie 6. A to oznacza, że nawet SMS nie wpłynął na ten utwór w tym tygodniu. A jak się stało, że 6 punktów, to jest 12 głosów internetowych. W taki sposób również możecie głosować. rdn.lista.179. To SMS-y, które będą wspierać ten utwór. No to czas na 19 teraz.
1: Na 19 wylądowała w tym tygodniu Maria Bober z utworem Moc Słowa. rdn.lista.146 to numer SMS 7148. A jeżeli chcecie głosować za pomocą internetu, to tak jak wcześniej wspomniał Paweł, to zapraszam na stronę lista.rdn.pl i tam można oddawać głosy internetowe.
2: Każdym

0: podajcie dłoń, weźcie w dłonie telefony i wysyłajcie SMS-y o treści rdn.lista.146, jeżeli chcecie, żeby to Maria Bober właśnie z utworem Moc Słowa powędrowała w naszej liście wyżej.
1: A wyżej wędruje Ania Jaskierska w końcu. Coś ruszyło. 10 okrągłych punktów w przeliczeniu na SMS-y. Jeden, dokładnie jeden, wpadł na utwór Porwij mnie rdn.lista.113, oczko w górę. No i cieszymy się, słuchamy Ani i głosujemy.

0: Jaskierska na 18 w tym tygodniu. Utwór Porwi mnie zgromadził 10 punktów. Teraz sięgam pamięcią. Tak, dobrze, za tydzień mamy przerwę. Spotykamy się za 2 tygodnie, więc macie 2 razy więcej czasu, żeby wspierać wasze ulubione utwory. W przypadku Ani Jaskierskiej ma numer 113.
1: A na miejscu 17 mamy kolejny spadek w tym tygodniu. Celia z utworem Do Betlejemu. 5 oczek w dół z 12. Jeżeli chcecie odwrócić tę tendencję, to głosujcie rdn.lista.169. W tym tygodniu punktów 11.

0: środku dnia.
1: Do Betlejemu. Myślę, że to już pożegnanie z utworem nastrojowy, ale chyba świąteczny. No, ciągle z nami, ciągle, no, chciałem powiedzieć wysoko, no w tym tygodniu już właśnie nie. 5 oczek, kolejny spadek, no i zatrzymuje się na pozycji 17, punktów 11.
2: I jeszcze się może odbić, bo to nigdy nic nie wiadomo, a już pamiętam, że w drugiej dziesiątce Celia była i wróciła na pewien czas do pierwszej dziesiątki. Zobaczymy. Trzeba mieć, że tak powiem, nadzieję. Tak jak Marcin Wargocki ma nadzieję. Na 16 pozycji w naszej liście jest to awans z 17 miejsca. rdn.lista.181 punktów 12.
3: Lecz chcę, byś skierował swój bieg tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: nadzieja umiera ostatnia. Marcin Wargocki to stały bywalec, zamieniał ostatnio swój utwór. Wy zamienialiście jego utwór, pojawiła się nadzieja. Będzie radzić sobie coraz lepiej. A my pojawiliśmy się na Facebooku. Zaglądajcie do nas, czekamy na was. Pozdrawiajcie. Będziemy czytać wasze komentarze, wasze pozdrowienia. No zostawcie chociaż jakikolwiek ślad, że jesteście z nami, że nas słuchacie w waszym ulubionym radiu. A my zaglądamy teraz na trzynastkę.
1: No może najpierw na piętnastkę.
0: Piętnastkę. No 13, 15 też nieparzyste.
1: Tak, to prawda. Na miejscu 15 w tym tygodniu uplasował się Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. Malutki awans o jedno oczko w górę. rdn.lista.166 punktów 14.

0: Na 15 pozycji do 13 jeszcze dwa kroczki, malutkie kroczki. No ale jeśli chodzi o SMS-y, no to mało tych SMS-ów na Grzegorza Kloca wpłynęło, zaledwie 14 punktów, więc trochę internetowo, trochę SMS-owo. Macie dwa tygodnie, żeby wesprzeć utwór Płaszcz. rdn.lista.166.
1: Czuję, że po tych dwóch tygodniach będzie spora roszada na miejscach, ale póki co mamy miejsce 14, a tutaj mamy Catholic Punks, czyli San Giuseppe Gangsta, którzy utrzymali swoją pozycję z tamtego tygodnia. Jeżeli chcecie, żeby powędrowali wyżej, głosujcie rdn.lista.164, punktów 18.

0: Tak, ja też mruczę. Nawet nie, że śpiewa, że nie umiem. Tylko po angielsku. Nie, aż tak źle z angielskim nie jest, ale czy tak no, do śpiewu? Nie wiem, czy udało ci się kiedykolwiek po angielsku śpiewać tak utwór?
1: Po angielsku nie czuję się jakoś tak.
0: To zostawmy to profesjonalistom. San Giuseppe Gangsta stabilnie na pozycji 14. Teraz mój ulubiony, moi ulubieńcy. Cała rodzinka.
1: Doczekałeś się 13 miejsca, więc proszę cię bardzo.
0: No, to chyba zdradziłem już, kto przed nami. Projekt rodzinny państwa Gąsiorów. GG Duo 6G. Utwór Narodzenie. Niestety trzy oczka w dół, ale to nie ma smutku. Słuchamy i głosujemy. rtn.lista.172.21.
2: Nie oglądam się, bo do przodu z nadzieją chcę iść.

0: te bożonarodzeniowe spadają w tym tygodniu, bo i Celia, i GG Duo. No, czy to początek końca? No, nie. Wszystko zależy od was.
1: Tuż.
0: To prawda.
1: Już tylko wakacje, jesieni będą święta. Macie, który liczył, ile to zostało. Ja w sekundach mi się zapamiętało, że to ponad 20 milionów jeszcze grubo, ale zleci szybko. Więc no, nie żegnamy się z tym utworem. Dotrzymają do świąt. GG Duo, 6G, narodzenie, spadek 3 oczka, punktów 21.
0: To skoro był spadek, to teraz 3 oczka do góry. Aaron i Crux z utworem Anioły, rdn.lista.142, punktów 22.

0: Aaron i Crux, Anioły. No, dzisiaj dużo tych awansów. Jednym z nich jest właśnie utwór Anioły. Trzy oczka do góry, erden.lista.142. Zaglądajcie na Facebooka, czekamy na was na profilu listy z mocą, a my zamykamy teraz drugą dziesiątkę.
1: A zamyka ją ksiądz Jakub Bartczak, który już ponad 6 lat śpiewa nam o tym, że lubi być księdzem. Erden.lista.902.24.

0: Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce należy do księdza Jakuba Barczaka. Lubię być księdzem. Erdyn.lista.902 punktów 24.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Maj się kończy, a pierwszą dziesiątkę otwiera styczeń. Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku. rdn.lista.170. W tym tygodniu punktów 29. Udało się Marcinowi wskoczyć z drugiej do pierwszej dziesiątki. Dzięki wam i waszym głosom. Jeżeli chcecie też głosować, to głosujcie internetowo na listazmocą.rdn.pl.

0: pojedynku. Na pozycji 10 Marcin Styczeń. Udało mu się wskoczyć do pierwszej dziesiątki. Znowu cieszymy się bardzo. Zaglądajcie na Facebooka. Czekamy na Was. Apel zaglądniemy za kilka chwil, a my teraz zaglądamy na pozycję 9.
1: Na pozycji 9 utrzymała się siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy rdn.lista.026 punktów 32.

0: dwa oczka niżej niż siostra, ksiądz Jakub Barczak, ale wędruje w górę tabeli. Siostra Julita stabilnie na pozycji 9 z jej utworem Czuwaj Merdan. Lista.026.
1: A na pozycji 8 spadek z 6. Dzikie serca, stać się kimś. No ja się smucę, że ten utwór spada. Jeżeli wy też się smucicie i chcecie coś z tym zrobić, głosujcie rdn.lista.162 na numer 7148. W tym tygodniu 34 punkty.

0: Wy słuchamy do końca. Nie smucimy się, cieszymy się, radują się serca, dzikie serca. Pozdrawiamy Ewę przy okazji. Mam nadzieję, że słucha, wysłuchała i przyjdzie do nas za dwa tygodnie, chciałem powiedzieć za tydzień. Pamiętajcie, macie teraz przerwę od nas, od listy. Macie czas, żeby głosować. Jeśli chcecie głosować na utwór Stać się kimś, rden.lista.162, ślemy pod numer 7148.
1: Wy tego nie widzicie, ale my się tutaj bujamy do melodii, zresztą nie tylko do Dzikich Serc, także do innych utworów, więc kiedyś trzeba zrobić tego live'a, ale to...
0: Zrobimy, ale możecie nas zobaczyć dzisiaj, jak wyglądamy, jeśli tęskno wam za wami, płci pięknej na fotografii nie znajdziecie, ale znajdziecie nas na Facebooku, czekamy na wasze pozdrowienie.
1: A my w tej chwili przechodzimy do miejsca siódmego, które od już dwóch tygodni utrzymuje Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna. rdn.lista.156.46.

0: Ocean bez dna. Stabilnie. To jest czwarty utwór, który utrzymuje pozycję sprzed tygodnia. Jeszcze jeden taki się znajdzie, ale nie na podium. Na podium mamy dziś same zmiany. O tym za chwilę. Pamiętajcie, notujcie erdyn.lista.156. To numer wspierający Agnieszkę i Mariusza. Punktów w tym tygodniu 46.
1: A jeżeli chcecie wspomóc Adama Rymarza i grupę Odpowiem, już chyba ostatnio się wywaliłem na tym nazwisku, to jeszcze raz, jeżeli chcecie wspomóc Adama Rymarza i grupę Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej, Więcej, którzy w tym tygodniu uplasowali się na 6. pozycji, czyli awans z 8, czyli w tym tygodniu rzeczywiście jest bliżej, jest mocniej i jest więcej. Jest więcej, bo jest 58 punktów, a jeżeli chcecie, żeby było ich jeszcze więcej, to rdn.lista.124 na 7148.

0: Adam Rymasz, grupa Odpowiem, coraz wyżej, coraz bliżej podium, ale jeśli głosy, to no do podium naprawdę daleko, tak więc telefony w dłoń, głosujcie rdn.lista.124.
1: Powiedziałeś o głosach, więc ciężko nie powiedzieć w tej chwili o takiej przepaści, bo prawie 700 punktów mniej względem poprzedniego notowania. Magdalena Sikora z pierwszego miejsca spada na piąte. No nie pamiętam, kiedy Magdalena była tak nisko. Zaraz postaram się poszukać w archiwum.
0: Poczekalni jak była.
1: Bardzo możliwe. Magdalena Sikora, On z nami. rdn.lista.159. W tym tygodniu tylko 87 punktów. Jeżeli chcecie, żeby Magdalena Sikora wróciła na podium, głosujcie, czy to SMS-owo, czy to na stronie listazmocą.rdn.pl.

0: miesiąc temu na czwartą pozycję i to było chyba najniżej od dłuższego czasu, Magdalena Sikora, tak to pierwsze, drugie, trzecie miejsce. No, coś tu się stało dziwnego, ale no wszystko się okaże za dwa tygodnie, jak wrócimy na listę z mocą.
1: Czy to początek jakiejś gorszej serii Magdaleny, czy to chwilowa zadyszka? No właściwie nie Magdaleny, tylko jej wiernych słuchaczy. No, jest teraz naprawdę sporo czasu, żeby nadrobić te punkty, a nie nawet mówisz 700. Będzie, myślę, ponad 1000. W przypadku Magdaleny nieraz już tak bywało. Bywała rekordzistką, jeśli chodzi o ilość zebranych głosów, więc teraz ma naprawdę sporo tego czasu. Jeśli chcecie, żeby ten utwór wrócił co najmniej w rejony podium, ślijcie SMS o treści rden.lista.159.
0: A na czwartej pozycji i też nie wiem od jak dawna stabilnie, bardzo stabilnie, Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać. rdn.lista.116 punktów 114.
2: I cóż mogę ci dać? Zniecierpliwienie i pośpiech, zagniewanie, bezradność, zasiedzenie, jakiś nieokreślony brak. Czy zechcesz to przyjąć?

za podium, kolejny raz czwarta lokata i cóż mogę ci dać? Bardzo lubimy utwór Janusza. Jeśli chcecie, żeby coś innego nam Janusz zaprezentował, ślijcie do naszej poczekalni wszelkie utwory. Mam nadzieję, że będziecie mieć realny wpływ. Możecie sami to sprawdzić. Podsyłajcie utwory lista@rdn.pl. Lista z mocą, lista oczywiście. @rdn.pl. Tam, jeśli pojawi się od was jakaś propozycja, najlepiej od razu w formacie wave, no to trafi do naszej poczekalni już za 2 tygodnie. Póki co przed nami podium i tak jak mówiłem, same zmiany w 703 notowaniu listy z mocą.

0: Miejsce trzecie.
1: A podium otwiera Kapela N z utworem Anioł Pański. Mamy awans z piątego, no pnie się do góry i no jak tak dalej pójdzie, no to będzie takim całkiem sporym graczem o te pierwsze miejsca. Tutaj bardzo ładnie trzecie miejsce i myślę, że nie zatrzymają się na tym, mam nadzieję. Zawsze to tak miło, jak taka nowość przeatakuje podium. rdn.lista.180 w tym tygodniu 207 punktów.

0: świeżości na naszym podium. No, ostatnimi tygodniami, co prawda, na rotację na pierwszym miejscu jest. Co tydzień jest walka o pierwsze miejsce. No już zdradziłem, że są same zmiany, więc dziś też jest zmiana lidera. No ale cały czas walczą weterani, można powiedzieć, listy z mocą o to zwycięstwo. A tutaj proszę, do tej walki dzielnie włączyła się Kapela N. Mam nadzieję, że za te dwa tygodnie naprawdę zrobią już coś większego niż tylko podium, a dzięki waszym głosom rdn.lista.180.
1: Miejsce drugie.
2: Jak ktoś szybko policzył, to wie, że czekają nas już tylko awanse. I pierwszym takim awansem z trzeciego na drugie jest Tylko Jezus z utworem Jakłania. 400, równe 400 punktów, bardzo ładna, okrągła liczba, uzyskali w tym tygodniu. rdn.lista.940, jeżeli chcecie, żeby w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu my się nie będziemy słyszeć, ale za dwa tygodnie będziemy się słyszeć i będziemy słyszeć pewnie utwór Tylko Jezus, a na której pozycji, to wszystko zależy właśnie od was. Głosujcie i słuchajcie.

Kaliber. Ze szkockiej ziemi prosto do tarnowskiego studia Listy z Mocą. Projekt Tylko Jezus. Pozdrawiamy Państwa Śmiałków. No, udało się odzyskać drugą lokatę. No, do pierwszej trochę zabrakło, ale to już nie ma deklasacji. O tym za chwilę. Jagłania, rdn.lista.940.

0: Miejsce pierwsze.
1: I tutaj z awansem, choć bez niespodzianek większych, skoro nikt nie odpadł, to wiadomo, że zostało nam Arete w naszej liście z utworem Zwyciężyłaś. Awans z drugiego na pierwsze, bardzo ładnie. rdn.lista.133 562 punkty zdobyli w tym tygodniu.
2: No my słyszymy się za dwa tygodnie, za tydzień będzie wydanie specjalne listy z mocą. Zapraszamy z okazji Bożego Działa, więc będziecie mieć okazję mimo wszystko, żeby listę z mocą odsłuchać, ale głosujemy i zliczamy wasze głosy dopiero za dwa tygodnie. Tak więc czekamy na was, będziemy za dwa tygodnie w pełnym składzie, to się okaże jeszcze, mam nadzieję, że tak. Darek będzie na pewno, ja też mam nadzieję dobiegnę, też postaram się trochę szybciej, bo z tym bieganiem to jest coraz gorzej niestety. Może Ewa do nas zaglądnie i będziemy już w pełnym składzie. Na to liczymy, to już będzie czerwiec, orety, to już blisko wakacji, to już będzie upalnie, ale przerwy wakacyjnej sobie nie robimy, będziemy z wami i zapraszamy was na kolejne spotkanie za dzisiejsze. Bardzo serdecznie dziękujemy, nisko kłania się Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hejduga.
2: Do usłyszenia.
3: Siły odwagi.
4: Tak szybko biegnie czas, o szczęście każdy z nas wciąż walczy, boje to.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
5: A gdyby tak to zmienić?
3: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja.
3: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
6: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja. Ogłoszenie nadawcy.
7: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
8: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
9: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Cappuccino. Caffè latte.
3: Co robisz?
4: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7.
5: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: Po reklamie.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Czy świętość może zaczynać się od uśmiechu? Przekonaj się podczas diecezjalnej szkoły świętości w Lipnicy Murowanej, poświęconej świętej Urszuli Leduchowskiej, kobiecie wielkiej wiary, miłości do Polski i pokoju serca. Już w piątek, 29 maja o godzinie 17:00 wyjątkowa prelekcja siostry Beaty Małeczek, zatytułowana Jej pasją była Polska. Wyjątkowe świadectwo o tym, jak w dzisiejszym świecie budować relacje oparte na pokoju serca. Następnie nabożeństwo majowe z modlitwą do świętej Urszuli oraz uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza prałata Mariusza Jachymczaka. Spotkajmy się w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną odnaleźć radość, nadzieję i inspirację do codziennego życia wiarą.
9: To było ogłoszenie społeczne.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Rozmywanie treści i łagodzenie wymagań Ewangelii nie uczyni chrześcijaństwa bardziej atrakcyjnym, ostrzega Leon XIV. Dziś wprowadzenie relikwii prymasa tysiąclecia do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Kardynał Wyszyński uczył nas widzieć w Chrystusie wzór kapłana, mówił arcybiskup Wojciech Polak na porannej mszy przy grobie Jana Pawła II. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. To nierozmywanie treści, łagodzenie wymagań Ewangelii uczyni chrześcijaństwo bardziej atrakcyjnym, lecz dawanie świadectwa z pokorą i odwagą o Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem, mówił Leon XIV na audiencji dla dykasterii do spraw ewangelizacji. Papież podkreślił, że Kościół musi nieustannie głosić Ewangelię, wspierane obietnicą, że Pan Jezus zawsze będzie z nami.
2: Ewangelizacja musi pozostać podstawową motywacją każdego działania Kościoła powszechnego i wspólnot lokalnych. Tylko w ten sposób sama wiara jest na nowo odkrywana w swoim pięknie i najlepiej wyraża swoją wiarygodność. Głoszenie Ewangelii, które budzi nadzieję, nie jest propozycją utopijną. Jest świadectwem, które przyciąga, ponieważ objawia wezwanie do miłości i prawdy.
1: Leon XIV zwrócił uwagę na obecną we współczesnym świecie obojętność, a zarazem na pojawiające się już przebudzenie religijne, zwłaszcza wśród młodych.
2: Na szczególną uwagę zasługuje silne zapotrzebowanie na duchowość, które zwłaszcza wśród młodzieży zyskuje na sile. Nowe pokolenie nie ma uprzedzeń wobec Ewangelii, wręcz przeciwnie. Wielu, gdy ją na nowo odkrywa, pragnie ją lepiej poznać, ponieważ wyczuwa, że kryje się w niej sekret prawdziwego szczęścia.
1: Odwołując się do nauczania Benedykta XVI, papież przypomniał, że to właśnie świętość życia najmocniej przekonuje ludzi do piękna wiary. Dziś w Rzymie ważny dzień dla Polski i czcicieli błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od dziś w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu czczone będą relikwie prymasa tysiąclecia. Ta starożytna świątynia była kościołem tytularnym kardynała Wyszyńskiego. Z tej okazji do Rzymu przyjechał aktualny prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Rano przewodniczył mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii nawiązał do przypadającej dziś 45. rocznicy śmierci kardynała Wyszyńskiego, a zarazem święta Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana.
3: W liście do moich kapłanów prymas Wyszyński napisał między innymi, że tu w Rzymie, pod dzisiejszymi ruinami Palatynu, znajduje się stara bazylika Santa Maria d'Antiquia, a w niej na jednej ze ścian bardzo ciekawy fresk, krzyż, na którym Chrystus ubrany jest w kapłańskich szatach. Ten kapłański krucyfiks, jak tłumaczył moim kapłanom prymas tysiąclecia, pokazuje, że na Chrystusa trzeba nam patrzeć prawdziwie kapłańskimi oczami.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Matko Kościoła, Matko Kapłanów, Nasza Mamo. Przeżywamy dziś święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Nie da się oddzielić Ciebie, Maryjo, od Jezusa. Nie da się oddzielić Ciebie od Kościoła, jak na jasnogórskiej ikonie. Patrzymy teraz w Twoją kochającą twarz w cudownym obrazie. Patrzymy w Twoje oczy, a Ty patrzysz na nas. Patrząc na nas, na świat, na Kościół, na Polskę, czy jesteś smutna, Maryjo? Czy mogłabyś powtórzyć słowa Twojego Syna Jezusa z dzisiejszej Ewangelii? Smutna jest dusza moja, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Tak, to prawda, Maryjo. Słabe jest nasze ciało, a i nasz duch nie zawsze ochoczy. Ale przybyliśmy, aby czuwać. Wielu z nas tu obecnych, członków apostolatu Margaretka, rozpoczyna ogólnopolskie nocne czuwanie. Twojemu niepokalanemu sercu, Matko Zbawiciela, Matko Kapłanów, powierzamy wszystkich kapłanów. Chcemy zawierzyć Ci nasze parafie i wspólnoty z posługującymi w nich kapłanami. Królowo Polski, spojrzyj na polskie parafie, wśród nich na parafię świętego Sebastiana w Skomielnej Białej, której jestem proboszczem. Zawierzę Ci naszą parafię, schowaj ją w swym niepokalanym sercu. Jakże wielu z nas tu w sanktuarium i przed telewizorami czy radioodbiornikami w domach mówi teraz: Maryjo, ja też Ci zawierzam moją parafię, mojego księdza proboszcza, naszą wspólnotę. Maryjo, wysłuchaj tej naszej modlitwy, Matko Kapłanów. Oblubienico Ducha Świętego, wypraszaj dary Ducha Świętego dla polskich biskupów i kapłanów, proboszczów, wikariuszy, duszpasterzy, kapelanów, aby z mocą i mądrością prowadzili ludzi do zbawienia. Uzdrowienie chorych. Chcemy Cię prosić za kapłanów chorych, wśród nich za księdza Adama Podbierę z Krakowa, który kilka dni temu miał zawał serca, znajduje się w śpiączce. Jego stan jest krytyczny. Błagamy o powrót do zdrowia. Przytul, Maryjo, wszystkich kapłanów, chorych, starszych, w szpitalach, na plebaniach, w klasztorach, w domach księży emerytów, do swego macierzyńskiego serca. Nasze serca ludzkie, kapłańskie, czasem nie biją tak, jak powinny. W wymiarze fizycznym czasem doznają arytmii, kołatania, zawału. W wymiarze duchowym czasem są zranione grzechem, czasem pełne złości, nienawiści, aż do duchowej śmierci. Maryjo, Matko Miłosierdzia, stajemy przed Tobą w pokorze z naszą ludzką słabością i nędzą, prosząc o miłosierdzie. Mamo, chcemy także prosić w naszych własnych intencjach. Maryjo, gromadzi nas dziś wiara w Twoje potężne wstawiennictwo. Jeśli jesteśmy tu w sanktuarium, ale o wiele więcej staje nas do apelu we własnych domach dzięki transmisji telewizji Trwam, transmisji internetowej lub radiowej. Są zatem razem z Tobą na apelu chorzy w domach, mieszkaniach, szpitalach, DPS-ach. Są matki i ojcowie, są osoby konsekrowane, są kapłani, są osoby z różnych stron Polski i świata. Każdy z nas, patrząc w Twoje oczy, o czarno Madonno, mówi teraz: Mamo, spojrzyj na mnie. Tak wielu mówi: Mamo, popatrz na moją chorobę, na cierpienie, na kłopoty. Martwię się o bliskich, o losy ojczyzny, o Kościół. Boi się o przyszłość świata, wciąż tyle konfliktów i wojen. Maryjo, Królowo Pokoju, wyproś dar pokoju dla świata. A Twoje oczy, Matko, patrzą i mówisz do nas: Jestem, słyszę Twoją prośbę, widzę Ciebie i kocham. Maryjo, Matko Kościoła i Matko Kapłanów, dziś święto Twojego Syna, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Są wśród nas osoby wspomagające swoją modlitwą kapłanów. Są członkowie apostolatu Margaretka. Apostolat Margaretka to ruch osób modlących się za kapłanów. Taki duchowy kwiat ofiarowany konkretnemu księdzu. Siedem płatków to siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za wybranego księdza. Maryjo, dziękujemy Ci dzisiaj, że nad nami czuwasz, a są nas w Polsce tysiące. Do księgi apostolatu Margaretka prowadzonej przez Krajowe Duszpasterstwo zapisanych jest ponad 15 tysięcy Margaretek. Jaka to jest potężna siła modlitwy. Maryjo, Matko Kościoła, dziękujemy Ci, że jesteś patronką naszego ruchu. Zawierzamy Ci wszystkie osoby modlące się za kapłanów i cały apostolat Margaretka w Polsce. Prosimy o rozwój ruchu, Twoją opiekę i prowadzenie, aby wszyscy polscy kapłani objęci byli modlitwą Margaretek. Maryjo, Matko Kapłanów, módl się za nami. Nasze rozważanie zakończmy aktem zawierzenia apostolatu Margaretka. Niepokalane serce Maryi, ściśle zjednoczone z sercem Jezusa, Tobie zawierzam apostolat Margaretka w naszej ojczyźnie. Zawierzam siebie, moje plany i pragnienia, trudności i cierpienia, dobra duchowe i doczesne, przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, ciało i duszę. Zawierzam wszystkich kapłanów oraz modlące się za nich osoby. Proszę pokornie, zdepcz głowy szatana i zniwecz jego nikczemne plany ataku na kapłanów. O niepokalane serce Maryi, roztocz nad nami swoje panowanie, uproś nam wszystkim łaski potrzebne do poznania i wypełniania woli Twojego Syna i naucz za Twoim przykładem unikać wszelkiego grzechu, który rani Ciebie jak ostre kolce. Przez Twoje niepokalane serce zawierzam siebie, kapłanów i cały apostolat Margaretka Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Amen.
1: Rozważania apelowe poprowadził ksiądz Bogusław Nagel, opiekun krajowy apostolatu modlitwy za kapłanów Margaretka. Maryjo, w godzinie apelu zawierzymy Ci wszystkich kapłanów, prosząc o świętość, wierność powołaniu i radość spełnionej posługi. W sposób szczególny prosimy o łaskę nowych świętych powołań. Polecamy Ci szczególnie tych, którzy omadlają kapłanów, którzy modlą się o łaskę nowych powołań. Błagamy o pokój dla całego świata, o pokój w rodzinach, Polecamy naszą Ojczyznę, prosząc o błogosławieństwo oraz nawrócenie naszych serc. Tobie, Mario, zawierzamy dzieci, które w tym roku przystąpiły do pierwszej komunii świętej, by ich serca zapłonęły miłością do Jezusa Eucharystycznego. Prosimy za wszystkich chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach. Modlimy się o poszanowanie każdego życia, szczególnie chcemy prosić za bezbronne, nienarodzone dzieci, które życie tak często jest zagrożone. Polecamy wszystkich jasnogórskich pielgrzymów, szczególnie pielgrzymów, dzieci pielgrzymki, dzieci pierwszokomunijne, które z całego kraju przybywają tutaj na Jasną Górę, aby Maryjo, Tobie dziękować za ten piękny dar. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego klasztoru Jasnej Góry, intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, te intencje, które nosimy w naszych sercach. Prosimy też o łaskę miłosierdzia dla naszych zmarłych. Dziś na apelu modlą się razem z nami podopieczni, rodzice, pracownicy z ośrodka rehabilitacyjnego pod wezwaniem świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach, diecezji gliwickiej. Są neoprezbiterzy archidiecezji przemyskiej. Jest pielgrzymka z diecezji bielsko-żywieckiej, miejscowość Brzeszcze, Jawiszowiec. Są przedstawiciele apostolatu Margaretka z Krośniewi, z diecezji łowickiej, grupa apostolatu Margaretek z Sosnowca, parafia świętej Barbary z Jaworzna, apostolat Margaretka z archidiecezji krakowskiej, a dzisiaj nocne czuwanie podejmuje apostolat modlitwy zakłapanów Margaretka oraz też obecna na apelu parafia świętego Piotra i Pawła z Kalisza. Mario, pragniemy Ci zawierzyć całą diecezję sosnowiecką, szczególnie parafię pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Będzinie, w której przebywasz, Mario, w wizerunku nawiedzenia. Te wszystkie intencje polecamy, modląc się tajemnicą Różańca Świętego, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża,
8: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Amen.
1: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Maryjo, otocz szczególną opieką naszą Ojczyznę, pod Twoją obronę.
3: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.
1: Przeora Jasnej Góry, ojca Grzegorza Prusa, prosimy o apelowe błogosławieństwo.
10: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
11: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
2: Ewa Biedroń, witam słuchaczy. W naszym cyklu audycji Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II wchodzimy dziś do serca małopolskiego domu. Nie do salonu z telewizorem, nie do garażu, ale tam, gdzie pachnie świeżym chlebem i rosołem, do kuchni i jadalni. Jan Paweł II w liście Dies Domini pisał, że niedziela to dzień, który jest samym sercem życia chrześcijańskiego. W Małopolsce to serce bije w rytmie wspólnego posiłku. O tym, jak dziś bronić sakrum stołu przed pośpiechem, rozmawiamy z naszym gościem, biskupem tarnowskim Andrzejem Jerzem. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Pochodzi ksiądz biskup z Limanowej. Tam niedzielny stół to nie tylko mebel, to niemal ołtarz domowy, przy którym celebruje się więzi. Jakie obrazy małopolskiej niedzieli ksiądz biskup nosi w sercu i jak one korespondują z tą niedzielną teologią Karola Wojtyły?
3: No niestety mój dom rodzinny teraz jest pusty, tak się złożyło, ale przyjeżdżam, otwieram drzwi, wchodzę i zaczyna do mnie przemawiać. Przemawiać rozmowami tylu pokoleń, które kiedyś w tym domu mieszkały. I patrzę właśnie na ten symboliczny stół, już stary, trochę zniszczony, który wydobywa z siebie właśnie dźwięki tych rozmów, który był dla nas, dla naszej rodziny wielopokoleniowej miejscem spotkania, miejscem budowania wspólnoty, zwłaszcza kiedy przeżywaliśmy uroczystości rodzinne, świąteczne, niedzielne powroty z sumy parafialnej, kiedy gromadziła się cała rodzina przy stole i kiedy rozmawialiśmy na temat Kościoła, Ewangelii, tego, co działo się w Kościele w czasie liturgii, ale także o naszym życiu codziennym, o naszych planach, o wyzwaniach, które dotyczyły całej rodziny i to było bardzo ważne, że wszyscy, od najstarszych, od dziadka, począwszy a skończywszy na najmłodszych, uczestniczyli w tych różnych przejawach życia poszczególnych osób. Żyliśmy, każdy żył życiem drugiej osoby, stąd właśnie ten Dzień Pański był dla nas ważnym punktem odniesienia, zamykającym tydzień, który mijał i otwierającym nas na nowy tydzień, który był przed nami, gdzie odczuwaliśmy, iż nie jesteśmy zwykłymi pracownikami, którzy podejmują pracę na roli, ale że mamy w tym wszystkim swoją godność dzieci Bożych. Przez pracę mogliśmy także oddawać cześć Bogu, zwłaszcza w kontekście świata, gdzie liturgia łączyła się z życiem codziennym.
2: Dzisiaj niedziela często przegrywa z weekendową kulturą zakupów i nadrabiania zaległości. Dlaczego dla kondycji współczesnej rodziny ten wspólny, powolny obiad jest właśnie tak kluczowy?
3: To jest interesujące, że myśmy to zagubili, tą kulturę wspólnego spędzania czasu przy stole, spożywania posiłków bez pośpiechu, delektując się, ciesząc sobą i też tymi oczywiście smakami, zapachami. To pozostało jednak mimo zeświadczonej Europy Zachodniej, też przecież pogrążonej w kulturze medialnej, w kulturze pośpiechu, jednak we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji spędza się bardzo dużo czasu przy stole. Nadal stół jest miejscem, gdzie prowadzi się rozmowy, buduje się relacje. Myślę, że warto byłoby tą kulturę mocniej zaszczepić w naszym polskim środowisku, gdzie no niestety często nie patrzymy sobie w oczy, tylko w ekrany, gdzie często zionie jakąś pustką w domu, gdzie jest kilka osób mieszkających pod tym samym dachem, ale żyjących zupełnie w jakichś zamkniętych światach, bańkach medialnych. I może dlatego, że jesteśmy w takiej sytuacji zamknięcia w nierealnych światach, bez otwarcia na drugiego człowieka, najbliższych, może dlatego, że mamy takie problemy emocjonalne, zwłaszcza wśród młodych, problemy depresyjne, problemy z zakłóceniem naszego zdrowia psychicznego. Dlatego ważne jest, abyśmy cieszyli się możliwością wspólnie spędzanych chwil, zwłaszcza przy stole, gdzie spożywamy posiłki.
2: Gość w dom, Bóg w dom, to hasło w Małopolsce wciąż ma wielką moc. Jak święty Jan Paweł II, patron naszego województwa, uczy nas otwartości na drugiego człowieka właśnie przy tym rodzinnym stole.
3: Wiem z przekazów, z rozmów z kapłanami, przede wszystkim z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem, że i w okresie krakowskim ksiądz arcybiskup Wojtyła zawsze gromadził wokół siebie różne osoby w czasie posiłków, nie tylko, przecież ile czasu spędzał z młodzieżą w górach. Gościnność była taką cechą charakterystyczną, a później w tym okresie watykańskim, kiedy zasiadł na stolicy Piotrowej, zawsze, to podkreślają świadkowie wydarzeń, zawsze były zapraszane różne osoby. I Ojciec Święty słuchał, trochę mówił, ale głównie słuchał i był bardzo zainteresowany życiem każdego z tych siedzących przy stole. Jak gdyby w nim uczestniczył, jakby chciał podkreślić wagę, godność każdego człowieka. Dlatego wydaje mi się, że dzisiaj brakuje nam tej gościnności, która nie tylko polega na otwieraniu drzwi i zapraszaniu do biesiadnego stołu, ale brakuje nam takiego doświadczenia, że ja sam w sobie jestem domem, że mogę zaprosić do swojego życia innych ludzi, poświęcając im więcej czasu, prowadząc z nimi rozmowę, otwierając siebie, ale także pozwalając bardziej przy mnie zaistnieć drugiemu człowiekowi.
2: W Małopolsce silny jest model rodziny wielopokoleniowej. Jak sprawić, by te niedzielne tradycje nie były dla dzieci nudnym obowiązkiem, a dla seniorów jedynie ciężarem?
3: Muszę powiedzieć, że z własnej doświadczenia, ale to trochę inna epoka, kiedy byłem dzieckiem, słuchałem zawsze z fascynacją opowieści starszych osób. Dziadek walczył jeszcze w czasie I wojny światowej we Włoszech, drugi walczył w bitwie warszawskiej, w 20 roku stracił nogę. Opowieści o historii rodziny, opowieści o okresie też trudnym okupacyjnym, później

0: historii, dziejów naszej rodziny. To było dla mnie bardzo budujące, że mimo, powiedzmy, smartfonów, mimo nowych możliwości komunikacyjnych, jednak ten przekaz w rodzinie wielopokoleniowej jest bardzo ważny. No, warto wrócić do wspólnego śpiewania, bo już jesteśmy tutaj w Małopolsce znani z tego, że mamy dużo zespołów, różnych kapel, żeby też to przenieść na tradycję rodzinną, zwłaszcza góralszczyzna, Lachy. Tutaj co zakątek, to inna kultura, więc olbrzymie bogactwo, gdzie można wykonywać i utwory religijne, śpiewy religijne, ale też przecież mamy całe bogactwo etnograficzne, jeżeli chodzi o śpiew, muzykę ujmującą środowisko naszego życia, naszą codzienność. To bardzo ważne. Dobrze byłoby też wspólnie w niedzielę gdzieś wyjeżdżać z rodziną, zaplanować sobie wyjazdy. Na przykład mamy Kalwarię Zebrzydowską, można wtedy katechezę też przeprowadzić dla dzieci, wnuków. Mamy inne miejsca związane nie tylko z osobą świętego Jana Pawła II. Są różne miejsca, które są nasycone wydarzeniami patriotycznymi i tak dalej, kulturowymi. Warto w tym kierunku zmierzać. Małopolska jest piękna i trzeba ją też odkrywać w tych różnych odsłonach.
1: Bardzo dziękujemy za to przypomnienie, że najpiękniejsze świętowanie zaczyna się od prostego gestu – podania chleba. Dzisiejsze spotkanie z biskupem tarnowskim Andrzejem Jerzem pokazało nam, że wspólny stół to fundament modelu rodziny, który jako Małopolanie chcemy chronić. To tutaj wykuwa się przyszłość naszego województwa w relacjach, w modlitwie i w szacunku do tradycji, którą zostawił nam święty Jan Paweł II. Pamiętajmy o słowach naszego patrona – przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Niech ta niedzielna liturgia stołu odnawia Państwa domy.
2: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była audycja powtórkowa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
4: Kołatania serca, drżenie
5: mięśni. Jeżeli dziecko podgłaśnia telewizor, prosi o powtórzenie.
6: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
7: Te badania koniecznie musisz wykonać.
8: Oznaczenie stężenia hormonu.
9: Cukier, leukocyty.
7: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
10: Pani doktor, chciałam zapytać.
11: Pakują mi takie plamki pojedyncze.
10: Czy to po daniu tego jodu?
12: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
13: Coraz więcej Polaków żyje z nowotworami krwi, jednak współczesna hematologia daje pacjentom coraz większe szanse na długie życie z chorobą nowotworową. Nowoczesne terapie sprawiają, że szpiczak mnogi czy białaczki coraz częściej stają się chorobami przewlekłymi, a nie wyrokiem. Jednak za postępem medycyny nie zawsze nadąża system ochrony zdrowia. Pacjenci po diagnozie często zostają sami z lękiem, nadmiarem informacji i koniecznością podejmowania decyzji, których nie są przygotowani podejmować. Problemem pozostaje nie tylko dostęp do leczenia, ale także rehabilitacji, wsparcia psychologicznego i rzetelnej informacji. O tym, jak dziś wygląda codzienność pacjentów hematologicznych w Polsce, dlaczego organizacje pozarządowe przejmują część obowiązków systemu oraz jakie nadzieje wiążą się z powstaniem Krajowej Sieci Hematologicznej, porozmawiam z Dominikiem Romińskim, prezesem Stowarzyszenia Kierunek Zdrowie, liderem Porozumienia Organizacji Pozarządowych Onkosojusz oraz koordynatorem inicjatywy na rzecz rehabilitacji hematologicznej. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam.
13: Panie Dominiku, zacznijmy od tego, czym zajmuje się w ogóle Państwa organizacja.
14: Nasze stowarzyszenie od ponad 2 dekad wspiera pacjentów hematologicznych, czyli osoby, które chorują na nowotwory krwi, ale też choroby pokrewne znajdujące się w hematologii, również fazy krwotoczne, szpiczaka, białaczki. Jest to stowarzyszenie, które w tej chwili zrzesza ponad 4000 osób z terenu całego kraju. Ilość programów pomocowych oraz zaangażowanie, które ze strony członków widzimy, pozwala nam też rozszerzać tą działalność na bliskich chorujących osób.
13: Mówi Pan o 4000 członków. Jaki poziom świadomości i wiedzy o chorobach oraz dostępnych opcjach leczenia prezentują pacjenci, z którymi mają Państwo kontakt?
14: Patrząc na to, jak dynamiczną dziedziną jest hematologia, spokojnie możemy uznać, że pacjent hematologiczny jest pacjentem dość dobrze wyedukowanym. Z uwagi na to, że praktycznie co kwartał wchodzą nowe opcje terapeutyczne, ta świadomość chorych jest bardzo duża. Oni wiedzą, że tak naprawdę od nowoczesności leku i bezpieczeństwa terapii, a także jego skuteczności, zależy jego dobrostan. Dobrostan całej rodziny tak naprawdę, jego bliskich, którzy tej choroby doświadczają wraz z samym chorującym. Mimo organizacji wielu spotkań edukacyjnych, wciąż ta potrzeba edukacji jest, ponieważ te zmiany następują bardzo szybko.
13: Dla pacjentów bardzo trudny jest, co oczywiste, ten moment postawienia diagnozy, ale te choroby mają to do siebie, że często wracają. Czy system ochrony zdrowia przygotowuje pacjentów na taki scenariusz?
14: Jeśli chodzi o sam moment diagnozy, to dla każdego taka informacja jest przede wszystkim czymś niespodziewanym. Może gdzieś tam podświadomie w przypadku pojawiania się pierwszych ograniczeń w normalnym funkcjonowaniu może się wydawać, możemy przeczuwać, że coś nas doświadcza, ale samo potwierdzenie tego formalnie, postawienie diagnozy wpływa już bardzo mocno na osobę, która tą diagnozę słyszy. Tym bardziej, kiedy mówimy o nowotworach takich jak szpiczak. W przypadku pierwszego nawrotu te emocje są jeszcze większe, bo przeważnie wtedy każdy uświadamia sobie smutną prawdę, że szpiczak jest chorobą przewlekłą, nawracającą. Czyli nie można tutaj mówić o całkowitym wyleczeniu, tylko tak naprawdę o przechodzeniu przez kolejne linie leczenia. I dużym punktem dla nowoczesności terapii jest tutaj zapewnienie skutecznego leczenia po tym pierwszym nawrocie. Czyli z jednej strony mamy smutny moment, tak naprawdę jeden z bardziej krytycznych w trakcie choroby, a z drugiej odpowiedź konkretną, czyli leczenie, które pozwoli czuć się bezpiecznie choremu i jego rodzinie.
13: Kluczowe oczywiście jest, aby pacjent trafił do odpowiedniego ośrodka. Czy system kieruje pacjenta, czy pacjent musi sam szukać informacji na ten temat?
14: System nie jest wydolny, jeśli chodzi o zaopiekowanie pacjenta zarówno od strony informacyjnej, jak i też takiego aspektu psychologicznego, gdzie tego pacjenta otacza się troską. Jest to bardzo duże pole do popisu dla organizacji pozarządowych, takich jak nasza, bo właśnie w tej przestrzeni powstają programy wsparcia, doświadczeń z psychologami, terapeutami, ale też takie animacje socjalne i społeczne, gdzie chory dowiaduje się o aspektach prawnych tak naprawdę i formalnych tego, co w chorobie mu przysługuje, jaką opieką otacza go system, jakie uprawnienia ma pracodawca i tak naprawdę sam w systemie zatrudniony. Wiele jest informacji, które trzeba szybko nadrobić w momencie diagnozy, ale też czasami pierwszego nawrotu. Dostęp do organizacji leczenia wciąż jest problematyczny. To tak naprawdę chory decyduje, do którego środka hematologicznego się skieruje. Dla większości już sama informacja, że szuka lekarza hematologa, jest często niespodzianką. O ile o onkologach wszyscy z nas słyszeli, tak niestety o hematologach nie każdy i bywa zaskoczeniem nawet dość sporym dla nowo zdiagnozowanej osoby, co to w ogóle jest hematologia, kim jest hematolog. Nie mówię już o tym, żeby chorujący był w stanie rozróżnić referencyjność ośrodków. Czyli tak naprawdę stwierdzenie, czy to poradnia w jego przypadku będzie adekwatna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, a może wysokospecjalistyczny ośrodek do leczenia tej choroby. Jest to trudny moment, moment, w którym tak naprawdę niewiedza jest ogromna, a sam już etap, na którym trafiamy do tego hematologa, jest równie rozczarowujący, może tak, bo niestety czas przewidziany na jednego chorego jest niewystarczający. W obecnym systemie nadal będziemy szukać pomocy w innych źródłach informacji i tutaj z ogromnym naciskiem szukajmy ich w miejscach sprawdzonych. Jeśli organizacja pozarządowa działa już lata w obszarze, którego doświadczamy, to możemy mieć pewność, że posiada sprawdzoną wiedzę dotyczącą tego, jak poruszać się w chorobie, na jakie działania się decydować, a jakich może unikać, bo medycyna alternatywna nadal zbiera smutne żniwo tak naprawdę dezinformacyjne w naszym kraju.
13: Proszę powiedzieć, czym jest Krajowa Sieć Hematologiczna i dlaczego ona jest tak ważna?
14: Przede wszystkim dlatego, że choroby hematologiczne są coraz lepiej leczone i przeżywalność tak naprawdę jest na tyle wysoka w tym obszarze, że mówimy już o nich jako chorobach przewlekłych, a nie terminalnych. Co za tym idzie? System, który wcześniej można powiedzieć, że miał poziom leczenia przy liczbie pacjentów z góry określonej albo więcej tej samej, nie jest wydolny w sytuacji, kiedy ci chorzy w naturalny sposób w wyniku choroby nie odchodzą, tylko są leczeni przewlekle, czyli przez wiele lat. Dochodzi do takiej kumulacji, w której tych chorych przerasta około 10 tysięcy rocznie. System nie jest totalnie na to przygotowany. Referencyjność, o której wcześniej wspominałem, właśnie w Krajowej Sieci Hematologicznej ma spowodować określenie, w którym miejscu, w zależności od tego, jak duża jest potrzeba u tego pacjenta, ten pacjent w systemie się znajdzie. Jest to dobrze przemyślana, wykalkulowana opcja zarządzania pacjentem w systemie w najlepszym interesie dla niego. Czyli jeśli potrzebuje faktycznie wysokospecjalistycznej medycyny, dużego konsylium czy sprawdzonego ośrodka, to tam mam trafić. Nie mogę się borykać z rozterkami, gdzie powinienem się zgłosić. Ten system tak naprawdę będzie już z góry informował o tym, gdzie powinienem trafić i umożliwić trafienie właśnie do tego środka. A jeśli chodzi o etap realizacji, na przełomie ubiegłego roku z panią konsultant spotkaliśmy się w Ministerstwie Zdrowia, żeby zaznaczyć, że tak naprawdę czas na te zmiany już nadszedł. Po ponad 2 latach stagnacji w tym obszarze konieczne jest wprowadzenie zmian, bo może dojść do poważnej zapaści w systemie. Na przełomie roku doszło do aktualizacji wycen, zarówno po stronie OTMIT-u, jak i CEZ-u. Na koniec roku umówiliśmy się, że pewne pola zostaną rozdzielone pomiędzy środki z Unii Europejskiej, a także te budżetowe. W tym momencie jest już ogłoszony nabór na napisanie nowego standardu opieki hematologicznej. Wiem, że konkurs się zakończył i ten wniosek z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii został złożony. Także można powiedzieć, że jesteśmy już dużo dalej niż jeszcze rok temu. Mam nadzieję, że niebawem zapadną ostateczne decyzje odnośnie tego, w których ośrodkach ten pilotaż ruszy.
13: Niedawno przedstawili Państwo raport dotyczący potrzeb pacjentów z nawrotem szpiczaka. Proszę powiedzieć, co z niego wynika, co dziś stanowi największy problem, największe wyzwanie.
14: Prawdę mówiąc, to wieloletnie obserwacje są podstawą do wszystkich naszych działań, ale też pomniejsze ankiety, które prowadzimy, można powiedzieć, bardzo systematycznie w ciągu roku, dopytując o pewne obszary, które chcemy zaopiekować na kolejnych wydarzeniach edukacyjnych, kongresach i konferencjach. Wychodziło nam przez lata, że ten obszar, który nasze stowarzyszenie zajmuje się od 18 lat, jeśli chodzi o turnusy rehabilitacyjne, wciąż jest tak duża potrzeba wprowadzenia tego w system, że my nie jesteśmy w stanie przy naszych ograniczonych zasobach zaopiekować nawet tych osób, które w stanie pilnym na taki turnus powinny trafić. Opieka uzdrowiskowa, która również od 2 lat nie może doczekać się reformy, mamy nadzieję, że po tym raporcie zostanie zauważona, bo tam ponad 3/4 osób deklarowało właśnie dostęp do turnusów rehabilitacyjnych i opieki uzdrowiskowej jako najbardziej palący z tematów, których doświadczają. W tej chwili samo wyleczenie nie jest już pełnym sukcesem. Było, kiedy stosowaliśmy klasyczną, ciężką chemioterapię kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, ale w tej chwili leczenie ma już całkiem inny przebieg. I o prawdziwym sukcesie mówimy wtedy, kiedy to zdrowie pacjenta staramy się przywrócić jak najbardziej do momentu sprzed diagnozy. Kiedy dajemy mu samodzielność, kiedy zapewniamy reintegrację społeczną i tak naprawdę po ciężkiej chorobie przywracamy go społeczeństwu, zarówno do aktywności zawodowej, jak i do aktywności klasycznej dla życia emeryta. Bo trzeba zawsze pamiętać, że te nowotwory, których doświadczamy, są przeważnie domeną osób dojrzałych.
13: Skoro mowa o leczeniu, jak pan ocenia dostęp do nowoczesnych terapii w Polsce? Na co najbardziej czekają pacjenci z nawrotem szpiczaka?
14: Jesteśmy bardzo blisko porównywania się ze standardami opieki w szpiczaku, jeśli chodzi o Europę Zachodnią. A jest to pewien wyznacznik, do którego dążymy. Z każdym rokiem Ministerstwo Zdrowia wprowadza coraz to nowe terapie. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej chwili jesteśmy w momencie bardzo przełomowym. Są 2 istotne terapie w tej chwili, na które bardzo czekamy. Jedną z nich jest bardzo ciekawe rozwiązanie od strony naukowej, specjalistycznej, czyli immunotoksyna. Mówię tu o belantamabie mafodotyny, który łączy w sobie 2 funkcje. Z jednej strony jest to immunologia, a z drugiej też toksyna, która niszczy komórki nowotworowe przy minimalnym wpływie na komórki zdrowe. Czyli nie jest to celowana na ślepo ciężka chemioterapia, która niesie ze sobą mnóstwo powikłań, a bardzo precyzyjne namierzanie i eliminacja nowotworu. Jest to coś, co powoduje też ogromne zyski dla samego pacjenta. Tam wzrost czasu wolnego od progresji, mówię tutaj o medianie, wzrosło prawie 3-krotnie, z 13 do 36 miesięcy, co jest moim zdaniem ogromnym skokiem. Stąd też świadomość pacjentów, którzy w tej chwili już śledzą europejskie rejestracje, jest na tyle duża, że to właśnie od nich dowiedzieliśmy się o tym, że o tej terapii będziemy chcieli rozmawiać, na tą terapię czekamy i bardzo liczymy, tu jest to pole do popisu właśnie dla naszych działań rzeczniczych, żeby tym wątkiem się zająć.
13: Mówił pan o 2 terapiach, na które czekają pacjenci. Ta druga metoda to?
14: To CAR-T. Jest to metoda, która również wykorzystuje immunologię, czyli naturalne komórki odporności w ciele pacjenta. One są uczone, że tak uproszczę troszeczkę tę procedurę, rozpoznawać konkretny typ nowotworu, na który choruje chory i po podaniu tak naprawdę eliminują te komórki wyłącznie nowotworowe w sposób bardzo precyzyjny.
13: Panie Dominiku, proszę powiedzieć, jak wygląda codzienna praca Stowarzyszenia Kierunek Zdrowie?
14: Prawdę mówiąc, to jesteśmy troszeczkę ofiarą własnego sukcesu, bo przez to, że to stowarzyszenie bardzo dynamicznie się rozrasta, to prawie każdego dnia odbieramy kilka telefonów związanych z potrzebami takimi informującymi, czyli gdzie się udać, jak poradzić sobie z informacjami, które wymagają konsultacji prawnika. Prowadzimy taki program, który nazywamy Kierunek Pomoc, czyli tam refundujemy osobom najbiedniejszym dostęp właśnie do prawnika, fizjoterapeuty, dietetyka, ale też psychologa i terapeuty, bo na różnym etapie choroby potrzeba nam różnych narzędzi do ogarnięcia swojego życia właśnie w takim momencie. A nie zawsze, szczególnie dla osób, które długi czas przebywają na rencie związanej z chorobą, refundacja wizyty lub oczekiwanie na możliwość skorzystania z opieki w ramach NFZ-u często bardzo mocno się mijają. Wizyta u fizjoterapeuty po 1,5 roku od momentu wystąpienia powikłań jest czymś dramatycznym. Po 1,5 roku większość z tych schorzeń czy ograniczeń powstałych w wyniku leczenia czy też choroby jest już utrwalona. Organizujemy turnusy rehabilitacyjne, na których właśnie takich pacjentów w najtrudniejszym stanie kierujemy. Ale też prowadzimy stacjonarny punkt wsparcia, gdzie można po prostu przyjść i z tej naszej wiedzy skorzystać. Oprócz tego prawie 50 wolontariuszy prowadzi linię wsparcia. Działa wolontariat na większości oddziałów hematologicznych. Tak naprawdę można znaleźć materiały informujące o linii wsparcia, ale też spotkać naszych wolontariuszy. W tym roku kolejne 3 ośrodki na mapie zostały zaopiekowane właśnie przez takie samodzielne zaangażowanie, oddolną inicjatywę naszych członków, gdzie właśnie w koszulkach z identyfikatorem wchodzą na salę chorych, wchodzą na oddziały dzienne i do poradni i informują o sposobach radzenia sobie ze skutkami ubocznymi terapii, ale też o sposobach na znalezienie wsparcia w mikrogrupach, czyli na przykład grupach na Facebooku, podczas wydarzeń takich jak Ogólnopolski Kongres Hematologiczny, gdzie mają szansę wymieniać się swoimi doświadczeniami i wzajemnie sobie podpowiadać o tym, w jaki sposób radzić sobie z chorobą, a często też z powikłaniami, które w nich występują.
13: To na koniec, gdzie pacjenci mogą szukać informacji, gdzie szukać wsparcia i pomocy?
14: Najszybszym kanałem, na którym jest najwięcej informacji, jest oczywiście nasz fanpage Facebook. Wystarczy wprowadzić nazwę Stowarzyszenie Kierunek Zdrowie i tam wszystkie te rzeczy, które się dzieją, są opisane. Aktualności prowadzone są tam naprawdę na bieżąco. A na samej stronie internetowej www.kierunekzdrowie.org można znaleźć szczegółowo opisane programy wsparcia, listę wolontariuszy z rozpisaną z chorobami, czyli dzwonię do konkretnej osoby i tam mogę zaczerpnąć tej informacji. Prowadzimy też Instagrama i kanał na YouTubie, który szczególnie polecam, bo tam zebrane są wywiady oraz rozmowy i wykłady z profesorami z całego kraju, z autorytetami na skalę Europy i świata, którzy opowiadają o tym, na co czekamy w konkretnych chorobach, na jakie refundacje, ale też o sposobie zarządzania samą chorobą. Są też filmiki dotyczące rehabilitacji, czyli jak samodzielnie poruszać się w domu, jakie ćwiczenia wdrażać, żeby nie poddawać się stagnacji i ciężarowi samej choroby.
13: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Dominik Romiński, prezes Stowarzyszenia Kierunek Zdrowie, lider Porozumienia Organizacji Pozarządowych Onkosojusz, koordynator inicjatywy na rzecz rehabilitacji hematologicznej.
14: Bardzo Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego.
9: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
15: Kołatania serca, drżenie mięśni.
16: Jeżeli dziecko podgłaśnia telewizor, prosi o powtórzenie.
17: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
18: Te badania koniecznie musisz wykonać.
19: Oznaczenie stężenia hormonu.
20: Cukier, leukocyty.
18: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
10: Pani doktor, chciałam zapytać.
11: Pakują mi takie plamki pojedyncze.
10: Czy to po daniu tego jodu?
13: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
9: To była audycja powtórkowa.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas. Ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.